PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

Nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

0: zmieniam na gorsze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

gościem przyniesiona. Przed chwilą w pralni nadal pachnie czekoladą z orzechami, którą położyłaś na mojej piżamie wieczorem 48 dnia wakacji. To jedyny dowód, że byłaś tu. A teraz puste miejsca na ścianach i sufitach zajmuje pałac kultury wystający zza parapetu i butelka porzeczkowego wina.

cennymi zabarykadowały się w ubikacji, a wczoraj zostałem pokłócony z 11 papierosem mieszkańcem

słyszy drugiej pary oczu. Wyskoczyły przez okno, rozbijając się o kontenery. O kontenery z mlekiem i to już chyba wszystko. Pozdrawiam i całuję gorąco. Pozdrawiam i całuję gorąco.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

uliczki otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest. Mieszkam w teczce.

0: No to piękny akcent, tak na początek dnia, co wy na to? Mam nadzieję, że jesteście zachwyceni. Wszystko gra? Wszystko okej? Bo zbliża nam się wielkimi krokami godzina 6.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A ja od razu mam dla was informacje pogodowe i mam nadzieję, że dzisiaj z nich skorzystacie, bo to dobre informacje dotyczące temperatury. Gorsze, jeżeli chodzi o deszcz, szczególnie burze, bo no znowu będzie i to wiosna się z tym kojarzy. Dlaczego latem tych burz jest aż tak dużo? Mamy zmianę klimatu, tym jest to podobno podyktowane. Na razie widzę sytuację taką, że mamy 18,5 stopnia Celsjusza we Wrocławiu. To jest najcieplejsze miejsce o poranku. W wielu miejscach w południowej części kraju, takie 16-17 kresek powyżej zera, chłodniej jest na północy i to zdecydowanie. To znaczy w linii wybrzeża 15-16, ale już w Lęborku 8 kresek powyżej zera wyłącznie. To jeszcze patrzę sobie, jak to będzie dzisiaj w ciągu dnia, bo na Pomorzu oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej, jak już jesteśmy nad morzem, zachmurzenie małe i umiarkowane, ale na pozostałym obszarze raczej więcej chmur, będą przejaśnienia, ale też przelotne opady deszczu. Na południu i w centrum również burze, a na południu to nawet z gradem. No i tak może spaść w pasie od Wielkopolski przez ziemię łódzką, pomazowsze i lubelszczyznę nawet do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Więcej spadnie choćby na południu Wielkopolski, na Opolszczyźnie, na Górnym Śląsku, na ziemi świętokrzyskiej, w Małopolsce i na Podkarpaciu. To jest właśnie ta południowa część kraju, bo tutaj nawet do 35 litrów wody na metr kwadratowy. I najtrudniejsza sytuacja będzie na Górnym Śląsku oraz Dolnym Śląsku, 50 litrów wody na metr kwadratowy. Ale mówiłem o temperaturze, maksymalnie zobaczymy 23-24 stopnie Celsjusza na północy i 28 w centrum, a na południowym wschodzie to nawet 29, dokładnie na Podkarpaciu. Chłodniej ma być nad morzem, od 20 do 22 kresek powyżej zera, a wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, tylko w czasie burz porywy silniejsze do około 70 km na godzinę. Barometr pokazuje mi teraz 1018 hektopaskali, chociaż w południe w Warszawie będzie 1008 i raczej w ciągu dnia przewidywany jest stan stały ciśnienia atmosferycznego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I co by tu wam jeszcze powiedzieć? Tak sobie myślę. No miłego dnia wam życzę oczywiście. Mamy wtorek, weekend coraz bliżej, 14 dzień lipca i zapraszam do godziny 10. Jeżeli chcecie dać znać, co u was, dokąd zmierzacie, przybić piątkę z samego rana, to polecam aplikację. Patryk Kuniszewicz, zapraszam.

0: Ja tak mogę zaczynać absolutnie każdy dzień. Wyobraźcie sobie, od Bartłomieja dostałem jeszcze przed godziną 6 taki oto wpis. Dzień dobry, ulubiona poranna ekipo. Zaczynamy ten piękny, jeszcze pochmurny dzień, ale piękny. Jest pięknie, prawda, Kuba?
1: No pięknie jest. Rześko w Warszawie.
0: Ale przyjemnie.
1: Ale fajnie rześko, tak letnio rześko.
0: I noc była taka bardzo przyjemna.
1: Chociaż... A nie wiem, bo spałem.
0: Ja też, ale dobrze się oddychało, okno było otwarte, nie zmarzłem.
1: Nie zmarzłeś w lipcu? O, to sukces.
0: Nie, no ale były już takie noce.
1: No tak, dobra.
0: Takie okay. Chłodniejsze.
1: To prawda,
0: zburzane. Witam, witam, szanowny Radyjko. Ciekawe, kto tam dzisiaj przyjdzie z rana. Muzyczka świetna, słucham od pierwszej w nocy. Dzisiaj jeździ się przy niej wyśmienicie. Potrząsnąłem aplikacją już 3 razy. To mi napisała, że dzisiaj mam wspaniały dzień i żebym nie zmieniał stacji. Pozdrawiam całe Radyjko i wszystkich prowadzących. Dzisiaj w łańcucie piękna pogoda i rześki poranek, 16 stopni. I oczywiście Sławek z pomocy drogowej w łańcucie. Pozdrawiam. Aktualnie na trasie z Rzeszowa do Iskrzyni, czyli wykorzystuje trasę 19. A kto dzisiaj? No, kłaniam się nisko, Patryk Kuniszewicz, razem ze mną...
1: Jakub Domoracki, także się kłaniam oczywiście.
0: Języka w gębie zapomniał. Tylko go pochwalić, słuchajcie. Także teraz czas na informacje drogowe. Właśnie, jest 11 po 6.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Już trochę się dzieje na polskich drogach. Niestety mamy informację o dosyć poważnym nocnym wypadku na drodze krajowej nr 92 na Mazowszu pomiędzy Warszawą a Siedlcami. W miejscowości Nowe Iganie na kilometrze 563 ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym i 4 osoby zostały w tym wypadku ranne. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Do tego zdarzenia doszło mniej więcej 2-2,5 godziny temu. I ten fragment można omijać autostradą A2, a zatem obwodnicą Siedlec. Przypominam, Krajowa 92 niedaleko Siedlec jest zablokowana. Krajowa 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem jest już zakorkowana w kierunku Warszawy i właściwie zakorkowane są także inne trasy w regionie. Także już nawet nie powoli zaczynają się te poranne godziny szczytu właśnie na Mazowszu, chociaż nie tylko tutaj, ale zdecydowanie wolniej jedzie się chociażby na Krajowej 7, na północ od Warszawy, czy na Krajowej 79 pomiędzy Piasecznem a Stolicą. Wolniej, dużo wolniej jedzie się także na południu naszego kraju, na Zakopiance, pod Krakowem od strony Myślenic, na drodze Krajowej 44, na wysokości Skawiny, także w kierunku Krakowa oraz na Krajowej 94 na obwodnicy Wieliczki. Przybywa samochodów także w województwie śląskim, chociażby pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej, na remontowanym odcinku trasy ekspresowej S52 pomiędzy Skoczowem a Bielskiem, a także na trasie ekspresowej S1 niedaleko Dąbrowy Górniczej i Mysłowic. Jeszcze jedna informacja z województwa dolnośląskiego. Autostrada A4 na fragmencie przygranicznym w pobliżu Zgorzelca i Jędrzychowic jest zakorkowana i to dosyć poważnie. Na jezdni w kierunku Drezna ruch w przeciwną stronę właściwie odbywa się w sposób płynny.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To co, zaglądamy jeszcze do aplikacji?
1: Mhm.
0: A w aplikacji co tam ciekawego piszecie? Podglądam sobie wasze wpisy i widzę same pozdrowienia, z których jestem bardzo, ale to bardzo ucieszony. Dlatego, że tak, przede wszystkim, co ja tutaj widzę, przybijam 5 i Ogocionka i pozdrawiam z ringu Berlina, to od szwagra. I mamy jeszcze takich pierwszych doniesień z trasy, to droga krajowa 19, wlot do Rzeszowa. Już się mocno korkuje od fotoradaru w Boguchwale do samej ulicy Podkarpackiej i do samego Rzeszowa.

0: i znowu pozdrawia Sławek z pomocy drogowej w Łańcucie. Fajnie, że się odezwaliście. Czekamy na tę piątkę z samego rana i od was informacje drogowe, pogodowe i w ogóle jak wam się dzień rozpoczyna. To co? Aplikacja PRK Polskiego Rady Kierowców?
1: I numer telefonu 22 513 11 11.

0: To już prawie 22 minuty po godzinie 6 rano i skoro upominaliśmy się o te piątki, to ja tam widzę sytuację i pytanie do nas dotyczące drogi. Pan też widzi, czy nie?
1: Widzimy, tak.
0: Proszę
1: Michał,
0: przeczytać.
1: Dzień dobry. Zaraz lecimy z córką Oliwką z Koźmic Wielkich do Nowego Sącza na przegląd klimy.
0: Dobrze, lato jest.
1: No lato, tak, zdecydowanie. No,
0: trzeba się klimą
1: zająć. Poranek, ale ważne. Choć dziś mocno pada, to rano Celina i Kazik mocno nas obudziły. No to dobrze.
0: To ja wam teraz powiem, dlaczego poprosiłem, żeby Kuba przeczytał. Bo ja w tym czasie mapę odpalałem. Bo wiesz, że zapomniałem. Taki jakiś jestem po tym poniedziałku. Ale już wszystko u mnie gra. I teraz, Michale, od razu ci mówię, że z Koźmic Wielkich to tylko i wyłącznie na Dobczyce, ale tam odbijasz na 967 wojewódzką. To jest oczywiście moja sugestia. Czyli jedziesz na Gdów, a następnie kierujesz się na 966 przez Kobylec i potem 965 wojewódzką i do samego Nowego Sącza 75 krajową dojedziesz. Dlaczego cię tędy poprowadziłem? Bo zwyczajnie będzie szybciej, chociaż gdybyś chciał pojechać tak prawilnie 28, choćby przez Tymbark albo przez Dobrą, to też nie widzę tam utrudnień i ten czas podróży jest raptem kilka minut dłuższy. Masz tak naprawdę trzy trasy do wyboru. My ci życzymy szerokości przyczepności, no i przygotuj portfel.
1: Jak to portfel? Przez nie trasy wojewódzkie, a nie autostrada.
0: Nie wiem, z którego roku jest ten kangur. Ale jeżeli tam jest ten nowy czynnik, którym się nabija klimatyzację, to jak dobrze pamiętam, 100 gramów kosztuje 200 zł.
1: Aha,
0: a w klimatyzacji potrafi być na przykład 800. I jeżeli musimy uzupełnić raptem połowę, to pan pomnoży 4 razy 200.
1: Ojeju.
0: Ojeju, ale mechanik nie powie ojeju, tylko powie tak, 800.
1: To może lepiej już okna otworzyć wszystkie.
0: Tak, i zrobić sobie naturalny przewiew.
1: Taka klimatyzacja jak w maluszkach.
0: Ja od razu mówię, to po prostu nie są tanie rzeczy. A skąd wiem? 700 zostawiłem. 300 gramów dobiłem tylko, plus 100 zł robocizna. 600 plus 100 daje 700.
1: No tak. No ale masz chłodno przynajmniej.
0: Cieszę się bardzo. Szczególnie, że rano jadę do pracy, kiedy tak naprawdę z tej klimatyzacji nie korzystam.
1: To jest złoty interes.
0: Ale masz rację. Nie. Upały wracają. Słuchajcie, dzisiaj już temperatura zbliży się do 30 stopni Celsjusza, szczególnie na Podkarpaciu. Więc kto wie, może nawet i lato wróci. No dobrze, a my wracamy do was za chwilę.

0: No teraz to mi Michał zaimponował. Dopiero co prosił o trasę, bo jedzie nabić klimę, tak? Zrozumiałem. A że Kangur jest z 2020 roku, przynajmniej wjeżdża za darmo do Krakowa na przykład, to jednak ta klima, nabicie jej sporo by kosztowało. Ale nie, nie, Michał pisze, to my jedziemy zrobić przegląd klimy, a nie nam. Michale!
1: Czyli to nie, że Michał wydaje pieniądze, tylko wręcz przeciwnie.
0: To ja bym proponował, wiedząc dokąd jedziesz, 300%.
1: 300? Stać? Może 250 chociaż.
0: Plus VAT. A VAT 23%. I tak wyjdzie 300.
1: No dobrze.
0: I miłego dnia, Michał, ci życzę, bo ty nam naprawdę poprawiłeś humor i to bardzo. Dobra, 6.30, czas na informacje drogowe.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Wzmożony ruch już zaczął się na autostradzie A4 w województwie małopolskim pomiędzy węzłami Targowisko, Niepołomice a Kraków-Bieżanów. W kierunku Krakowa oczywiście i nieco dalej pomiędzy Łagiewnikami a Bielanami w kierunku Balic. Zakorkowana jest już Zakopianka pod Krakowem od strony Myślenic w Galiu i w Libertowie, a także Krajowa 44 przed Krakowem od strony Oświęcimia i Skawiny. Poranne spowolnienie. Poranne korki, już jest sporo tych właśnie spowolnień i korków na Mazowszu, zarówno na ekspresowej 8 w Warszawie, na północnej obwodnicy miasta, jak i na krajowej 7 przed Warszawą od strony Płońska. Droga krajowa nr 92 pomiędzy Siedlcami a Warszawą jest zablokowana w obu kierunkach w miejscowości Nowe Iganie. Na kilometrze 563 doszło do wypadku ciężarówki i samochodu osobowego. W tym zdarzeniu 4 osoby zostały ranne. Droga nadal jest zablokowana. Do tego wypadku doszło kilka godzin temu w nocy i ten fragment można omijać obwodnicą Siedlec autostradą A2. I jeszcze kilka słów o sytuacji na północy naszego kraju w województwie pomorskim. Tutaj przybywa samochodów na obwodnicy Gdańska, jak zwykle o tej porze, pomiędzy węzłami Gdańsk-Lipce a Gdańsk-Port w kierunku Elbląga i samego Gdańska, a także na drodze krajowej nr 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a stolicą województwa pomorskiego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Coś ci przeczytam z aplikacji, ale ty się do tego zastosujesz. Ja zresztą też mam zamiar.
1: Aha.
0: Popatrz w niebo.
1: O.
0: No i co?
1: My tu okna nie mamy.
0: No właśnie. Nie mamy też sufitu. Znaczy sufit jest, ale nad nami kolejne piętro.
1: No tak, nie ma szyberdachu.
0: Okien żadnych. To co trzeba zrobić, żeby popatrzeć w niebo? No, wyjść
1: na zewnątrz.
0: Brawo ty! Dobrze, idziemy na zewnątrz zobaczyć w niebo, bo taka sugestia padła od Marosia z Warszawy. Dalsza część tego wpisu już za moment, a was zostawiam z Bryską. Lato specjalnie dla was. Minęło.

0: 20 minut pozostało do godziny 7 rano. No i tak przed momentem przeczytałem. Maroś napisał: popatrz w niebo. I co my zrobiliśmy?
1: Poszliśmy. Ja się muszę przyznać, że nie chciało mi się wychodzić z budynku, ale z Patrykiem żartów nie ma. I mówi: wychodzimy, to wychodzimy.
0: Widziałem Kuby niedowierzanie. Naprawdę. Musieliśmy pokonać jeden korytarz, potem przejść przez jedne drzwi, to jest taka nasza śluza wewnętrzna, potem przez drugie drzwi wyjściowe. Wyszliśmy, spojrzeliśmy w niebo, a tam...
1: Piękna pogoda.
0: Słońce.
1: Lato, właściwie
0: błękit
1: lato.
0: Błękit nieba. Naprawdę jest się czym dyrektować i zachwycać, więc dzięki Maroś, to był dobry pomysł, a przy okazji Maroś z Warszawy pisze: dzień dobry panie Patryku, dzień dobry panie Jakubie.
1: Dzień dobry, oczywiście.
0: No i wszystkim państwu, i teraz państwo na 3-4, dzień dobry. Udanego wtorku, lecimy. To od Marosia z Warszawy. No i dzień już jest udany. Tym bardziej udany, że ja mam dobre wiadomości dla was.
1: O!
0: Płynące z Ministerstwa Energii. A może nawet z Ministerstwa Finansów. Choć my się polityką nie zajmujemy, to jedna cena nas zawsze interesuje.
1: Cena paliwa.
0: Za litr. Czy to bezołowiowej 95, czy oleju napędowego, czy autogazu LPG, jak ty tam stoisz? Bo ja dzisiaj się ruszam trochę za Warszawę i ja dzisiaj chyba będę tankował.
1: Ja też będę, bo już mi się zaraz rezerwa włączy.
0: O. A rząd analizuje wpływ sytuacji na Bliskim Wschodzie, na ceny paliw w Polsce. Te ceny idą w górę. To nie jest dobra informacja, bo wczoraj jeszcze widziałem 6,80, dzisiaj zobaczyłem 6,99 za bezołowiową 95. No i w związku z tym cały czas Ministerstwo Finansów, podobno Ministerstwo Energii, cały czas trzyma rękę na pulsie. No i są takie sygnały, które napływają od sojuszników, że czekamy na spadek cen, ale jeżeli on nie nastąpi, to podobno rząd ma zareagować. Czy wróci program CPN, a więc ceny paliw niżej? Nie wiem, nie znam się, ale przyznam szczerze, że tego się właśnie spodziewam, jeżeli sytuacja na Bliskim Wschodzie wymknie się spod kontroli.
1: Czyli polecasz, jak dobry mechanik, jechać, obserwować i nie tankować jeszcze dzisiaj.
0: Jeszcze po kropelce, aż nagle się okaże, że na przykład, nie wiem, od 1 sierpnia, a może wcześniej, będziemy mieli ceny maksymalne i wtedy znowu, na przykład jeżeli zniknie VAT, to dobre kilkadziesiąt groszy benzyna, w ogóle paliwo nam potanieje.
1: A do tego 1 sierpnia co, na rowerze?
0: Po kropelce. Aha. Słuchaj, podjeżdżasz na stację i pytasz, ile kosztuje kropelka. I pan ci mówi: panie, kropelka? Za darmo. Pal mi na kapie 10 litrów. I już, to jest sposób na tanie jeżdżenie.

0: No to nam się troszeczkę dostało. Ale mnie podpuściliście z tym zaglądaniem za okno. No białe mleko, widoczność na jakieś 60 metrów. Gdzie to lato? No właśnie, to jest południowe Mazowsze. Pozdrawiam szerokości, życzy Kasia z Kijanki. Co mamy na swoją
1: gdzie
0: obronę?
1: To lato? No, że...
0: No, wiem.
1: No, dawaj.
0: To nie my.
1: A właśnie,
0: to
1: bo
0: Maroś.
1: To Maroś.

0: Oś i... A wcześniej aplikacja nasza.
1: Jakie to polskie.
2: To nie my. My poszliśmy sprawdzić. U nas się okazało sukcesem, a u ciebie nie. Reklamację składasz do Marosia z Warszawy. Mhm. To on nas wszystkich podpuścił.
0: Ale skoro w Warszawie, czyli powiedzmy w centrum Mazowsza jest ładnie, to i do południa dojdzie.
2: Tak.
0: No.
2: Tym bardziej, że południe już za... 5 godzin, 10 minut.
0: O.
2: A, właśnie, jest za 10:07. Czas na informacje drogowe.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zakorkowana i to dosyć poważnie jest autostrada A4 w województwie dolnośląskim na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna. Na A zakorkowana jest także stara czwórka, a zatem krajowa 94 przed autostradą, czyli przed Jędrzychowicami od strony Bolesławca, także oczywiście w kierunku Drezna. Zakorkowana jest także autostrada A2 w województwie lubuskim w pobliżu granicy państwa w Świecku w kierunku Berlina. Natomiast na autostradzie A18, także w tym samym regionie, ruch odbywa się właściwie w sposób płynny na wysokości Olszyny i w kierunku Berlina, i w kierunku Wrocławia. Zakorkowana jest ekspresowa 8 w Warszawie, tutaj właściwie mowa już o kilkukilometrowym zatorze. A skoro S8 jest zakorkowana w Warszawie, jak zwykle o tej porze rzecz jasna pomiędzy węzłami Głębocka, Babiszyńska, a Marymącka, to znaczy, że poranne godziny szczytu komunikacyjnego zaczęły się na dobre. Zdecydowanie wolniej jedzie się także na południu naszego kraju, w województwach małopolskim i śląskim, na A4 przed Krakowem od strony Rzeszowa, a także na obwodnicy Krakowa, na trasie ekspresowej S86 pomiędzy Sosnowcem a Katowicami, a także na A1 na fragmencie remontowanym pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. Jeszcze jedna informacja z województwa mazowieckiego. Droga krajowa nr 92 niedaleko Siedlec w miejscowości Nowe Iganie jest zablokowana w obu kierunkach. Tutaj doszło do bardzo poważnego wypadku ciężarówki i samochodu osobowego. Do tego zdarzenia doszło na kilometrze 563 ponad 3 godziny temu. Ruch kierowany jest na objazdy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I ponownie aplikacja Hejo Panowie! A czy wy wiecie, że już za 4 dni weekend? Pozdrawia Mariusz z Kielc.
1: Czy się tym zajmować?
0: Właśnie, no...
2: Jakby jutro był weekend, to się bardziej ucieszył. Jakby szefowa była na urlopie, nie? I to wtedy te 4 dni naprawdę szybko mogą zlecieć, a w robocie można robić mniej i więcej niż mniej. Nieważne.
0: To jak w końcu? A dobrze, nieważne.
2: Tak czy siak, jest jeszcze jedno zadanie. No to ja proponuję to, co podpowiada aplikacja, więc może być teraz, przed studiem, napisał Bartłomień, a aplikacja mu wypluła: zrób 20 przysiadów. Kuba, zacznij. Ja zaraz do ciebie dołączę.
0: Czyli ja jeden, a ty 19,
2: zrób
0: tak?
2: Zrób pierwsze 15, ja resztę. Dobra?
0: Nie, nie. Ja pierwsze 2 zrobię.
2: Drodzy państwo, 20 przysiadów dla wszystkich. My już teraz zaczynamy. Raz. No dawaj. Dwa. I zaraz będą kolejne. Dobra.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

Tajna misja Ewy Farny, teraz tajna misja moja, czyli PRK, Polskiego Radia Kierowców. Dosiadam się właśnie do Grzegorza, który jedzie z Martyną, jadą sobie z Kodą. Dokąd? Do Poznania i pytają o drogę, jak tam droga z Łomży do Poznania przez Warszawę. Pozdrawiają właśnie Grzegorz z Martyną ze Skody. No to ja już wam, kochani, mówię, jak przez Warszawę, ja zresztą innej drogi nie widzę i nie to, że tam, wiecie, lokalny patriotyzm. Po prostu to będzie najszybsza i najkrótsza droga, tym bardziej, że S8 wygląda całkiem przyzwoicie, ale niestety tylko do Warszawy, bo już tam na

0: wysokości, powiem wam, brudna, czyli to będzie od Głębockiej mniej więcej. Robi nam się zator. Nie wiem, w którym miejscu jesteście dokładnie. Mam nadzieję, że gdy już będziecie dojeżdżać za jakąś godzinę, półtorej, to już tam będzie luźniej. Ale przez Most Gotroweckiego swoje trzeba odstać. Jedzie się po prostu bardzo wolniutko. Potem super. Naprawdę nic złego się nie dzieje. No i cóż, no proponuję wam A2, mimo że to będzie odcinek płatny na terenie Wielkopolski i tam chyba dwa razy po 40 zł przed Wrześnią i potem przed samym Poznaniem trzeba będzie zapłacić. To jest to najszybsza droga i te 450 km można w 4,5 godziny pokonać, mimo tych utrudnień na odcinku warszawskim. Życzę wam szerokości, przyczepności.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I jeszcze dwa słowa o pogodzie, bo dzisiaj naprawdę piękny dzień, taki słoneczny i ciepły, chociaż powiem wam, że tych chmur będzie przybywało, bo tylko na Pomorzu i w rejonie Zatoki Gdańskiej dzisiaj bardzo małe zachmurzenie. Na pozostałym obszarze mogą występować przelotny deszcz, a na południu i w centrum to nawet i burze, z czego na południu również z gradem. Może spaść od Wielkopolski przez ziemię łódzką po Mazowsze i Lubelszczyznę do 15 litrów wody na metr kwadratowy, ale już na ziemi lubuskiej, na południu Wielkopolski, na Opolszczyźnie tutaj może spaść tak do 35 litrów wody na metr kwadratowy i chyba najtrudniejsza sytuacja punktowo na południu Małopolski, Górnego Śląska oraz Dolnego Śląska, bo nawet do 50 litrów wody na metr kwadratowy dzisiaj może spaść. Temperatura maksymalna 23-24 kreski powyżej zera na północy, 28 stopni Celsjusza w centrum i na południowym wschodzie. Najcieplej w ogóle będzie być dzisiaj na Podkarpaciu, tam będzie dochodziło w cieniu do 30 stopni Celsjusza, a chłodniej nad morzem, takie 20-22 kreski. Wiatr słaby, umiarkowany, tylko w czasie burz porywy około 70 km na godzinę. Barometr 1018 teraz, w południe 1008 hektopaskali i raczej dzisiaj stan stały ciśnienia atmosferycznego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Krótko na temat. Ja się nazywam Patryk Kuniszewicz i zapraszam was do 10. Kłaniam się nisko, mówię dzień dobry.

0: Kwiat jabłoni, prawda? Mm-hmm. To się bardzo dobrze składa. No. Może nie o jabłoni, ale teraz o drzewach będzie. Witam, mam dla was takie pytanie. Zarząd Dróg Wojewódzkich chce wyciąć na Mazurach i Warmii 6,5 tysiąca drzew, które są przy samej drodze. No osobiście uważam, pisze Piotrek z Komunikacji Warszawskiej, że to dobry pomysł, bo zwiększy to znacznie bezpieczeństwo moim zdaniem. Mm-hmm. I co my na to?
1: No właśnie.
0: Ja? Dyplomatycznie. Ja jestem za, a nawet przeciw.
1: A okej, okay. No to właśnie ja bym musiał więcej o tym troszkę poczytać i się podowiadywać. 6,5 tysiąca drzew.
0: Tak, ale
1: to
0: Piotrze,
1: bardzo dużo.
0: Wiesz co, wydaje się, że to jest dużo. Mhm. Jakbyś policzył, ile jest w lesie, to jest dużo, dużo, dużo więcej. I ja mam taką zasadę, której kiedyś ktoś mi nauczył. Aha. Chcesz wyciąć 6,5 tysiąca?
1: Tak.
0: Nasadź 3 razy więcej.
1: O.
0: I tnij!
1: O.
0: Ale coś oddajesz przyrodzie. A my oddajemy wam informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zacznę od dobrej informacji z województwa mazowieckiego. Droga krajowa nr 92 pomiędzy Siedlcami a Warszawą nie jest już zablokowana w miejscowości Nowe Iganie. Przypomnę, kilka godzin temu doszło tam do wypadku, dosyć poważnego wypadku, z udziałem ciężarówki i samochodu osobowego. I 4 osoby zostały w tym zdarzeniu ranne. Droga była zablokowana w obu kierunkach. W tej chwili mamy informację, że trasa jest już odblokowana i zarówno w kierunku Siedlec, jak i w stronę Warszawy, w miejscowości Nowe Iganie, właściwie można już jechać bez przeszkód. Nie można tego powiedzieć o innych trasach mazowieckich, które nie są zablokowane, ale są zakorkowane, jak to zwykle bywa o tej porze. Ekspresowa 8 w Warszawie, pomiędzy węzłami Głębocka, Babiszyńska a Marymącka, Krajowa 79 pomiędzy Piasecznem a Stolicą oraz Krajowa 61 na fragmencie remontowanym na wysokości Zegrza i dalej w kierunku Legionowa. Poranne godziny szczytu w województwie małopolskim także już rozkręciły się na dobre. Sporo cierpliwości przyda się zwłaszcza na trasach dojazdowych do Krakowa. Od strony Skawiny, Myślenic i Wieliczki, także Rzeszowa, Sandomierza, Proszowic, Miechowa, Olkusza i Zabierzowa. Dużo wolniej jedzie się także na krajowej 87 pomiędzy Starym a Nowym Sączem oraz na krajowej 28 niedaleko Gorlic, Limanowej, Mszany Dolnej i Wadowic. Jeszcze dwie informacje z województwa dolnośląskiego. Tutaj zakorkowana jest od wczesnych godzin porannych, czy wręcz od nocnych, autostrada A4 na fragmencie przygranicznym. Tak jest także teraz. Ale oczywiście w związku z porannymi godzinami szczytu także korkują się trasy wokoło Wrocławia. Chociażby Krajowa 5 pomiędzy Bielanami Wrocławskimi właśnie a Wrocławiem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
4: To była reklama.

Moni Dominiku, moje kochane przedszkolaki, bardzo wam dziękuję za propozycję i dobrze, że ją wysłaliście, bo przy okazji przypomnieliście mi, żeby wszystkim ogłosić. Dzisiaj też mam dla was pod tablice rejestracyjne takie specjalne podkładki z napisem PRK Polskie Radio Kierowców. Tak, i chcę wam je dać. Z tym, że no właśnie trzeba będzie o nie powalczyć i trzeba będzie odgadnąć 3 tablice rejestracyjne. Tradycyjnie pierwsza litera to województwo, druga litera sugeruje nam miasto, a jeżeli są 3 litery, to wtedy mówimy o powiecie. I to wy będziecie odgadywać, o jakie miasto, ewentualnie powiat chodzi. A do zgarnięcia w naszej zabawie jest jeszcze tak. Owacje na stojąco, są brawa oczywiście i fanfary, no i szacunek wszystkich słuchaczy, a do tego wszystkiego możliwość pozdrowienia kogoś na antenie, bo to wy przejmujecie antenę. No to co? Kto ma ochotę dzisiaj powalczyć? 22 139 29 29. Czekam na ten telefon od ciebie właśnie. 22 139 29 29. Nie zapisuj, nie wahaj się, po prostu wstukaj 22 139 29 29. Kto pierwszy, ten lepszy. 3 tablice rejestracyjne czekają, dobra zabawa i nagrody od nas. 22 139 29 29.

No teraz uwaga, dostanie się troszeczkę misiaczkom. Naszym niebieskim funkcjonariuszom. A to dlatego, że dostaliśmy zdjęcia, jak to na A1 jedzie sobie właśnie taki oto radiowóz. I podpisane jest od Daro z Częstochowy: przełączcie się na światła mijania. Nie bądźcie jak policja na A1 w Częstochowie. Pozdrawiam jegomościa z R051. My też bardzo gorąco pozdrawiamy, bo ja wierzę, że to nie jest zła wola, ale pamiętajmy, że w naszych samochodach, gdzie są naszpikowane one czujnikami, one widzą, że jest dzień, włączają światło do jazdy dziennej. Nie. Manualnie wtedy trzeba niejako poprawić komputer i przełączyć się na światła mijania, bo przy tych mgłach, przy tej widoczności dzisiaj, a szczególnie właśnie w okolicach Częstochowy, tylko

0: światła mijania, żeby i tylna listwa się świeciła. To teraz wszyscy przełączamy się na światła mijania i słuchamy, co ma do powiedzenia Kuba.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Mamy informacje o poważnych utrudnieniach na ekspresowej siódemce w województwie świętokrzyskim na obwodnicy Jędrzejowa. Dokładnie pomiędzy węzłami Jędrzejów Wschód a Jędrzejów Południe doszło do pożaru samochodu ciężarowego na kilometrze pierwszym. Trasa jest zablokowana w kierunku Krakowa. Ten fragment należy omijać ulicami Jędrzejowa oczywiście. Do tego zdarzenia doszło dosłownie kilkanaście minut temu. I już teraz mamy też taką informację, że utworzył się tam spory korek na ekspresowej siódemce, ale także oczywiście zakorkowane są pobliskie trasy lokalne, ulice miasta. Właśnie ulicami Jędrzejowa należy omijać ekspresową siódemkę. Tyle w województwie świętokrzyskim, teraz województwo mazowieckie. Tutaj coraz więcej korków, coraz więcej porannych spowolnień i to w wielu miejscach, nie tylko w Warszawie, ale także przybywa samochodów na drodze krajowej numer 92 pomiędzy Sochaczewem, Ożarowem Mazowieckim a stolicą, na krajowej 79 pomiędzy Górą Kalwarią, Piasecznem a Warszawą także oraz na remontowanym odcinku krajowej 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem. No i oczywiście zakorkowana jest S8 w Warszawie, jak zwykle o tej porze północna obwodnica miasta w kierunku zachodnim. Poranne godziny szczytu na północy naszego kraju w województwie pomorskim. Tutaj spore spowolnienia, zwłaszcza pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a Gdańskiem, to krajowa 91, ale także wolniej jedzie się na krajowej 22, niedaleko Malborka czy Swarożyna, czy Starogardu Gdańskiego, a także na krajowej 20, niedaleko Żukowa od strony Kościerzyny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Był apel, a w zasadzie taka prośba, informacja czy też pytanie dotyczące drzew i wycinania ich na Warmii i Mazurach. Tych przy drodze 6,5 tysiąca ma iść pod siekierkę, a teraz Radek z Kugi rzuca nowe światło. W 2025 roku było 220 wypadków związanych z najechaniem na drzewo. No i Radek nie słyszał, żeby w którymś z nich drzewo nie dostosowało prędkości do warunków na drodze, czy też nie było informacji o wtargnięciu drzewa na drogę. Radek z Kugi pozdrawia. Faktycznie, te drzewa przy drodze stwarzają duże zagrożenie. To jeszcze jeden głos w tej sprawie.
3: Cześć, tu Grzechu. A propos drzew w drodze, obok drogi i tak dalej, to w ogóle powinno być moim zdaniem tak, że wszyscy, którzy zarządzają drogami, powinni tak utrzymywać lasy, znaczy drzewa i zieleń, żeby samochody ciężarowe nie musiały się o nie obijać, obcierać i tym podobne. Przynajmniej 4,5 metra powinno być nad ziemią tak zadbane, żeby tych gałęzi nie było. Wtedy będzie i bezpiecznie, no i dla nas, tych, którzy wożą, też inaczej, no bo wtedy na przykład, jeżeli się wiezie samochody na loże, no to istnieje ryzyko ich uszkodzenia, tak to wtedy tego nie będzie.
0: Tutaj była mowa 4,5 metra od ziemi, a ja bym powiedział jeszcze od pobocza te 4,5 metra co najmniej w bok, żeby żadne drzewo nie rosło, albo jeszcze więcej, bo ty wiesz, skąd się w ogóle wzięły, na przykład na Warmii i Mazurach drzewa przy drodze.
2: No, proszę.
0: A tam bardzo często jest tak, że jedziesz wąską dróżką i szpaler drzew lewa, prawa rosną. To jest jeszcze powojenne, kiedy to Niemcy, budując drogi, budowali, sadzili drzewa, nasadzali je, żeby drzewa przykrywały te drogi, żeby na przykład z powietrza żaden samolot nie mógł zbombardować takiego oto wojskowego konwoju. Drzewa zostały, wojna się skończyła, teraz stanowią niebezpieczeństwo w ruchu drogowym. Na Warmii, Mazurach, jak sami słyszeliście, 6,5 tysiąca drzew ma być wyciętych. Ja mówię tak, ważne, żeby nasadzić gdzieś drugie tyle, żeby na tym przyroda nie straciła. Ale słuchajcie, wy też nie możecie stracić. Przychodzą do nas informacje o tablicach rejestracyjnych. Przysyłacie swoje propozycje, ale nikt jeszcze do nas nie zadzwonił. Czy ktoś ma ochotę powalczyć o sławę, o owację na stojąco? A do tego wszystkiego jeszcze ramki pod tablice rejestracyjne. Wystarczy wykręcić numer 22 139 29 29. Kto ma ochotę? 22 139 29 29.

0: Obiecałem Bartoszowi, że za chwilę do niego wrócę, za chwilę się odezwę, no i słowa dotrzymuję, bo on już jest na łączach. Halo, halo Bartoszu!
1: Witam, witam ponownie, witam, jestem.
0: A powiedz, dokąd ty jedziesz?
1: Wiecie co, jadę teraz A1 w stronę Gdańska, generalnie do Gdańska przez Toruń.
0: Dobrze, dobrze.
1: Tak, trasa taka.
0: Dobrze, ale ten Toruń już minąłeś, czy jeszcze nie?
1: Nie, nie, jeszcze mi została 100 kilometrów jeszcze do Torunia.
0: Dobrze, to wiesz co, tak właśnie przeglądam sobie twoją trasę. Masz czyściutko, wiesz, tam się nic nie dzieje. Jedyne co widzę, to ale to w drugą stronę. Jak ktoś dojeżdża do Torunia A1 od strony północnej, to tam jest jakieś delikatne spowolnienie. A dla ciebie, no pamiętaj, jak już miniesz Grudziądz, to chyba wiesz, że tam w okolicach Nowych Marzów, potem Pelplina, roboty drogowe są przez cały czas i zwężka.
1: Tak, tak, wszystko ja.
0: Ale poza tym nic złego na trasie, więc szerokości ci życzę. No i słuchaj, żeby ci uprzyjemnić tę trasę, to ja mam dla ciebie oczywiście 3 tablice rejestracyjne. Tutaj wszystko jest już naszykowane i uwaga, uwaga. Szymon i Dominik w ogóle jako pierwsi jeszcze chyba przed godziną 7 zaproponowali tablicę ESK, czyli Europejska Stolica Kultury. ESK, co ci to mówi?
1: ESK to jest województwo łódzkie.
0: Aha.
1: ESK Skierniewice, powiat skierniewicki.
0: Tak, bo samo ES to byłyby Skierniewice, a ESK to jest powiat skierniewicki. Brawo! Słuchaj, super. Jeden punkt na twoim koncie. Dobra, to teraz w takim razie od Anety z Volvo V60 tablica

0: PCT, czyli Patryk, Cecylia, Tadeusz.
1: Poznań, województwo wielkopolskie na pewno.
0: No i powiem ci tak, to jest trudne, bo dwuczłonowe. No, to jest Czarnko?
1: Czarnkowsko?
0: Czarnecki, tak jest! A, słuchaj, ale to wiesz co, ty wiedziałeś, bo ja ci nic nie podpowiedziałem. Ja przyznaję, musiałem sprawdzić, bo tej tablicy jeszcze się nie nauczyłem, jakoś tak nie wchodzi mi. Dobrze,
1: mało,
0: dwa punkty.
1: Mało spotykane na drogach faktycznie.
0: Bardzo, bardzo, bardzo. Ale wiesz co, to jest jeszcze w takim razie jedna propozycja od Bartłomieja. Nawet napisał, zdążyłem? Zdążyłeś. To ja, skoro jedziesz w kierunku północnym, proponuję ci też taką pomorską tablicę GKS. Grażyna, Konstanty, Stefan.
1: No to jak podpowiedziałeś, że pomorskie, to jest oczywiście województwo pomorskie. Tu akurat jest łatwo, bo to jest Kościerzyna, powiat kościerski.
0: Brawo! No i cóż, dobra. Super! To tobie super poszło! Fantastycznie!
1: Pierwszy raz na antenie i od razu się udało. Super,
0: no i widzisz?
1: Zadowolony, bardzo dziękuję.
0: Dobrze, to z takich jeszcze rzeczy dla ciebie. Przejmujesz antenę, pozdrawiasz kogo tylko chcesz.
1: To tak, w takim razie przede wszystkim pozdrawiam moją rodzinę, mojego syna, moją żonę, rodziców oczywiście też jak najbardziej, jak najcieplej, wszystkich kierowców, którzy codziennie pokonują setki kilometrów, życzę wam wszystkim szerokości, przede wszystkim wzajemnego szacunku na drodze, szanujmy się, bo każdy chce wyjechać z domu i do tego domu wrócić, dziękuję bardzo.
0: Ładne to było, podpisuję się pod tym i wysyłam ci jeszcze ramki pod tablice rejestracyjne. Bartoszu, szerokości, przyczepności dla ciebie.
1: Super. Dziękuję, najlepsze radio w trasie. Dziękuję, słucham was codziennie, super.
0: Do usłyszenia, hejka.
1: Dzięki.

0: Od razu mówię, że jutro też będzie można zgarnąć ramki pod tablice rejestracyjne. Kolejne tablice będą do odgadnięcia i w ogóle dalsza zabawa, bo tak jest od poniedziałku do piątku, zawsze po godzinie 7 rano. Jest też u nas pewna zasada. Co 20 minut raportujemy Wam sytuację na polskich drogach. Jest 7:50, czas więc na najświeższe informacje.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Na drodze krajowej numer 52 w Małopolsce, pomiędzy Wadowicami a Kalwarią Zebrzydowską, auto ciężarowe uderzyło w wiadukt kolejowy. Dokładnie chodzi o miejscowość Klecza Dolna i kilometr 49. Droga jest tam zablokowana w obu kierunkach i dla aut osobowych, ale tylko dla aut osobowych. Wytyczono objazd drogami lokalnymi. Samochody ciężarowe powinny kierować się na pobliskie trasy krajowe i wojewódzkie, na przykład na trasę numer 956 i na krajową 28. I wtedy właśnie ten fragment można by omijać przez Biertowice, Sułkowice i Zembrzyce, a także dalej w kierunku Wadowic. Tyle w województwie małopolskim. Teraz ziemia świętokrzyska. Mamy informację, że ekspresowa siódemka na obwodnicy Jędrzejowa nie jest już zablokowana w kierunku Krakowa, ale trasa nadal jest zwężona. Żona właśnie w kierunku stolicy Małopolski. To wszystko w związku z pożarem auta ciężarowego pomiędzy węzłami Jędrzejów Wschód a Jędrzejów Południe. Na pierwszym kilometrze właśnie trasa jest zwężona w kierunku Krakowa, dokładnie zablokowany jest pas prawy. Na ekspresowej siódemce mamy utrudnienia także na Mazowszu, niedaleko Białobrzegów, niedaleko obwodnicy Białobrzegów, gdzie w związku z remontem obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu i już teraz obserwujemy tam właściwie spory korek. Zakorkowana i to bardzo poważnie jest ekspresowa ósemka w Warszawie, północna obwodnica miasta, ale także już powoli przybywa samochodów na ekspresowej dwójce, a zatem na południowej obwodnicy pomiędzy węzłami Opacz a Warszawa lotnisko. I jeszcze jedna trasa, autostrada A4 w województwie dolnośląskim. Tutaj korek był i to poważny na wysokości Jędrzychowic i nie inaczej jest także teraz. Kilkukilometrowy zator od strony Wrocławia w kierunku Drezna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeżeli macie jakieś informacje drogowe, pogodowe, które mogą posłużyć innym zmotoryzowanym, czekamy na nie w aplikacji PRK, Polskiego Radia Kierowców, a także pod numerem telefonu 22 513 11 11.

No to zaglądamy do map pogodowych i co ja widzę? 20 stopni Celsjusza w tym momencie we Wrocławiu od samego rana, to jest najcieplejsze miejsce w Polsce, ale mnie bardzo cieszy, że na północy już zrobiło się dużo przyjemniej, bo już wszędzie jest wynik dwucyfrowy. Nad samym morzem nawet 17 kresek powyżej zera, mimo że w Lęborku niecałe 12 stopni Celsjusza. I to jest ten najchłodniejszy punkt. Czy gdzieś pada? No pada, słuchajcie. Na Zakopiance na pewno, z Krakowa do Zakopanego i z powrotem, tutaj mogą występować opady deszczu. I tak samo uważajcie tam na siebie, na S3, bo między Zieloną Górą a Gorzowem Wielkopolskim

0: też widzę kilka chmur i z nich może pokropić deszcz. Jak będzie w ciągu dnia?
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To teraz spieszę z informacjami, bo rzeczywiście dzisiaj może popadać na przelotne opady deszczu. Możemy liczyć praktycznie w całej Polsce, może z wyjątkiem Zatoki Gdańskiej i w ogóle Pomorza, bo na południu i w centrum to nawet mogą występować burze z gradem i tak spadnie. W pasie od Wielkopolski przez ziemię łódzką, pomazowsze i lubelszczyznę do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Z kolei na ziemi lubuskiej, na Dolnym Śląsku, na południu Wielkopolski, na Opolszczyźnie, na ziemi świętokrzyskiej. Tutaj może spaść tak od 20 do 35 litrów wody na metr kwadratowy. No i dzisiaj oberwanie chmur na południu Małopolski, Górnego Śląska i Dolnego Śląska. Na południu Dolnego Śląska nawet 50 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna 23-24 stopnie Celsjusza na północy, 28 w centrum, podobnie na południowym wschodzie. Najcieplej ma być dzisiaj na Podkarpaciu, nawet 29 kresek powyżej zera. Co prawda nad morzem trochę chłodniej, bo w ciągu dnia 20-22 stopnie. A wiatr słaby i umiarkowany. Tylko w czasie burz może być porywisty, no i w porywach osiągać prędkość do 70 km na godzinę. Ciśnienie 1019 hektopaskali. W południe co prawda 1008 powinny pokazać barometry. Przewiduje się dzisiaj stan stały ciśnienia atmosferycznego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzień dobry, zapraszam, Patryk Kuniszewicz, do 10.

0: Mam wrażenie, że wam niczego nie brak. Pozdrowienia od Michała z Kijanki. Właśnie wyruszam w trasę z Rumi do Tarnowa. 730 km, 7,5 godziny jazdy przede mną. Pogoda piękna, więc zapowiada się naprawdę miła wędrówka. No i pozdrowienia z trasy. No to my dziękujemy, prawda?
1: 730 km, to piękna
0: sporo,
1: trasa.
0: Sporo. Ale 7,5 godziny, ja bym powiedział to tak... Ja bym się jednak zatrzymał. Podyrektował się przyrodą, wydłużyłbym sobie tę drogę o godzinę. No, nie spieszyłbym się, to najważniejsze. A co jeszcze u was?
2: Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Kierowców, które jest moim i mojej rodziny ulubionym radiem. W tak pięknym dniu

0: Dzisiaj mój syn Adaś kończy 5 lat, który jest waszym wielkim fanem. Wszystkiego dobrego i pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy i kierowców. Pozdrawiam. Kocham cię, synku.
1: No, to dla Adasia, prawda?
2: Ale piękne.
1: 100 lat, niechaj żyje. No, brawo, Adaś, wszystkiego najlepszego.
2: To mamy naprawdę młodych fanów.
1: Fajnie, że jesteś z nami. To ile tych wiosenek jeszcze ci zostało do tego, żeby zrobić pierwszą kategorię AM w wieku 14, potem B1 w wieku 16, no i potem już klasycznie AB w wieku 18 lat. Trzymamy za to kciuki. No i sprawdzamy, co na drogach.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Ekspresowa siódemka w województwie świętokrzyskim jest częściowo, tylko częściowo na szczęście zablokowana w kierunku Krakowa na obwodnicy Jędrzejowa. Pomiędzy węzłami Jędrzejów Wschód a Jędrzejów Południe doszło do pożaru samochodu ciężarowego. Nie ma tam zbyt wielkich korków, ale spowolnienia owszem, właśnie na obwodnicy Jędrzejowa w kierunku Krakowa się utrzymują. Droga krajowa nr 52 pomiędzy Kalwarią Zebrzydowską a Wadowicami, a zatem w Małopolsce, jest zablokowana w obu kierunkach w miejscowości Klecza Dolna. Ciężarówka uderzyła tam w wiadukt kolejowy. Chodzi o kilometr 49. Droga jest zablokowana, ruch kierowany jest na objazdy. Auto osobowe mogą omijać ten fragment pobliskimi trasami lokalnymi. Natomiast co innego ciężarówki. Ciężarówki powinny się kierować na przykład na trasę wojewódzką 956 na Sułkowice i Zembrzyce, a potem na Krajową 28, na Wadowice właśnie, a także na miejscowość Świnna Poręba chociażby. Teraz województwo mazowieckie, tutaj no sporo utrudnień, jak to o poranku bywa. W Warszawie zakorkowana jest S8, to od wczesnych godzin porannych, ale także coraz bardziej zakorkowana jest droga krajowa nr 79 pomiędzy Górą Kalwarią, Piasecznem a Warszawą, a także przybywa samochodów w pobliżu Sochaczewa i miejscowości Błonie, Ożarów Mazowiecki chociażby i Jawczyce. To droga krajowa nr 92. I jeszcze wspomnę o jednej trasie w województwie mazowieckim. Trasa wojewódzka nr 718 pomiędzy Ołtarzewem a autostradą A2 jest dosyć poważnie zakorkowana i to zarówno w kierunku autostrady, jak i w stronę Sochaczewa.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To już prawie 14 minut po godzinie 8. Cały czas sprawdzamy, co tam u was na trasie.
4: Cześć, witam, Krzysztof z Kia Ceed. Tak wszyscy mówią o utrudnieniach, a ja chciałem powiedzieć właśnie o braku utrudnień, o pięknej pogodzie i o tym, że no wszystkim życzę takich warunków. Na obwodnicy Trójmiasta jest 19 stopni, mamy chwilę po godzinie 8 i no, żeby zawsze tak to wyglądało. Na zielono, bez żadnych problemów, bez żadnych korków. Szerokości. Pozdrawiam. Hej.
1: No i to mi się
2: to
1: podoba,
2: to mi się
1: Krzychu.
2: Też bardzo podoba.
1: Tak?
2: To taki serwis drogowy mógłby być przez 2 minuty, gdzie utrudnień nie ma.
1: Ty się pakuj.
2: Ojeju, jak to?
1: Bo ja bym chciał tylko takiej informacji.
2: Ale chcielibyśmy,
1: a nie, ty
2: ale
1: cały
2: tak
1: czas tu
2: nie...
1: stoją, tam wstrzymali, tu nam przemienny.
2: No
1: Krzychu, zapraszamy.
2: Praca.
1: Zaraz się etat zwolni.
2: No ale zapraszamy rzeczywiście.
1: No jak? My wam oczywiście przekazujemy to, co faktycznie dzieje się na drogach i tak co 20 minut. Jeżeli wy macie informacje lepsze, dajcie znać, przekażemy innym zmotoryzowanym. Najlepiej w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców albo pod numerem telefonu
2: 22 513 11 11.
1: A jednak się przydajesz.

0: Godzinie 8. Nareszcie ktoś rozwalił wiadukt w Kleczy, przecież to zmora kierowców od chyba lat 80. oznakowane na wysokości 3,5, a 4 metry przechodziły. Mowa do zarządcy drogi, pora to poprawić. A, to od Sławka z pomocy drogowej w Łańcucie.
1: Teraz to nie ma innego wyjścia zarządca, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, bo mowa o

0: apteczkę.
1: No i to właśnie jest ten news. Mm-hmm. Wyobraźcie sobie, że Ministerstwo Infrastruktury opublikowało informacje, a w zasadzie swoje plany do rozporządzenia. Apteczki będą jakie?
0: Obowiązkowe?
1: Brawo ty.
0: No proszę. Mm-hmm.
1: W kolorze jakim?
0: No właśnie.
1: To nie ma znaczenia.
0: No właśnie.
1: Nie, mogą być czerwone, mogą być pomarańczowe, mogą być żółte. To liczy się bardziej wkład tych apteczek. Na przykład ja mam taki z zawartością DIN 13164, zresztą z jakim logo?
0: Mm-hmm, Polskiego Rady Kierowców.
1: A ja. Lansuje się
0: no
1: człowiek
0: tak,
1: na mieście.
0: Plus 5 do szacunku na dzielnik.
1: Czekaj, bo od tematu odchodzimy.
0: No troszeczkę tak.
1: Te apteczki. Słuchajcie, były zapowiadane, że obok gaśnicy obowiązkowej i obowiązkowego trójkąta mają się pojawić w samochodach. Ministerstwo powiedziało jasno, tak, będą obowiązkowe, ale nie dla wszystkich. Mhm. Kubę Domorockiego z tego wyłączamy. Patryka Kuniszewicza też.
0: Jak to?
1: Chyba, że kupią samochód i go zarejestrują po 31 marca 2027 roku.
0: A.
1: Czyli jeżeli my mamy teraz auta i nimi jeździmy, to ten obowiązek nie będzie nas dotyczył. Ale jeżeli ktoś kupi auto i zarejestruje go, no dajmy na to 1 kwietnia w przyszłym roku i to nie jest prima aprilis, to ta apteczka dla niego będzie już obowiązkowa. Czyli będzie bardzo ważna data rejestracji danego auta, żeby stosować się do najnowszych przepisów. Cały news.
0: Super, no to rzeczy, a nie, no
1: też
0: to ciekawe.
1: Słabo, no
0: ciekawy
1: i
0: news. Właśnie myślę, dlaczego nas to nie obowiązuje, no bo tak, ty jeździsz 50-letnim samochodem, ja 60.
1: A skąd ja tę apteczkę wziąłem? Mm. Od siebie zawsze, słuchajcie, no u mnie tak. zawsze musi być, mimo że nieobowiązkowa, to ja powiem szczerze, jeszcze może raz mi się przydała, ale nie przydaje się. Ważne, żeby była.
0: Ale oczywiście, myślę, że nie jesteś jedynym, zresztą ja też. Nie są obowiązkowe, a można mieć.
1: I warto mieć, bo to nasze zdrowie i życie. Pamiętajcie, apteczki wchodzą jako obowiązkowy element wyposażenia auta, ale dopiero od 1 kwietnia 2027 roku.

0: Aj, umiesz tak?
1: Nie, ale ty też nie.
0: Ale że wtorek to jest nawet wskazane, słuchajcie. No bo do końca tygodnia jeszcze parę dni pozostało, my dopiero ten dzień rozpoczynamy. Niektórzy już są w pracy od pół godziny, inni dopiero zmierzają na godzinę 9:00. No to życzymy wam oczywiście szerokości, przyczepności, żebyście zdążyli. I mamy dla was najświeższe informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Niektórzy są przed pracą, niektórzy już w trakcie pracy, a niektórzy mają wakacje i widać to po ruchu na północy naszego kraju w województwie pomorskim. Trasy wojewódzkie numer 216 i 215 nie są absolutnie zakorkowane, ale tutaj przybywa samochodów w wielu miejscach w pobliżu nadmorskich kurortów, czyli niedaleko Karwi, Jastrzębiej Góry, Rozewia, Chłapowa i Władysławowa, ale także Pucka, Chałup czy Jastrzębiej Tarni i Juraty. To na razie są takie drobne, poranne, wakacyjne spowolnienia, ale te spowolnienia mogą się zamienić w korki. No tak to zwykle bywa właśnie na tych trasach teraz w wakacje. To były trasy nadmorskie, a jeżeli chodzi o trasy podgórskie, czyli na przykład o Zakopiankę, to Zakopianka także już powoli się korkuje, zwłaszcza w Zakopanem i w Poroninie, ale także, może i przede wszystkim, pomiędzy Nowym Targiem a Szaflarami, zwłaszcza w kierunku Zakopanego. Na drodze krajowej numer 78 pomiędzy Jędrzejowem a Chmielnikiem, to w województwie świętokrzyskim, doszło do wypadku busa i samochodu ciężarowego. Jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna. W miejscowości Piaski na kilometrze 201 ruch jest możliwy, ale tylko jednym pasem na zmianę. Na ekspresowej siódemce

0: Natomiast także w województwie świętokrzyskim na obwodnicy Jędrzejowa doszło do pożaru samochodu ciężarowego. Mamy tam zwężenie w kierunku Krakowa na pierwszym kilometrze pomiędzy węzłami Jędrzejów Wschód a Jędrzejów Południe, ale większych korków tam nie obserwujemy. I jeszcze kilka słów o sytuacji na Mazowszu. Tutaj oczywiście poranne godziny szczytu w pełni. Ekspresowa 8 w Warszawie jest zakorkowana w kierunku zachodnim, także Krajowa 79 pomiędzy Piasecznem a Stolicą oraz Krajowa 61 na wysokości Zegrza.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Masz ochotę zagrać w skojarzenia?
0: Bardzo.
2: Naprawdę?
0: No, niczym innym nie marzyłem.
2: Ojej, no. A wiesz, ja w to uwierzyłem teraz.
0: Widzę,
2: przekonujący jesteś. No dobrze, ja mówię rekin, a ty?
0: Rekin, Spielberg. Szczęki.
2: O, szczęki. No. Dzień rekina?
0: Dzień rekina, nie wiem, 14 lipca?
2: Dobry jesteś! Kuba, no. Naprawdę zaskakujesz. Słuchajcie, dzisiaj mamy Dzień rekina w kalendarzu świąt nietypowych. No i tak jak tobie się ze Spielbergiem i ze szczękami, z prawdziwym rekinem skojarzyło, to mnie się kojarzy to z BMW serii 3 pierwszej generacji. Oj, czekajcie, muszę sprawdzić. E21, dobrze pamiętam? Tak! Aha. E21. A dlaczego?
0: No właśnie.
2: Bo ten przód był tak pochylony jak nos rekina, czyli góra atrapy chłodnicy była zadarta. Aha. Jak ten nos rekina.
0: I też się bałeś tego samochodu i widząc go uciekałeś?
2: Ja go podziwiałem. Aha. Ja przyznam szczerze, że dzisiaj oddałbym wszystkie pieniądze, żeby mieć, no właśnie, może niekoniecznie serię 3, ale taką serię 7 w
0: rekinie. A że dużo nie masz, to byś dużo nie dał.
2: Ale to jest dobry... A ty złośliwy jesteś. Mój będzie na pewno za więcej go sprzedam niż twoją kijankę.
0: A to na pewno, to na pewno konkurencja nie jest.
2: Ale nawet jak ten pieniądze połączymy, nie wystarczy nam na serię 3 z 1975 roku. Ale wiecie co, tak pomyślałem sobie, skoro dzisiaj Dzień Rekina, to może powspominamy najpiękniejsze klasyki motoryzacji. Tym bardziej, że już za godzinę połączymy się z wielką wyprawą maluchów, a tam też piękne klasyki, Fiat 26P. Więc gdybym miał zapytać o taki jeden klasyczny model z minionej epoki, sprzed 30, 40, 50, 60 lat, co wam przychodzi do głowy? Najpiękniejszy klasyk motoryzacji polskiej albo światowej? Czekam w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: Dzień rekina. No i fantastyczna okazja, żeby porozmawiać sobie o najpiękniejszych klasykach światowej motoryzacji. My też dzisiaj trochę o maluchach po godzinie 9 w ramach Wielkiej Wyprawy Maluchów. A co do tych klasyków, no nie spodziewałem się, że tak obrodzi.
1: Że aż tyle, no ale tych klasyków jest sporo.
0: Na przykład, ja wspomniałem rekina, czyli klasyczną trójkę pierwszej generacji E21. Od tego się w ogóle wszystkie rekiny w BMW wzięły. Ale tu się absolutnie zgadzam z naszym słuchaczem, że prawdziwym rekinem to jest BMW E24, czyli stara szóstka. Oj tak, oj tak.
1: Nawet ładnie wygląda, nawet zdjęcie nam przysłał.
0: Stoi niedaleko radia.
1: Tak?
0: No, ma dobre 50 lat, ale wygląda, jakby wczoraj zjechało z linii produkcyjnej. Coś niebywałego. Mhm. No dobrze, wśród tych propozycji coś tam ciekawego zobaczyłeś?
1: No tak, Polonez Borewicz.
0: O, klasyk.
1: Patriotycznie.
0: Tak, Citroen DS albo na przykład Corvetta C1 z 1959 roku od Turbo 1.2.3. Tak, mówię trzy razy.

0: Tak.
1: Mm-hmm. No to ja mam też patriotyczne jeszcze. Od Grzegorza. Duży Fiat. O, nawet Grzegorz pisze, że ma ten, ma w garażu pewnie, ale też Mercedes 124.
0: Czyli Baleron. Tak. Aha, tak. Tego faktycznie jeszcze troszeczkę można zobaczyć na drogach. Owszem, bardzo fajne klasyki, jakie jeszcze się ma w garażu, to już w ogóle. Jaguar E-Type, E-Type, jak niektórzy wolą, to od Piotrka z kolei propozycja. Też warto sobie zgooglować, kto nie kojarzy. Bardzo nietypowe auto, chyba Fantomas nawet nim jeździł, ale to trzeba sprawdzić. Mhm. Ty jesteś kinomaniakiem.
1: No.
0: Kojarzysz Przygody Fantomasa?
1: No oczywiście, że kojarzę,
0: i tam
1: ale
0: wydaje mi się, że on w którymś odcinku miał właśnie Jaguara. Normalnie francuski autami, mm-hmm, albo mi się coś myli. No bo niemożliwe, żebym pomylił Jaguara z kaczką, czyli Citroen 2CV. No nie, tamten trochę wyższy, absolutnie. Ale to też jest bardzo ciekawy oldtimer. No i Dodge Charger z 69, najlepszy klasyk dla mnie, pozdrawia KR.
1: Wow, no taki dobry rocznik, rzeczywiście taki naprawdę oldtimer.
0: Tak, no i tutaj nie ukrywam, Kuba przed chwilą się bardzo zdziwił, mówi Taunus? Mm-hmm. Bo był Ford Taurus i Ford Taunus. Wy wspominacie klasyka Ford Taunus GXL Coupé, biały z czarnym dachem. Za młodych lat wujek mnie takim woził. Cudne auto. Rafał z Dąbrowy Górniczej.
1: Wow, no rzeczywiście cudne auto.
0: Fajny wujek.
1: Fajny wujek, prawda.
0: Nie no, serio, powiem szczerze, tylko pozazdrościć. A co jeszcze coś wam jeszcze do głowy przychodzi? Klasyk. Naprawdę auto, które wyróżniało się, dzisiaj już jest klasykiem, typowym oldtimerem, no bo w końcu mamy Dzień Rekina, więc wspominamy te wszystkie światowe klasyki. Dajcie znać, co wam przychodzi do głowy, może macie coś w garażu. Aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców albo
1: telefon oczywiście nasz 22 513 11 11.

0: Słyszeliście? Red Cadillac! To też jest klasyk, oj, absolutny. No i dlatego właśnie pozwoliliśmy sobie na Warrena Smitha. Tymczasem wy też piszecie o klasykach motoryzacji światowej, koreańskiej, polskiej. De Ulanos!
1: O proszę!
0: Miałem, w sedanie
1: miałem. Tak, miałeś?
0: 1.5 miałem, no zgazowałem go, nie wytrzymał. Niestety takie to losy. Pozdrowienia dla Marcina Degustatora od Lukisa. My też bardzo gorąco pozdrawiamy. A w temacie klasyków...
2: Dzień dobry, tu Paweł z Maserati. Jako fan tej marki najlepszym moim klasykiem to 3200 GT z bananowymi światłami tylnymi. Pozdrawiam wszystkich Maseraków.
0: My też pozdrawiamy wszystkich Maseraków. Ciekawe, czy Rafał Maserak jeździ Maserati. A powinien. No. Jako klasyczny Maserak.
1: No tak.
0: Źle
1: tak.
0: Coś powiedziałem?
1: Nie, wszystko
0: dobrze. I tego mu życzę.
1: To ja powiem, co na drogach, a ty zadzwoń i się spytaj.
0: Tak jest.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na drodze krajowej numer 20 na Pomorzu, pomiędzy Żukowem a Kościerzyną, doszło do awarii autobusu niedaleko miejscowości Glincz. Na 3 kilometrze zablokowany jest prawy pas w kierunku Kościerzyny. Uwaga, na drodze krajowej numer 78 pomiędzy Chmielnikiem a Jędrzejowem w województwie świętokrzyskim. Na 201 kilometrze w miejscowości Piaski doszło do wypadku busa i samochodu ciężarowego. Jedna osoba została w tym wypadku ranna. Na miejscu ruch jest możliwy, ale tylko jednym pasem na zmianę. Na ekspresowej siódemce na obwodnicy Jędrzejowa, a zatem mowa także o województwie świętokrzyskim, doszło do pożaru samochodu ciężarowego na jezdni w kierunku Krakowa. Jezdnia jest tam częściowo zwężona i cały czas pewne spowolnienie tam obserwujemy. Droga krajowa nr 52 pomiędzy Wadowicami a Kalwarią Zebrzydowską jest zablokowana w obu kierunkach cały czas w miejscowości Klecza Dolna. Tutaj na kilometrze 49 auto ciężarowe uderzyło w wiadukt kolejowy. Droga jest zablokowana, a ruch kierowany jest na objazdy autoosobowe, ale tylko

0: Tylko auta osobowe kierowane są na pobliskie trasy lokalne, natomiast ciężarówki muszą omijać ten fragment na przykład przez Zembrzyce, drogą krajową numer 28. Jeszcze dwie informacje z województwa małopolskiego. Zakorkowana jest autostrada A4, obwodnica Krakowa, pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe i to w zasadzie w obu kierunkach. Jeszcze ostatnia wiadomość z Małopolski to Zakopianko. Oczywiście tutaj fragment remontowany pod Krakowem jest zakorkowany, a fragment podhalański korkuje się i w Nowym Targu, i w Szaflarach, i pod samymi Tatrami.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A teraz posłuchajcie, o czym pisze Uciu Guciu i Kasia i Grosik przy okazji. Co prawda o autku piszą, podróżują A4, B9 w kombi, znaczy to jest Avant, i namiot na dachu, taki trzyosobowy, ale teraz uwaga, uwaga. Cześć PRK i wszyscy słuchacze. Dzisiaj 7. dzień podróżowania po Norwegii. Plan na dzisiaj to przejazd do miasteczka, żeby uzupełnić zakupy, potem wracamy na to samo miejsce, bo jest po prostu przepięknie. Pogoda też dopisuje, dzisiaj 27 stopni, 1100 metrów nad poziomem morza. Po obiedzie pływanie na supie, łowienie rybek i tylko wyższe auto by się przydało, żeby zawieszenie było wyższe. Trzeba pomyśleć o zmianie. Pozdrawiam bardzo gorąco.
0: Czyli do tego doszło, że w Norwegii jest cieplej niż w Polsce.
2: Ale spokojnie, my to nadrobimy, a na razie pytamy was o światowe klasyki. Mamy dzień rekina, oczywiście wspominamy E21, ale typujemy, który klasyk motoryzacji światowej utkwił wam w głowie, w pamięci, może macie w garażu, podoba wam się najbardziej. Czekamy w aplikacji

0: Przypominamy dzisiaj piękne klasyki światowej motoryzacji, ale też i polskiej. Koło mojego domu w Warszawie była wypożyczalnia, pisze Piotrek z Komunikacji Warszawskiej. To była wypożyczalnia limuzyn w latach 90. Piotr, ja też pamiętam, ale to było chyba przy Ostrobramskiej na Pradze Południe, zaraz przy zajezdni autobusowej. Przynajmniej ja tak to kojarzę. Nie wiem, czy mówimy o tej samej. No i robiły na Piotrze wielkie wrażenia te długie Lincolny, białe, czarne, które tam stały. Pozdrawiam bardzo gorąco. Tak, to są bardzo fajne wspomnienia i nie ukrywam, takie limuzyny przykuwają uwagę nawet dzisiaj. I teraz będziecie w szoku, bo dostałem też taką propozycję ciekawego klasyka. Mitsubishi Galant. Mhm. Całkiem fajny sedan. Pozdrawiam i szerokości, to od Tomka z Corolli. Wśród sedanów jeszcze, wróć, klasyków oczywiście.
1: Oldtimery, a gdzie Wołga, gdzie Moskwicz, Syrena, Trabant.
0: Oj tak, Zaporożec, i tak moglibyśmy wymieniać, chociaż pewnie i Łada, i Fiat 125P by się zmieściły, i stare Polonezy, i tak dalej, i tak dalej. No i to są piękne klasyki. Słuchajcie, wrócimy do tematu, tym bardziej, że już za niecałe pół godziny będziemy przyglądać się wielkiej wyprawie maluchów, a tam też piękny kwiat polskiej motoryzacji, czyli nasz kaszlaczek, Fiat 126P. Tymczasem kilka słów o pogodzie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A ja już wam spieszę powiedzieć, jak to będzie dzisiaj wyglądało, bo deszczu niestety nie zabraknie, tylko na Pomorzu, w Zatoce Gdańskiej tych chmur jak na lekarstwo, czyli bardzo mało, dużo słońca, a w całej Polsce lokalnie może popadać. Miejscami, szczególnie na południu i w centrum, dzisiaj możliwe są burze, na południu to nawet gradobicie może występować. A co do tego deszczu, w pasie od Wielkopolski przez ziemię łódzką, pomazowsze i lubelszczyznę do 15 litrów wody na metr kwadratowy. Z kolei na ziemi lubuskiej, na południu Wielkopolski, na Opolszczyźnie, na ziemi świętokrzyskiej, nawet na Podkarpaciu od 20 do 35 litrów wody na metr kwadratowy. I słuchajcie, dzisiaj będzie oberwanie chmury na Górnym Śląsku, na Dolnym

0: Śląsku, na południu Małopolski również, bo tutaj nawet 50 litrów wody na metr kwadratowy. A temperatura? 23-24 stopnie Celsjusza na północy, 28 kresek powyżej zera w centrum i na południowym wschodzie, i dzisiaj na Podkarpaciu najcieplej, bo w cieniu nawet 29 stopni Celsjusza. Tylko nad morzem ciut chłodniej, 20-22 kreski powyżej zera. A wiatr? Słaby i umiarkowany, choć w czasie burz porywisty, wiejący z prędkością około 70 km na godzinę. Ciśnienie, poczekajcie, podglądam sobie, 1019 pokazuje mi barometr, choć w południe ma być 1008 hektopaskali, przewiduje się dzisiaj stan stały ciśnienia atmosferycznego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Za chwilę wracamy do klasyków światowej motoryzacji. Czekam na wasze propozycje w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Przy okazji Dnia Rekina wspominamy również E21. Patryk Kuniszewicz, zapraszam i mówię wam dzień dobry.

0: Bednarek i cisza.
1: Ale radio nie lubi ciszy, w związku z tym halo, jesteśmy ponownie.
0: I, wiemy.
1: Ale to o nas było.
0: Aha, o nas,
1: ty też jesteś. To chociaż też raz byś się ucieszył.
0: Cieszę
1: on
0: się.
1: On taki, ale ja wam powiem, on taki markotny dzisiaj, no.
0: Tak.
1: No. No byłeś, byłeś wczoraj? Nie
0: no.
1: Było cię.
0: No,
1: więc dla ciebie dzisiaj jest poniedziałek i dlatego jesteś markotny. Aha. To jest moje uzasadnienie tej sytuacji.
0: Dziękuję, panie profesorze. Może ruszajmy.
1: Tak jest. Słuchajcie, 10 minut po 9, czas na informacje drogowe. Prowadzimy was bezpiecznie do celu.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: 9:11, a poranne godziny szczytu jeszcze nie odpuszczają. W wielu miejscach obserwujemy spore korki, spore poranne spowolnienia. Tak jest oczywiście na Mazowszu, ale ja wspomnę o sytuacji na południu naszego kraju, w województwie śląskim. Zdecydowanie wolniej jedzie się na A4 pomiędzy Mysłowicami a Katowicami w kierunku Wrocławia.

0: Wrocławia, podobnie na Krajowej Jedynce pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska Białej, na autostradzie A1 na fragmencie remontowanym pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi oraz na remontowanym odcinku trasy ekspresowej S52 pomiędzy Skoczowem a obwodnicą Bielska Białej. Na drodze krajowej nr 78 pomiędzy Chmielnikiem a Jędrzejowem, to oczywiście w Świętokrzyskiem, doszło do wypadku ciężarówki i busa. Chodzi o miejscowość Piaski i kilometr 201. Trasa jest tam częściowo, tylko częściowo zablokowana. Obowiązuje ruch naprzemienny. Jedna osoba została w tym wypadku ranna. Natomiast droga krajowa nr 52 pomiędzy Wadowicami a Kalwarią Zebrzydowską, to w województwie małopolskim, jest zablokowana w obu kierunkach na kilometrze 49. Tutaj ciężarówka uderzyła w wiadukt kolejowy. Chodzi o miejscowość Klecza Dolna. Ruch kierowany jest na objazdy. Auto osobowe mogą omijać ten fragment pobliskimi trasami lokalnymi, ale tylko auta osobowe. I jeszcze kilka słów o sytuacji na Pomorzu. Na drodze krajowej nr 20 pomiędzy Żukowem a Kościerzyną doszło do awarii autobusu i niedaleko miejscowości Glincz zablokowany jest prawy pas w kierunku Kościerzyny i mamy także utrudnienia na północy województwa pomorskiego. Trasa wojewódzka nr 215 pomiędzy Władysławowem, Jastrzębią Górą a Karwią powoli, acz systematycznie się korkuje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to my pytamy, co tam jeszcze u was?
3: Dzień dobry szanownym redaktorzom. Wojta z Fawikiem kłaniają się w tym momencie. My to tak kompleksowo na raz. Po pierwsze, sytuacja drogowa. Autostrada A4 pomiędzy Wrocławiem a Legnicem. Przejezdna wyjątkowo. Cieszmy się chwilą, bo chwile uciekają. Po drugie, temperatura we Wrocławiu 23 stopnie, także jest ciepło. A po trzecie, w kwestii klasyka. Dla mnie klasykiem jest na przykład samochód Robur. Mało kto pamięta, jak to wyglądało i w ogóle, że to takie stare z zachodniej granicy, ale dla mnie mieć takiego Robura chciałbym bardzo. Ostatnio widziałem takiego jednego, był zmęczony, wprawdzie widać było, że pracował u kamieniarza, także wiadomo, co woził, no ale piękne auto jak dla mnie. Pozdrowienia serdeczne!
2: Wojtas, my też cię serdecznie pozdrawiamy.
4: Robur?
2: No i słuchajcie, jak tylko padło od Wojtasa Robur, to już zobaczymy, jak tam rączki idą w ruch. U zwykłe ci powiedziałem, dobrze?
0: Tak, bo ja pamiętałem, że to ciężarówka, ale to też widzę, że autobus był.
2: O, to autobusy nie pamiętam. Taka ciężarówkę pamiętam, bo stał pod blokiem.
0: Tak?
2: Więc na Robura w latach 90. patrzyłem.
0: Strasznie dużo pod twoim blokiem stało klasyków.
2: No? No to warszawska dziwne. Praga, to tam do tej pory te klasyki stoją, powiem ci szczerze. Teraz, jeżeli chodzi o polskie klasyki, to wiadomo, że Maluch, czyli nasz Malczar, czy też Kaszlaczek, Fiat 126P po prostu, to też jest piękny klasyk. A przy okazji mamy pozdrowienia od Wojtka z rodziną ze Złockiego. Maluchy były widziane, wysyłam foto. No mam też wideo. Wojtku, wideo nie przejdzie, ale za foto dziękuję, bo widzę Maluszka. I zresztą za chwilę z wielką wyprawą Maluchów się połączymy.

0: Benzynowa, tankujemy. Akurat my tankujemy sobie kawkę.
1: Jak wczoraj powiedział Robert Killen na antenie, że Muszyna to miasto, gdzie krowy chodzą po torach, to nie potwierdzamy. Muszyna tak. I ta nazwa nie bierze się stąd.
0: Są faktycznie szyny, w sensie tory, w sensie podkłady, w sensie ale były złe. Torowiska, ale były złe. Natomiast krów nie ma.
2: No dobra, nie ma krów, słuchajcie, ale widoki macie piękne, bo my dostajemy zdjęcia od słuchaczy, którzy widzą was na trasie, pstrykają wam fotki i przesyłają do nas do aplikacji PRK Polskiej Radia Kierowców, ale my dzisiaj sobie rozmawiamy o klasykach. Mamy Dzień Rekina, wspominamy BMW E21 z 75 roku. To teraz, jeżeli chodzi o maluchy, to też klasyk polskiej motoryzacji. Najstarszy maluch na wyprawie u was to?
0: 70.
2: Z budzikiem.
0: 6.
2: Wow. Ja,
0: tak.
1: Te auta.
0: Kajtanowicz w ogóle jest.
1: 50 tak. lat ma najstarszy samochód, więc to zaraz musielibyśmy dokładnie dopytać, ale no one wszystkie są w tak odrestaurowanym stanie, pięknym, że pokonują te kilometry no śpiewająco. A mamy też kilka statystyk nowych, aby wam się z wami się nimi podzielić. Jak myślicie, ile łącznie kilometrów przejechały wszystkie maluchy w trakcie tej wyprawy?
2: Ja wiem.
0: Podliczałeś, właśnie, no.
2: 1 500 100 900.
1: To się by zgadzało, tak. Jeśli byś mówił o kwocie zebranej dotychczas. To rzeczywiście 1 500 000 zostało przekroczone. Ale no nie, kilometrów jest trochę mniej.
0: 285 487 kilometrów, czyli 7 razy, uwaga, 7, ponad 7 razy udało nam się okrążyć Ziemię. To jest suma przejechanych kilometrów przez wszystkie maluchy wielkiej
2: Kuba,
0: wyprawy maluchów.
2: Zróbmy wielki wow!
0: Wow!
1: Słuchajcie, natomiast wczoraj był taki też dość trudny dzień, etap Polski, ale dość długa trasa i dość no, skomplikowana, złożona. Ta pętla bieszczadzka rzeczywiście jest przepiękna, no ale jest też wymagająca od kierowców. No tutaj możemy znowu statystykami się podpierając powiedzieć, że ponad 21,5 tysiąca kilometrów przejechały maluchy wczoraj. I mam tu jeszcze takie statystyki godzinowe. Ostatni maluch no. dojechał do hotelu,
0: właśnie.
1: Słuchajcie, o godzinie 22:18, a ostatni maluch wyjechał ze startu wczorajszego dnia o 8:19.
0: Wow, ale super.
1: Więc no, to jest 14 godzin w trasie.
0: Wszystko jest policzalne. Słuchajcie, właśnie, a propos policzalności, to policzalne są także niestety części w naszym serwisie. I uwaga, bo wczoraj doszło do wyjątkowej sytuacji. Nagle grupa serwisowa odłączyła się od wielkiej wyprawy maluchów. Po co? Dlaczego? A pojechali na zakupy.
3: Zakupy to dużo powiedziane, to było szabrowanie po okolicznych kolekcjonerach, ludziach, którzy mają maluchy, to już prywatne kontakty moich mechaników. Tak, tak, zdobyliśmy kilka bardzo newralgicznych części, które uruchomiły kolejne dwie załogi, które mogą jechać dalej.
0: Czego najbardziej dzisiaj potrzebuje serwis, albo czego najbardziej podczas czwartej edycji Wielkiej Wyprawy Maluchów potrzebował?
3: Zgadnij, nie uwierzysz. Czujniki stopu po Alpach, potopione, 15 sztuk wymienionych, przydałyby się jeszcze ze 4 do jutra.
0: Jakieś ciekawe albo najdziwniejsze usterki, z którymi mieliście problem?
3: Czekaj, bo muszę pomyśleć.
0: Chyba BIS, nie?
3: No, znaczy, no BIS to jest jakby szkoła sama w sobie. Nawet te najlepiej przygotowane w tym roku dały nam w kość. No ale pamiętajmy, temperatury w tej chwili jesteśmy w trochę chłodniejszych miejscach. Tak, zmielona skrzynia biegów w BIS-ie, uszkodzona pompa paliwa, przepompowane paliwo do silnika, różne cuda BIS-y powodują to, że się nie rodzimy. Tam jest tak skonstruowany układ, że jak pęknie membrana w złym miejscu, to pompa paliwa zamiast podawać paliwo do gaźnika, podaje je po prostu bezpośrednio w silnik.
0: Jak rysują się te najbliższe 2 dni, czyli no, dni, które doprowadzają nas do finału?
3: Jedziemy, cały czas jedziemy. 2 auta nieczynne z powodu usterek, których już nie damy rady usunąć, ale dojedziemy.
1: No, jedziemy i dojeżdżamy. Codziennie rano startujemy i dojeżdżamy i kolejna pineska i cały czas jedziemy. To jest niesamowite, ale oczywiście dzięki tej ekipie serwisantów się to dzieje. Ale wracając do tych klasyków, o które pytałeś, oprócz tego, że my jedziemy przecież zestawem pięknych klasyków, to w różnych miastach nas ludzie witają przyjeżdżając swoimi starymi samochodami. To jest przepiękne. Maluchy, duże Fiaty, Polonezy, to wszystko.
0: Bardzo jestem ciekawy, co wydarzy się w Tarnowie, bo to już teraz zdradzamy kolejną pineskę dla wszystkich fanów Wielkiej Wyprawy Maluchów, dla wszystkich fanów Fiatów 126P. Zmierzamy właśnie do Tarnowa. Tam zameldujemy się pod galerią Gemini, więc kto w Tarnowie, kto w okolicach, serdecznie zapraszamy. Wpadajcie do nas, oglądajcie, dołączcie się do naszej zbiórki. No i cudownie się bawcie, a także chętnie przybijemy z wami piątkę.
2: My z wami też. Kuba, sprawdź tam bilety PKP do Tarnowa, nie?
4: Do Tarnowa?
2: Albo wiesz co? Nie, poczekaj.
4: Akurat tak. Biegun ciepła, no to można by jechać.
2: Bielsko-Biała, Tychy, Czernichów, Kraków. Mimo tego, że oni do Tarnowa, to jeszcze trasa Wielkiej Wyprawy Maluchów trwa.

0: Sporo propozycji waszych, jeżeli chodzi o klasyki światowej motoryzacji. No my dzisiaj wspominamy E29, mamy Rekina, ale Piotrek dorzuciłby do tego towarzystwa jeszcze Dodge'a Vipera. 8 litrów V10 SRI 400 pierwszej generacji. Matku, jak to wygląda.
1: Wow, no
0: siedziałem w tym.
1: To, jak to? Siedziałem. I pewnie pod twoim blokiem jeszcze był zaparkowany.
0: Nie.
1: I wtedy się obudziłeś.
0: Ale byłem świadkiem, jak właściciel, młody człowiek, który pewnie od ojca wziął, otworzył maskę, żeby nam pokazać, a potem zapomniał, że tę maskę to tak na bok i trzeba było wyciągnąć. I on ją od razu położył.
1: Aha.
0: I tam się coś się wgięło, coś.
1: Ajajaj.
0: I to nie są tanie rzeczy. Pamiętam, że płakał.
1: O, łzami.
0: Tyle z Vipera pamiętam. Ja też, że mnie na coś takiego nie stać. Do klasyków wrócimy. Wracamy teraz na trasy. Kuba ma dla was najświeższe informacje.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Autostrada A4 w województwie małopolskim cały czas jest zatłoczona na obwodnicy Krakowa, pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe i to w zasadzie w obu kierunkach. Zakorkowana jest także Zakopianka pod Krakowem, czyli w Gaju i w Libertowie oraz na fragmencie podhalańskim niedaleko Nowego Targu, Szaflar, Poronina i samego Zakopanego. Droga krajowa nr 52 pomiędzy Kalwarią Zebrzydowską a Wadowicami jest zablokowana w obu kierunkach w miejscowości Klecza Dolna. Tutaj na kilometrze 49 ciężarówka uderzyła w wiadukt kolejowy i ruch kierowany jest tam na objazdy. Samochody osobowe, ale tylko samochody osobowe mogą omijać to miejsce pobliskimi trasami lokalnymi. Natomiast ciężarówki powinny kierować się na przykład na krajową 28 na Zembrzyce, a potem na trasę wojewódzką 956 na Sułkowice. Zakorkowane cały czas są także trasy w województwie śląskim. Autostrada A4 pomiędzy Mysłowicami a

0: Katowicami, Krajowa 1 w pobliżu Pszczyny, droga ekspresowa S52 na obwodnicy Skoczowa i dalej w kierunku Bielska, a także autostrada A1 fragment remontowany pomiędzy Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi. I jeszcze jedna informacja z województwa świętokrzyskiego oczywiście. Droga krajowa nr 78 jest częściowo zablokowana pomiędzy Chmiennikiem a Jędrzejowem w miejscowości Piaski. Tutaj doszło do wypadku busa i ciężarów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A, proszę, proszę, ktoś tutaj śledzi wielką wyprawę maluchów i napisała Barbara Starnowa. Witajcie z Tarnowa, no kiedy te maluszki u nas będą? Podajcie dokładną trasę i czas, którędy będą jechać. Ja wiem, że jadą do centrum handlowego, tego największego w Tarnowie.
0: Gemini.
2: A którą drogą? Najszybszą.
0: Najszybszą, tak.
2: Basiu, ty już wiesz najlepiej pewnie, gdzie się ustawić, ale tam pod centrum handlowym myślę, że trochę czasu spędzą.
0: Zresztą będzie słychać, będzie widać.
2: Będą korki i pod galerią już nie zaparkujecie, bo oni prawdopodobnie cały parking zajmą.

0: A kto lubi maluchy, no to słuchajcie, mamy już dokładną trasę przejazdu, już wszystko wiemy. W Tarnowie pod największą galerią handlową, dzień dobry, planowany przyjazd wielkiej wyprawy maluchów spodziewany jest około godziny 11.30. To idealny moment, by podziwiać te legendarne auta na żywo. Ania z Tarnowa pozdrawia. To się bardzo dobrze składa, bo dzisiaj mamy Dzień Rekina. Wspominamy oczywiście z 75 roku,
1: tak.
0: BMW E21, czyli pierwszą generację serii 3. Taki miała nos zadarty jak rekin, potem i piątka, i siódemka do tego doszły, i szóstka do tego doszła. I w ogóle mnóstwo tych klasyków dzisiaj wspominamy. Coś pan chciał jeszcze dodać?
1: No, że maluszki to takie nasze polskie rekiny.
0: Podobne. No, chociaż wiesz co? Tak no. Myślę sobie, Fiat 125P też miał taki lekki kąt tego grilla.
1: Miał, rzeczywiście.
0: A Polonez? Czy w Borewiczu?
1: Polonez?
0: No dobra, też jakbyś się uparł to. To tak. Prawie jak seria 6.
1: No dobra, niech
0: prawie
1: będzie.
0: Prawie robi wielką różnicę. Wspominamy klasyki.
2: No dobra, dobra, my tu gadu o klasyce, a czy ktokolwiek wspomniał o Jelczu, klasycznym ogórku, czyli oficjalnie Jelcz 043 bądź 272. Klasyczny ogórek Jelcz, ładnie odrestaurowany w tym momencie, nadal funkcjonuje w komunalnym przedsiębiorstwie komunikacji miejskiej w Białymstoku, jest klasycznie czerwony, był kierowca też, który jeździł, miał taki specjalny strój do tego Jelcza z czapeczką, oczywiście wyglądał też jak na tamte lata, PKS-y takie wielkie po bokach, oczywiście faja w zębach, a jak, a czemu nie? No, to taki Jelcz jeszcze jeździ po Białymstoku i można nim się przejechać w razie jakiejkolwiek imprezy. No i mają jeszcze tam Jelcza przerobionego na pomoc drogową. No właśnie, Jelczogórek!
0: Jelczogórek, tak jest.
1: I po Warszawie też jeździ.
0: Oczywiście, ja wam powiem nawet, że jeździ z przyczepą.
1: O.
0: To jest SH02, jak dobrze pamiętam. I można go na pewno spotkać na ulicach przy okazji Dnia Komunikacji Miejskiej, to jest we wrześniu. Ale tak. Teraz w wakacje też na trasach
1: też,
0: specjalnych.
1: Też jeździ, zgadza
0: jeździ
1: się.
0: O górę.
1: Klimatyzacji tam nie ma chyba, ale trudno.
0: Tak.

0: ale okna można zawsze otworzyć.
1: A można.
0: U góry lufciki tam były, tam nie można było całych okien.
1: Mhm, no właśnie, to może być ciepło.
0: Ja to nawet takim jeździłem kiedyś.
1: Ja wiem, ty i pewnie na parkingu
0: nie, no bo jestem z początku lat 80., więc... A uwierz mi, że przejeżdżał po bloku.
1: Wiadomo.
0: Przejeżdżał na linii 111, przejeżdżał i taki.
2: A może by tak wielką wyprawę żuka, nysy i tarpana?
0: To jest dopiero dobry klasyka motoryzacji. Żuk, tak. Nysa, tarpan.
1: Mhm. No fajne. Szczególnie tarpan. On jest takim właśnie nieco tajemniczym samochodem.
0: Tak. Tylko, że tam jest tyle tysięcy kilometrów do pokonania, to trzeba by tak naprawdę mieć z 10 silników.
1: Mhm. O tak.
0: I milion części, żeby to po prostu po drodze
1: żuk, nysa, tarpan. Nie stały te modele może na parkingu?
0: Miałem, o, słuchaj. No, a wiesz dlaczego? A tu już jak zapytałeś, to ci opowiem. Wyobraź sobie, że w bloku mieli i nysę i żuka,
1: o,
0: bo mieli działkę i oni handlowali. A to jabłkami, a to jakimiś warzywami. I zawsze, jak chodziło się do kościoła na 10 w niedzielę, to oni się przy mostku ustawiali. I z czego sprzedawali te jabłka?
1: Z nyski?
0: Albo z żuka, w zależności, ale którzy proszę podjechali, nie? I ziemniaczki były i takie rzeczy. Urok lat 90. A przy okazji fajne wspomnienia z klasyką światowej i polskiej motoryzacji.

0: Czwarte liceum. Pozdrawiamy Częstochowę. Jest 9:50 w PRK Polskim Radiu Kierowców. Czas na informacje drogowe.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Sporo utrudnień na autostradzie A4. Poranne spowolnienia, czy lepiej już powiedzieć przedpołudniowe spowolnienia, cały czas utrzymują się na obwodnicy Krakowa i to zarówno w kierunku Rzeszowa, jak i w stronę Katowic. Ale utrudnienie, i to dosyć spore, pojawiły się także w województwie śląskim. Pomiędzy Mysłowicami a Katowicami w kierunku Gliwic i dalej Opola. Tutaj najprawdopodobniej doszło do kolizji. Obserwujemy tam spory korek, więc być może autostrada jest zwężona właśnie na fragmencie pomiędzy Mysłowicami a Katowicami. Na A4 mamy także spore problemy w województwie dolnośląskim, gdzie od wczesnych godzin porannych, właściwie to jeszcze w nocy, tak było. Korek, po prostu zakorkowany fragment przygraniczny na wysokości Jędrzychowic w kierunku Drezna. I teraz już godzina za godziną mija, a niestety ten korek cały czas się utrzymuje. Kilkukilometrowy korek jeszcze przed węzłem Zgorzelec, oczywiście w kierunku Drezna. Zatłoczona i zakorkowana jest także autostrada A2 w województwie lubuskim na wysokości Świecka w stronę Berlina. W województwie mazowieckim spore spowolnienia, spore korki właściwie cały

0: czas utrzymują się w Warszawie na ekspresowej 8 i to w obu kierunkach. Podobnie krajowa 7, tu jest spory i korek i spore spowolnienia także są pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Warszawą i także zdecydowanie wolniej jedzie się na trasie ekspresowej S17 na fragmencie remontowanym na obwodnicy Garwolina.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to zamykam naszą dyskusję o klasykach i proszę, proszę, nawet Piotra z Kółsemki namówiliśmy do komentarza. On pisze tak, jeżeli klasyk wszechczasów, to oczywiście dwa takie, malutkie, maluchy takie. Gelenda, krótka, W463, rocznik 1990. Czy to jest maluszek? No, bardzo przyjemna, kanciasta terenóweczka. G300 i 911 SC z 79. Oj, bardzo fajne sportowe.
0: Ładne, ładne, estetyczne, tak. Takie bardzo. Mhm. I co dalej?
2: Jak to wygląda? A dalej mam jeszcze jedno, pisze Piotr. Takie małe BMW, ale na bycie klasykiem jeszcze musi chwilę poczekać. Piotrze, to ja typuję. Z3, Z8, bo jak masz Z1, to szacun wielki dla ciebie.

0: Nie uwierzycie, co tu się przed chwilą wydarzyło.
1: No to właśnie zepsuł, bo myszka jest po lewej stronie.
0: Nie, tu nie chodzi o myszkę, nie. Siedzę sobie, stoję sobie w zasadzie w studiu i nagle słyszę, idą Dagmara Kowalska, Piotr Firan. I o czym gadają? O jagodach.
1: No tak. O jagodziankach też.
0: Nie, najpierw było, że jagody rosną w lesie.
1: I że 89 zł za kilogram. I dlatego, że są drogie jagody, są drogie jagodzianki.
0: Mhm. Smacznie się zapowiada po 10, tyle wam powiem i zostawiam w dobrym towarzystwie.
1: A dziękujemy.
0: Dagmara Kowalska, Piotr Firan.
2: I jagodzianki z kremem.
0: Pycha. Nie.

0: godzinie 10:00 to chyba dobry czas na to, żeby podać szczegółowe informacje dotyczące pogody.
1: Trudno się nie zgodzić.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Znowu będzie różnie dzisiaj, w zależności od tego, gdzie się znajdujemy. Najwięcej słońca dzisiaj na Pomorzu i w rejonie Zatoki Gdańskiej. Tam dzień zaczyna się spokojnie i właśnie tam będzie dziś największa szansa na dłuższe chwile bez deszczu.
0: No tak, ale Piotrek powiedział coś dzisiaj bardzo ważnego. Przed chwilką nie mogliście tego słyszeć, bo śpiewał dla was zespół Pawła Kukiza, ale rzekł był... Jaki cudowny dzień, dobrze, że słońce wróciło, dobrze, już jest od razu lepiej, już mnie denerwowała ta szaruwa. No coś w tym jest rzeczywiście, chociaż w sumie jakby odbijając od tego, co powiedział Piotrek, że są chwile bez deszczu i będą chwile bez deszczu w rejonie Zatoki Gdańskiej, no to w pozostałej części kraju chmur będzie zdecydowanie więcej. W wielu miejscach mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, a w centrum i na południu trzeba się przygotować także na burze.
1: Najbardziej dynamiczna aura dzisiaj na południu Polski. Burzom może towarzyszyć

0: Pyć grad, a miejscami spadnie naprawdę sporo deszczu w części Dolnego Śląska. Opolszczyzny, Górnego Śląska, Małopolski czy Podkarpacia może to być od 20 do 35 litrów wody na metr, a lokalnie nawet około 50. A to oznacza, że w krótkim czasie na drogach mogą pojawić się właśnie kałuże i chwilowo bardzo trudne warunki do jazdy.
1: Zastoiska wodne. To się nazywa.
0: Zastoiska wodne.
1: Coś w tym rodzaju. Temperatura jest już typowo letnia i to jest, to też daje się odczuć, jak się wsiada rano do samochodu albo wychodzi rano na spacer z psem. Nad morzem 20 do 22, w ciągu dnia na północy 23-24, a w centrum i na południowym wschodzie miejscami na Podkarpaciu od 28 nawet do 29 stopni.
0: Ja to rozumiem.
1: Ja też i szanuję i bardzo się cieszę. A wiatr przez większość dnia będzie słaby, umiarkowany, podczas burz może być nagle wyraźnie nasilony, no a porywy mogą dochodzić nawet do 70 km na godzinę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Letnie temperatury. Dzisiaj aktualnie najcieplej w Opolu 23 stopnie, a najchłodniej w Ostrołęce prawie 16. Zaczynamy nasze spotkanie. Dagmara Kowalska.
1: A to Piotr Firan.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.

0: Kuba się domaga serwisu. Wiesz, nie wiem jak to czytać, ale...
1: Nie, że ja się domagam, ale
2: słuchacze się domagają.
1: Lud.
0: Lud się domaga. No dobrze, a masz jakieś ciekawe wiadomości nowe, że coś odwołasz na przykład albo coś?
1: Dobra też będzie, ale najpierw będzie garść z tych gorszych, po
0: dobrze.
1: Sygnale.
0: To Ewa niech dalej sobie płacze, a my jedziemy z serwisem.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na autostradzie A4 dosyć sporo się dzieje, bo to tak, spore spowolnienia cały czas w Małopolsce utrzymują się na obwodnicy Krakowa, zarówno w pobliżu Balic, jak i pomiędzy Balicami a węzłem Kraków-Skawina. Ale także utrudnienia już teraz pojawiły się w województwie opolskim, pomiędzy węzłami Opole Południe a Opole Zachód na jezdni w kierunku Wrocławia. To wszystko w związku z remontem, autostrada jest tam zwężona i właściwie korek już teraz, taki przedpołudniowy korek na A4 właśnie na obwodnicy Opola się utrzymuje na fragmencie mniej więcej 2-3 kilometrowym.

Autostrada A4 jest zakorkowana także na Dolnym Śląsku, na fragmencie przygranicznym, na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna. A oczywiście kilkukilometrowy korek cały czas, właściwie od wczesnych godzin porannych, utrzymuje się na A2 w województwie lubuskim w pobliżu Świecka w stronę Berlina. Droga krajowa nr 52 pomiędzy Wadowicami a Kalwarią Zebrzydowską w miejscowości Klecza Dolna nadal jest zablokowana w obu kierunkach. To w związku z kolizją ciężarówki na kilometrze 49. Auto ciężarowe uderzyło tam w wiadukt kolejowy. Ruch kierowany jest na objazdy. Utrudnienia cały czas utrzymują się także w Świętokrzyskiem pomiędzy Chmielnikiem a Jędrzejowem, to krajowa 78, w miejscowości Piaski. W miejscu, gdzie doszło do wypadku ciężarówki i busa, obowiązuje ruch naprzemienny, a chodzi i o kilometr 201. Jeszcze dwie informacje. Po pierwsze, droga krajowa nr 42 pomiędzy Namysłowem a Kluczborkiem jest częściowo zablokowana w pobliżu miejscowości Czaple Stare. To w związku ze zderzeniem dwóch aut osobowych na kilometrze 29. I jeszcze jedna obiecana dobra wiadomość, no taka częściowo dobra, z S8 z Warszawy. Tutaj już nie ma poważnych korków, tak jak jeszcze dwie godziny temu, ale cały czas ruch zwalnia i w kierunku Białegostoku, i w stronę Wrocławia.

0: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
1: Była reklama.
2: Mamy dla was naszą zagadkę, czyli my wam podajemy podpowiedzi, a wy zgadujecie, o co może chodzić. Mm-hmm. Jeśli chodzi o pierwszą podpowiedź, to jest następująca. Mm-hmm. Nie lubię, gdy ktoś zamyka mnie w jednym miejscu. Nie lubię, gdy ktoś zamyka mnie w jednym miejscu. To jest pierwsza podpowiedź.
3: To sprytnie. Mm-hmm.
2: I jeśli chodzi o komunikację, to oczywiście drogę znacie, ale my przypominamy, że korzystamy z naszej aplikacji. Co wam przychodzi do głowy, możecie napisać albo się nagrać właśnie po tej pierwszej podpowiedzi. Będą kolejne oczywiście, a teraz jedziemy dalej. 18 minut po 10.

0: Dzień dobry, właśnie. Dzień dobry.
1: Jeśli chodzi o bieżące tematy, to nasz słuchacz, co prawda wczoraj, ale myślę sobie, że jest to temat naprawdę uniwersalny, nagrał nam taką wiadomość.
2: Dzień dobry. Maciuś pierwszy z tej strony, bez żadnego trybu. Aczkolwiek chciałbym poruszyć taki temat i bardzo was proszę o nagłośnienie tego, mianowicie wyrzucanie petów przez szybę. To jest jakaś masakra bez kitu. Proszę, zajmijcie się tym, tak jak światłami do jazdy dziennej w deszcz. Bardzo was proszę. Bardzo mnie to irytuje na drodze.
0: Ja myślę, że Maciusiu Królu pierwszy, nie jesteś jedyny, którego irytują takie historie. Ja znam taką historię z autopsji, że tak powiem. Widziałam na własne oczy, myślałam, że pęknę ze śmiechu wtedy, chociaż w sumie temu, który to zrobił, nie było do śmiechu prawdopodobnie. Była taka historia, że ktoś kiedyś wyrzucił papierosa przez, niedopałek papierosa przez okno. Stojąc na światłach w Warszawie na dużym skrzyżowaniu, osoba, z którą podróżowałam, wyskoczyła z samochodu, wzięła tego papierosa i wrzuciła z powrotem przez otwarte okno do samochodu, z który został ten niedopałek wyrzucony. No, zaskoczenie osoby, która siedziała za kierownicą i zrobiła coś takiego wcześniej, było duże. Natomiast myślę, że dzisiaj by to pewnie nie przeszło, bo tam mogłoby dojść do różnego rodzaju sytuacji niepotrzebnych i kolizyjnych. No właśnie, dobre pytanie, Piotrek. Tak zamilkłeś?
1: Bo patrzę, co na ten temat mówią przepisy, że zgodnie z artykułem 145 Kodeksu Wykroczeń za zaśmiecanie drogi publicznej grozi mandat do 500 zł, czyli jest za to sankcja. I nie chodzi tylko o niedopałki. Zdarzają się kierowcy, którzy w ten sam sposób pozbywają się z kabiny zwykłych śmieci i policja potrafi na to reagować. W Gliwicach kierowca dostawczaka, który wyrzucił śmieci przez okno, dostał 200 zł mandatu i musiał je pozbierać z jezdni. Niestety coraz częściej zdarzają się takie sytuacje, że ktoś... Ja tego nie jestem w stanie zrozumieć. Są stacje benzynowe, na stacjach benzynowych są kosze na śmieci. Można nawet posegregować te wszystkie swoje śmieci z naszego samochodu. Tymczasem ktoś postanawia, no nie wiem, zjeść coś, cokolwiek, nie, maka i wyrzucić wszystko na pobocze. Nie jestem w stanie tego pojąć. Później jeszcze sobie zapali, wyrzuci niedopałek i w ogóle super. Mm. Ale rozmawialiśmy też, Dagmara, między sobą, że dzisiaj, jeśli chodzi o taką zachłanność ludzką, no to ona jest coraz większa i ludzie są zachłani, nie tylko mówię o pieniądzach, ale także na przywileje i po prostu niektórzy uważają, że mogą,
0: bo
1: są lepsi, bo w zasadzie to dlaczego nie? Niech inni pozbierają.
0: Mm-hmm. Nie, no to jest akurat moim zdaniem objaw braku kultury i nie pamiętam, jak długo sobie jeżdżę samochodami różnymi. Tak, nie pamiętam, żebym cokolwiek...
1: Ale ciekaw jestem, czy gdyby taki delikwent, który wyrzuca te niedopałki na drodze na przykład jakiejkolwiek, gdybyś ty przejeżdżając, Dagmara, słuchaj, rzuciła takiego peta do niego do ogródka.
0: No, to by była niezła chryja. Myślę, że kłótnia byłaby gotowa. No tak, jasne. Pytanie tylko, co z tym zrobić, skoro, wiesz, złapać takiego delikwenta nie jest łatwo i prawdopodobnie taki delikwent zdaje sobie z tego
1: Ale
0: sprawę.
1: Ale dzisiaj mamy... kamerki do nagrywania, wystarczy, nie wiem, zczytać pewnie dowód rejestracyjny i zgłosić to, być może stać się takim sygnalistą. No właśnie, pytanie, czy wy reagujecie, czy zgłaszacie takie sytuacje? No bo jak słyszymy, to w prawie jest uregulowane, ale kiedy będzie panowała znieczulica i machniemy na to ręką, no to w zasadzie sytuacja się nie będzie zmieniać, a wręcz będzie się zaostrzać.

0: ostrzać. No właśnie, czekamy na wasze komentarze w tej sprawie, w naszej aplikacji. Drogę znacie, telefony w dłoń, jeśli możecie.
1: Jeszcze czekamy. Jedna rzecz mi przychodzi do głowy w związku z tym, ponieważ telefonoza jest teraz jakaś taka okropna, że każdy, no może nie każdy, ale prawie każdy, jak się rozglądam na światłach stojąc, czekając na zielone, to mam takie wrażenie, że nie zdążysz dojechać do świateł, a już wyciągasz telefon. Tak to wygląda w niektórych samochodach. Nie we wszystkich na szczęście, ale w części tak. Widziałam też taki filmik, kiedy spowalniając ruch ktoś po prostu odpisywał prawdopodobnie albo oglądał sobie filmik, zaśmiewając się do ekranu. No nieprawdopodobne, że takie rzeczy się dzieją. Przecież to jest totalnie no, nie do tego, żeby robić to podczas jazdy samochodem.
0: Moi drodzy, czekamy na wasze komentarze. 29 minut po godzinie 10:00.

0: No i jest Kuba.
1: Tak, na jest.
0: Witamy bardzo serdecznie ponownie.
1: Z was.
0: To tak.
1: A wy ze mnie. I dzięki temu mamy dobry humor.
0: Nie, my się nigdy nie śmiejemy z ciebie.
1: Jak
0: my się
1: to nie?
0: Śmiejemy zawsze z
2: my się
0: tobą.
2: Uśmiechamy do ciebie.
1: A to mnie ktoś źle poinformował w takim razie.
2: Sygnalistyki.
0: Są takie osoby, które no właśnie.
1: Źli sygnaliści po prostu.
0: Nie należy im ufać i wierzyć. Kuba, o tym, co na drogach.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Dwa samochody osobowe zderzyły się na drodze krajowej numer 42 w województwie opolskim, niedaleko miejscowości Czaple Stare. To pomiędzy Namysłowem a Kluczborkiem. Mamy informację, że obowiązuje tam ruch naprzemienny, a chodzi o kilometr 29. Natomiast trasa krajowa numer 52 w Małopolsce, pomiędzy Wadowicami a Kalwarią Zebrzydowską, nadal jest zablokowana w obu kierunkach w miejscowości Klecza Dolna. Na kilometrze 49 ciężar uderzyła w wiadukt kolejowy. No i właśnie tutaj ruch kierowany jest na objazdy, ale tylko dla samochodów osobowych poprowadzono objazd pobliskimi trasami lokalnymi. Ciężarówki powinny kierować się na przykład na drogę krajową numer 28 na Zembrzyce. Do tego zdarzenia, do tej kolizji doszło o godzinie 7 rano mniej więcej, czyli już ponad 3,5 godziny temu. Jeżeli chodzi o przedpołudniowe godziny szczytu, tak by trzeba je nazwać, no to w wielu miejscach rzeczywiście mamy coś takiego, chociażby w województwie pomorskim. Tutaj przybywa samochodów i przybywa spowolnień, chociażby na obwodnicy Trójmiasta, pomiędzy węzłami Gdańsk-Lotnisko a Gdańsk-Osowa, w kierunku północnym, a zatem w kierunku Gdyni, ale także już spowolnienie, i to dosyć spore, obserwujemy na trasach województwa.

0: wojewódzkich numer 216 i 215. Niedaleko Redy, Pucka i Władysławowa, także chałup Jastarni oraz przede wszystkim Chłopowa, Rozewia, Jastrzębiej Góry i Karwi. Jeszcze autostrada A4 w województwie dolnośląskim. Tutaj jak korek i to poważny był, tak poważny korek jest. Na fragmencie przygranicznym na wysokości Zgorzelca i Jędrzychowic w kierunku Drezna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 27 minut do godziny 11. No i jest pytanie w naszej aplikacji. Sprawdźcie, czy my, jako kierowcy, którzy widzą, że ktoś wyrzuca na przykład niedopałek, to możemy w jakiś zgodny z prawem sposób zareagować. Może wtedy będziemy działać. Pozdrawiam, Tomek. No i rzeczywiście jest opcja, żeby zareagować. Najlepiej zadzwonić na 112 bezpośrednio. Policjanci mają obowiązek przyjąć każde takie zgłoszenie. Najlepiej, jeśli macie pod ręką numer rejestracyjny pojazdu, markę i kolor auta, a także dokładne miejsce i godzinę zdarzenia. Jeśli macie nagranie z wideorejestratora albo zdjęcie, to jest mocny dowód. Można je zgłosić razem z numerem rejestracyjnym i marką pojazdu, opisując okoliczności zdarzenia. I na przykład, jeśli chodzi o Gliwice, o których ja wspomniałem, to policjanci łapali kierowców na gorącym uczynku, co prawda, ale wypisywali mandaty właśnie dzięki takim zgłoszeniom. Czyli są czasami takie miejsca, gdzie no być może po wizycie wcześniejszej w takim barze szybkiego ruchu ktoś skonsumuje po określonym czasie i akurat to jest to miejsce, że wyrzucamy, tak, torbę z tym wszystkim, co zostało, i tych śmieci jest coraz więcej. Wystarczy zgłosić takie miejsce i tam pojawi się być może prędzej czy później patrol policji i będzie obserwował bacznie sytuację.
3: Mm-hmm.
0: Tak jak ty obserwujesz teraz bacznie nas.
3: A nawet ciebie. Bo na mnie to nie zwraca uwagi, ja nie wiem, ale tu jestem. Dobrze, dobrze, słuchajcie, zwracamy uwagę na ważny temat. Wy też bierzecie udział w naszej dyskusji. Za chwilę informacja od Pinia, którego też poruszyła ten temat, i za chwilkę do niego wrócimy.
2: Tak, Maro, na ciebie nie da się nie zwrócić uwagi.
3: Oj, dobra, tak. Mm.

0: Siema, siema, Piniu z tej strony. No teraz to temat poruszyliście, będzie burza. Ja osobiście też tego nie rozumiem, bo spotykam nieraz na drodze, jadąc za kimś, takie sytuacje, gdzie z samochodu wylatuje jakaś butelka, kubek czy cokolwiek innego i nie rozumiem takiej sytuacji, bo dopóki ktoś ma w tej butelce kropelkę napoju, to mu ona nie przeszkadza w samochodzie, a jak tylko staje się pusta, to już trzeba ją wyrzucić. Nie można jej, nie wiem, dowieźć do najbliższej stacji, gdzie się zatrzymać, wyrzucić i tak dalej. Dla mnie niepojęte. Tak samo to się nie dzieje tylko na drogach. Ja 20 ponad lat paliłem papierosy i dla mnie było niepojęte, jak ktoś może pustą paczkę po fajkach wyrzucić, dlatego że jest pusta. Ja zawsze donosiłem do śmietnika, a inne osoby po prostu, jak tylko miały tam jeszcze papierosa, to mogły to nieść, ale jak już ten papieros ostatni wyciągnęli, to już ta paczka, nie wiem, parzyła w tej kieszeni i byle gdzie trzeba było ją wyrzucić. Ja nieraz takie sytuacje nad morzem obserwowałem, idąc nad morską ścieżką za kimś i tak dalej. Zdarzyło się kilka razy zwrócić uwagę na to. Oczywiście zawsze był jakiś tam problem. Także, no nie fajnie. No, ogarnijcie się, ludzie. Naprawdę te butelki, kubki nie parzą. Tak czy siak, jadąc drogą, dojedziecie gdzieś, wysiądziecie, można to tam wyrzucić. Nie zaśmiecajmy, nie psujmy sobie naszego otoczenia. Pozdrowieniami, Piniaczek.
1: No, dziękujemy ci, Piniaczku, bardzo ciekawy głos, no ale to zobaczcie, no.
2: Ja myślę, że to jest element higieny osobistej, jeżeli ktoś tak. się tak zachowuje. I myślę sobie też o TPN-ie. Jest Tatrzański Park Narodowy, ludzie chodzą po górach, góry są piękne, zabieramy ze sobą rzeczy, jakieś batoniki, napoje, no bo wiadomo, że czasami człowiek wysoko w górach potrzebuje trochę kalorii, ale z jakiegoś powodu już w tym plecaku te osoby, przynajmniej niektóre, nie są w stanie znieść już tych pozostałości, czyli papierków czy butelek, i nawet tak niesamowite miejsce, czyste, przyrodniczo, które powinno być absolutnie z nas, jeśli chodzi o nas, traktowane z bardzo dużym namaszczeniem, są w stanie zanieczyścić. I to jest ten moment, którego też ja nie rozumiem i nasi słuchacze też nie rozumieją.
1: No właśnie, ale to Pinio też podniósł ten temat i powiedział, że jeśli paczka jest pełna, albo butelka jest napełniona,
2: albo jest jeszcze jeden nawet papieros, to tak. paczka jest okej. Natomiast tak. jak
1: a
2: wypadnie już ten ostatni...
1: Już, nie wiem, chyba strasznie dużo, że trzeba ją wyrzucić. Jest bardzo ciekawy też wniosek od Sławka z Bandyty. Cześć, Radyjko. O ile patrzenie z innego auta na kiepowanie papierochów za okno jest irytujące, o tyle kiepowanie w oczy motocyklisty z tyłu jest bardziej niebezpieczne niż nieoczekiwane mycie mu kasku źle ustawionym spryskiwaczem szyby. Patrzcie w lusterka. Apeluję o minimum kultury. Pozdrawiam. I ja się podpisuję, bo to naprawdę jest... Wiecie, jakie to jest niebezpieczne? Przecież ten człowiek, który jedzie na jednośladzie, nic nie widzi. A poza tym, no, jeśli trafi w niego niedopałek, no przecież to, no, można spłonąć.
2: Tak, można kogoś dotkliwie poparzyć. W sprawie tych niedopałków, nie tylko z samochodu, ale idą, rzucą gdzie popadnie. To tak jak z chodzeniem po krzakach. A są toalety w każdej restauracji czy dużych sklepach, czy zbieraniem nieczystości po psie. Możemy trąbić, prosić, karać, a i tak znajdzie się ktoś, kto to zrobi, a potem inni muszą sprzątać. No właśnie, co z tym fantem zrobić i jak przemówić? Można podzielić ludzi na ludzi i na kosmitów.
1: Czyli co, że kosmici nie...
2: To, że są właśnie ci, których zachowania nie rozumiemy i oni może też sami nawet nie mają refleksji i robią coś, co nie jest takie, no, prospołeczne, ani w ogóle nie służy dobru wspólnemu, czyli chociażby wyrzucanie tych niedopałków przez okno. Jedziemy dalej. Czekamy na wasze komentarze. 13 do 11.

0: Idealnie, aż mi się palce pomieszały. Idealnie, bo mamy 10 minut do godziny 11. Kuba przed mikrofonem. To co, jedziemy?
1: Jedziemy, ruszamy.
0: Gotowy na ostatni serwis dzisiaj?
1: Gotowy.
0: No to jedźmy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Dwa samochody osobowe zderzyły się na ekspresowej ósemce w Warszawie na północnej obwodnicy miasta pomiędzy węzłami Powązkowska a Broniewskiego. Na 12 kilometrze zablokowany jest jeden pas w kierunku Białegostoku i nie muszę chyba dodawać, że utworzył się tam już spory korek, który zaczyna się mniej więcej na wysokości Bemowa. Chociaż na S8 wolniej, dużo wolniej wręcz, jedzie się także w przeciwną stronę pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Marymącka. Cały czas droga krajowa nr 52 w Małopolsce jest zablokowana w obu kierunkach, pomiędzy Wadowicami a Kalwarią Zebrzydowską w miejscowości Klecza Dolna. Ciężarówka uderzyła tam w wiadukt kolejowy. Chodzi o kilometr 49 i do tego zdarzenia doszło mniej więcej 4 godziny temu. Ruch kierowany jest tam na objazdy. Dwa pojazdy osobowe zderzyły się w Opolskiem na drodze krajowej nr 42 niedaleko miejscowości Czaple Stare. To pomiędzy Kluczborkiem a Namysłowem. Obowiązuje tam ruch naprzemienny, a chodzi o kilometr 29. Jeszcze kilka słów o sytuacji na Pomorzu. Zdecydowanie wolniej jedzie się na obwodnicy Trójmiasta pomiędzy węzłami Gdańsk-Lotnisko a Gdańsk-Osowa w kierunku Gdyni. Ale podobnie jest na trasie wojewódzkiej nr 215 w pobliżu Karwi, Jastrzębiej Góry, Rozewia, Chłapowa i Władysławowa.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
5: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
6: To była reklama.
7: Cześć, Kuba z tej strony. Odnośnie śmieci, papierosów i innych takich rzeczy, no nie tylko z wyrzucania z auta, ale to jednak kwestia wychowania, no to się z domu wynosi, tak? Zachowanie na drodze, kultura osobista, higiena. Tego niestety coraz więcej brak. Młodzi rodzice, no poprzedni też generacja nie może się poszczycić czasami, widać zresztą na drogach, a no mimo wszystko z domu wynosi się najważniejsze aspekty przyszłe, z które dążymy i staramy się dążyć w życiu, tak? Czyli kultura osobista, zachowanie na drodze, kontakt z drugim człowiekiem i tak dalej, i tak dalej.

0: mam nadzieję, że poprzecie moją tezę. Pozdrawiam wszystkich.
1: Absolutnie, trudno się z tym nie zgodzić i pewnie zdarzają się takie historie, kiedy widzimy człowieka świetnie ubranego, ładnie pachnącego, w pięknym samochodzie, no ale zachowanie pozostawia wiele do życzenia i można zaobserwować na przykład wyrzucenie czegoś przez okno, niedopałka albo nawet czegoś większego. No i pytanie, co z tym zrobić, to pytanie kierujemy do was.
2: Ja na przykład, kiedy idę do lasu na spacer, to z dwiema pustymi reklamówkami i wychodzę z pełnymi w jednej grzyby, w drugiej śmieci, po tych mniej zorganizowanych. Tak troszkę zmiękczyłam to, co napisał do nas Babs.
1: Kiedyś widziałem taki napis w lesie. Śmiecisz w lesie? Jesteś śmieciem.
2: O, proszę, ładne. Uciu Guciu zaległe zdjęcia przysyła, które nie doszły znowu. Teraz mam przez chwilkę wypi. To wysyłam, pozdrawiamy z Norwegii. Coś Norwegia nie chce nam dosłać tych zdjęć, ale wierzymy w to, że świetnie się bawicie i odpoczywacie.

0: Już godzina 11 na zegarach, co oznacza jedną tylko rzecz, a mianowicie informacje pogodowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeżeli jesteście na Pomorzu właśnie w okolicach Zatoki Gdańskiej, można liczyć na najwięcej chwil ze słońcem. W pozostałych regionach pogoda jest bardziej kapryśna i deszczowa. Może się pojawić ten przelotny deszcz w każdej chwili. Największą uwagę warto zwrócić na centrum i południe Polski, to właśnie tam rozwijają się burze, które lokalnie mogą być gwałtowne.
0: O nie, oprócz intensywnych opadów deszczu na południu niemożliwe jest także grad, miejscami może spaść nawet 50 litrów na metr, a to wystarczy, żeby lokalnie doszło do zalania ulicy czy utrudnień w ruchu, dlatego kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. A temperatura, jest przyjemna, coraz bardziej przyjemna nad morzem, do 22 stopni, na północy tak 2 stopnie więcej, mniej więcej 24, a w centrum też tak może być i na południowym wschodzie i na Podkarpaciu 28-29.
2: Wiatr poza burzami nie będzie dokuczliwy. Tam, gdzie pojawią się burze, w porywach może osiągać do 70 km na godzinę. W takich warunkach warto zmniejszyć prędkość i zachować większy odstęp od innych pojazdów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Cześć, z tej strony Kasia. Dorzucę coś od siebie w temacie śmiecenia. Oczywiście w procentach nie popieram i to trzeba tępić. Niestety, ale ciężko jest ludzi nauczyć kultury. Jeżeli sami w sobie tego nie mają, to nauczenie ich nowych nawyków, dla nich nowych, jest ciężkie. Ale odniosę się też trochę do komentarza pani Dagmary odnośnie tego, że mówicie, bo w tych czasach zwrócić komuś uwagę wiąże się z tym, że narażamy się na nieprzyjemności. Tylko wiecie, to jest 1 do 1000, do 10 tysięcy ludzi, którzy nie popierają takich zachowań, więc moc jest w większości, uważam. I ja zwracam uwagę, jeżeli tylko mogę.
2: No właśnie, i Kasia, nic się nie zerwało, Kasia tam po prostu dodaje, bo jest limit, tam 50 sekund zdaje się, że można się nagrać. Kasia dodaje, że naraziła się kilka razy.

0: na nieprzyjemności, ale no i potem już urwało wiadomość dalej. Więc jeżeli Kasia chce jeszcze dograć swoją historię, to oczywiście zachęcamy do tego, a my jedziemy dalej i czekamy także na wasze komentarze. Przypomnimy sobie jeszcze zagadkę, ale to za chwilę kilka.
1: A, popatrz, zagadkę przecież mamy. Dzień dobry, zgadzam się z przedmówcą. Takie zachowanie to ewidentny brak kultury. Dobre wychowanie wynosi się z domu. Pozdrawiam, Ania. Dobrego wychowania też można się nauczyć. Trzeba tylko chcieć.
0: No tak, ale z drugiej strony także klasy nie kupisz, jak napisał Sławas.

0: Gdyby takie Eldorado było na naszych drogach, to byłoby wspaniale. Tylko pytanie, czy tam na tym S8 to się już zmieniło? Na tej S8?
1: S8? Mm. Nie, nie zmieniło się.
0: A, czyli
1: absolutnie
0: cały czas jest tak, jak było.
1: Jest tak, jak było. Mm-hmm. Tak. Miało być lepiej, ale jest tak, jak jest.
0: Czekaj, bo Piotrek się przygotowuje, żeby
2: tak, chciałem powiedzieć, że Kuba Domoracki został zastąpiony Moniką Gniewaszewską. Chcielibyśmy powitać.
1: Dzień dobry.
2: Witamy serdecznie i zapraszamy teraz trochę do innego świata, do świata Moniki.
1: Do świata?
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Serdecznie więc zapraszam do mojego świata. Ocenicie, czy jest ciekawy.
2: No, okaże się. No.
1: Okaże się. Na razie zobaczymy, co dzieje się na drogach, a potem będziemy oceniać. No to ta S8 wywołana do tablicy. No, korkuje się, tak, oczywiście, że się korkuje. Obwodnica Warszawy, w stronę Białego Stoku zwłaszcza. W kierunku Wrocławia nieco lepiej, ale tutaj kłopoty z przejazdem są między węzłami Powązkowska-Broniewskiego. 11 kilometr, zderzenie dwóch samochodów osobowych. Jeden pas jezdni właśnie zablokowany w stronę Białego Stoku. No i w związku z tym te spowolnienia cały czas się utrzymują. Doszły nam też kłopoty z przejazdem, utrudnienia na ekspresowej piątce w Kujawsko-Pomorskiem. Trasa węzeł Szubin Północ, węzeł Rynarzewo w pobliżu miejscowości Kołaczkowo. 86 kilometr, ciężarówka uderzyła w bariery. No i jest zwężenie w stronę Bydgoszczy w związku z tą sytuacją. S7 bez zmian. Tutaj nie wiem, czy Kuba zdążył wam opowiedzieć o tej S7. W każdym razie chodzi o S7 i warmińsko-mazurski odcinek. Trasa Olsztynek-Ostróda w pobliżu miejscowości Lichtajny, 72 kilometr, czyli ten odcinek, jak jadą kierowcy z Warszawy na przykład do Gdańska, bo akurat zablokowany jest jeden pas w stronę Gdańska. 72 kilometr, trasa Olsztynek-Ostróda, Lichtajny i tutaj dachował samochód osobowy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I jeszcze jedna wiadomość. Ogromny korek przed przejściem granicznym na A4 węzeł Jędrzychowice. Zjeżdżający na Zgorzelec muszą korzystać z pobocza. Cały prawy pas stoi bez ruchu. Konwój ciężarówek zlikwidowano. Utrudnienie na

0: zjeździe w kierunku Zgorzelca. Pomoc drogowa i policja już odjechały. Pozdrawiam szerokości. To Andrzej, który i wysyła nam informację drogową. A jeśli chodzi o temat bieżący, czyli śmiecenie i wyrzucanie różnych
1: pałków i śmieci przez okna naszych samochodów. Dzień dobry, mam na imię Damian. Odnośnie do śmiecenia na drogach. Trzeba tym ludziom, którzy śmiecą, powiedzieć, że nie są najważniejsi na świecie. Wszyscy są równi i wszyscy powinniśmy równo dbać o otaczającą nas przyrodę. Tutaj się podpisuje też lewą i prawą.
0: Ale są też tacy, którzy jednak chcieliby spróbować być ważniejsi, prawda? Mhm. I mamy jeszcze jeden komentarz.
2: Halo, halo, dzień dobry. Odnośnie śmiecenia, to takie mam przemyślenie, że generalnie wraz z rozwojem cywilizacyjnym my jako ludzie się uwsteczniamy i z jednej strony walczymy, nie wiem, o ekologię w postaci, nie wiem, papierowych słomek, torebeczek i tak dalej i okej, tu spoko, chociaż nie lubię papierowych słomek tak osobiście. Natomiast z drugiej strony, no właśnie, wywozimy, nie wiem, śmieci do lasu, wywalamy je gdzie bądź i robimy różne inne rzeczy i cofamy się w zasadzie do instynktów człowieka, nie wiem, pierwotnego, bo tak bym to określiła. Nie wiem, z czego to wynika. Być może z tego, że te obecne internetowe czasy tak po prostu nas rozluźniają, nasze morale. Pozdrawiam, Ewa z Oktawki.
1: Pozdrawiamy i też dziękujemy za ten głos. Fajnie, że zabieracie głosy w tematach, które są ważne, które poruszają nas na co dzień. Jeśli takie macie, to też dajcie znać, tak jak jeden z naszych słuchaczy, który wczoraj zostawił wiadomość o nietopałkach, które go totalnie irytują, kiedy nie lądują na drogach.
0: Zresztą nie tylko jego. Tak, ale często jest też taki widok, że jedziemy przez piękny las albo spacerujemy sobie i nagle widzimy dwie opony. I tak sobie człowiek wtedy myśli, skąd to się tutaj wzięło i kto co miał w głowie, że zostawił to akurat tutaj. Ja tylko chciałem przypomnieć, bo może nie wszyscy wiedzą, że można sobie wejść do internetu i w pobliżu naszego miejsca zamieszkania sprawdzić, gdzie jest punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W skrócie PSZOK i różne rzeczy, które mamy do wywiezienia, wywozimy właśnie do PSZOK-u. I temat zamknięty. Naprawdę są dzisiaj miejsca wyznaczone, gdzie różne rzeczy możemy, różnych rzeczy się pozbyć, z których już nie korzystamy. I naprawdę one zostaną poddane recyklingowi, może zostanie dane im drugie życie. Wystarczy tylko ruszyć głową i właśnie też skorzystać z tych dobrodziejstw, o których mówiła nasza słuchaczka, że mamy walkę o ekologię i o to, żeby jednak jak najmniej śmiecić i powodować zmiany w środowisku. I dzięki temu też są punkty, gdzie zutylizować różne rzeczy możemy.
1: No tyle tylko, że trzeba o tym przypominać. Niestety. A może stety, może po prostu każdy z nas powinien się od siebie uczyć, no bo przecież nie każdy jest kryształowy i czasem popełniamy błędy. Czasem robimy to po prostu, bo czegoś nie wiedzieliśmy albo się zagapiliśmy. To nie jest usprawiedliwienie, rzecz jasna, ale, no, ale jeśli naprawiamy swoje błędy, no to to jest chyba dobry kierunek. Dobrze, co wy na to? Dajcie znać w naszej aplikacji.

jestem wrogiem tego zaśmiecania, wyrzucania, tylko po prostu też chciałem powiedzieć jedną sytuację odnośnie właśnie PSZOK. Niestety PSZOKi nie przyjmują wszystkiego tego, co byśmy chcieli. Wiem po sobie, bo miałem sytuację, że miałem w domu kilka starych opon. Pojechałem do siebie do miejscowości, po czym usłyszałem

0: one ode mnie przyjęli, ale po prostu nie jest też tak dokładnie z tymi przokami, że przyjmują wszystko. Oczywiście też nie chodzi o to, żeby usprawiedliwiać tych, którzy śmiecą. Pozdrawiam, Wojtek Smana.
1: No Wojtku, chciałem ci powiedzieć, że jest coś takiego jak internet i wyszukiwarki różnego rodzaju i wystarczy wpisać, gdzie oddać zużyte opony, no i co wyskakuje. Jeśli kupujecie tam nowy komplet w zakładzie wulkanizacyjnym, sprzedawca ma ustawowy obowiązek nieodpłatnie przyjąć od was zużyte opony w liczbie nie większej niż ta, którą właśnie kupiliście. To zasada, o której wielu kierowców nie wie, a warto się na nią powoływać. Druga opcja, sklep motoryzacyjny albo hurtownia opon. Tu obowiązuje ta sama logika. Mhm. Na pewno miejsce opon nie jest w lesie, czyli jeżeli ktoś mówi, że dwie tylko przyjął mu przok, to dwie, no bo czasami się to rzeczywiście zdarza, że one występują w liczbie dwie akurat w lesie.
2: No tak.
1: To nie mogą postać tam i poczekać do przyszłego roku, żebyśmy je oddali, tylko najlepiej wywieźć je do lasu. Taki problem z głowy, niech inni się na to patrzą. No naprawdę.
2: No ale wiesz co, często jest też tak, że ludzie, którzy wyrzucają śmieci w lesie, w ogóle nawet nie zwracają uwagi na to, czy ktoś to obserwuje, czy nie. I jak podejdziesz do nich, zwrócisz im uwagę, no to jest wielkie oburzenie, wiesz, że ale jak to?
1: No tak to, ale bardzo często też w lasach są fotopułapki, bo na szczęście wiele takich wysypisk dzikich zostało już likwidowanych. Niemniej jednak są też takie, które gdzieś tam cały czas się pojawiają, ale władze gminne, władze gdzieś tam regionalne zakładają fotopułapki i niech taki delikwent później nie będzie zdziwiony, że to, że sobie zrobił remont i wywiózł wszystkie pozostałości nie tam, gdzie powinien wywieźć, albo nie zapłacił za wywóz tych śmieci, a wywiózł je do lasu, to dostanie mandat i to solidne.
2: Dzień dobry. Mam tak samo jak Maciuś Pierwszy, czyli nasz informator i osoba, która nas trochę zaszczepiła tym tematem. Nie cierpię brudasów drogowych. Pety wyrzucane przez okno z samochodów różnej maści to jakaś plaga. Nie patrzą, czy za przydrożnym rowem rosną las, łąka, czy też suche zboża, etc. Leci wszystko. Reklamówki ze śmieciami, butelki, pet z różnym, z żółtym płynem. Wiadomo, co to za cieczy. Lecą przez okna ciężarówek. Wstyd się przyznać, też paliłem papierosy przez 22 lata, ale nigdy nie robiłem takiej siary. Zawsze niedopałki lądowały w popielniczce, wszak do tego służy. Opakowania po różnego rodzaju butelkach, bataliach, orzechach, bakaliach, orzechach czy napojach robią u mnie w kabinie za kosz na śmieci i po wypełnieniu ich wnętrza wyrzucane są do śmietników na mopach. Czy też na stacjach podczas tankowania. Dołączam się do apelu przedmówców. Ludzie, więcej kultury osobistej nie tylko na drogach, ale a wszystkim nam będzie żyło się lepiej. Pozytywne myślenie przecież nie boli. To dlaczego robicie wbrew wszelkim zasadom panującym wśród cywilizowanych ludzi? Pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego i miłego dnia. Andrzej Strzewa, dzisiaj bez wiersza, ale za to bardzo mądrze. Bardzo dziękujemy.
1: Pozdrawiamy serdecznie. Przypominamy o naszej zagadce. Podpowiedź pierwsza już była, ale pewnie wszyscy zapomnieli.
2: No
1: nie lubię, gdy ktoś zamyka mnie w jednym miejscu. Druga podpowiedź jest następująca. Dobrze czuję się tam, gdzie inni zawracają. Także w sprawie zagadki można do nas pisać albo się nagrywać.

0: Monika?
1: Tak.
2: O, jak ładnie.
3: Tak się mówiliśmy.
2: Widzisz? Zgrani jesteście.
3: No, jesteśmy. Bardzo. Jesteśmy. Zgrani jesteśmy, bo chcemy zapowiedzieć ciebie, bo wiemy, że masz nowe wiadomości. Coś tam się zmieniło?
2: Tak.
3: Sporo?
2: Nie.
3: No okej, okay, to też dobra wiadomość.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No bo to jest to pytanie, czy lubimy zmiany. Jak są dobre, to lubimy, prawda? A dobrą zmianą jest... Tak. Dobrą zmianą jest koniec utrudnień na S8 w Warszawie. Otóż między węzłami Powązkowska-Broniewskiego jest światełko w tunelu. Można liczyć na to, że korek, który tutaj mieliśmy, będzie sobie malał i tak też jest. Jest teraz taki spowolnienie korek w stronę Białegostoku, bo jest koniec utrudnień. Służby nie działają już na 11 km S8 w stronę Białegostoku. Został odblokowany pas, a więc jedziemy całą S8-ką, całą szerokością S8. Tutaj mieliśmy zdarzenie dwóch autosobowych i zajęty właśnie jeden pas. Teraz tych utrudnień nie ma. No ale chyba tak dla równowagi zwalnia nam S8 niestety za Warszawą już tak naprawdę, bo na wysokości Marek na jezdni w stronę Białegostoku wygląda na to, że jest jakieś zdarzenie drogowe i właściwie już za centrum handlowym, które jest tutaj przy wyjeździe z Warszawy, wjeżdżamy w zator jadąc w stronę Białegostoku na wysokości Marek. Powtórzę, przed Radzyminem są te kłopoty z przejazdem na S8. W kierunku Wrocławia S8 wygląda dobrze, bez specjalnych spowolnień. No a natężenie ruchu, no ono jest takie umiarkowane, na przykład między Wrocławiem a Katowicami. Tutaj należy spodziewać się na wysokości Opola spowolnień. Właściwie trzeba by powiedzieć, że A4 między Katowicami a Wrocławiem, bo w stronę Wrocławia jest takie spowolnienie przed Opolem, przed Pruszkowem, na A4 przed zjazdem na Pruszków. To jest wojewódzka 414. I tutaj jest korek od Dąbrówki Górnej po Pruszków właśnie. Utworzyło się spowolnienie w stronę Wrocławia. Wspominaliście też o korku dużym przy wyjeździe przez Jędrzychowice. On się utrzymuje niestety, a więc to przejście w Jędrzychowicach jest dosyć mocno obciążone, teraz zakorkowane. Ten korek ma 4 km do wyjazdu do Niemiec.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A może z tymi petami to wina producentów samochodów, którzy przestali montować w samochodach popielniczki. To może też zaczęliby kubły na śmieci montować i wtedy wszystko byłoby pięknie. Prawda?
3: No tak, tylko gdzie to zmieścić? Prawda jest też taka, że wielu koszy na śmieci nie ma, ale to nie jest dla nas usprawiedliwienie. Dobrek, lepiej niż Andrzej Strzewa bym o problemie śmieciarstwa nie napisał. Pozdrawiam Andrzeja, redakcję i tych, co nie śmiecą.
0: I wierszyk.
3: Śmiecących nie pozdrawiam. Grzesiek za cztery.
0: Nie śmieć proszę podczas jazdy to oznaka bardzo złej ogłady. Śmieci wyrzuć tam, gdzie trzeba, bo czysta droga to potrzeba.
3: No ładnie, bardzo ładnie.
0: Maciej, pozdrawiamy.
3: Pozdrawiamy. My się teraz będziemy dowiadywać, co się dzieje z garścią śmieci produkowanych przez kierowców i pasażerów maluchów w wielkiej wyprawy maluszków.
0: To za kilka minut.

0: Kuba Marcinowicz, Michał Górski i śpiewają, wszyscy rozśpiewani. Dzień dobry, halo, halo.
1: Dzień dobry.
2: Ale żeśmy to wyśpiewali przed chwilą, coś niesamowitego. Przerobiliśmy troszeczkę tę piosenkę, że ten tandem to, że niby my i że trochę czasami baśń, czasami trochę dramat.
1: No tak, trochę tak to wygląda. Trochę tak to pewnie wygląda. A powiedzcie, jak przerabiacie śmieci z maluszków? Co się dzieje z nimi?
2: To jest w ogóle bardzo ciekawy temat na Wielkiej Wyprawie Maluchów, ponieważ jest specjalna ekipa, która przygotowuje samochody. Czyli codziennie rano są samochody czyszczone i sprzątane. Są dyżurni, którzy się tym zajmują i dbają o czystość pojazdów. Wyrzucamy śmieci, segregujemy odpady. Z racji tego, że produkujemy tych odpadów sporo, zwłaszcza plastikowe butelki. Mamy tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Każda z załóg codziennie rano dostaje zgrzewkę wody, bo przecież pić trzeba, uzupełniać płyny, dodatkowo jeszcze jakieś przekąski. No więc tych śmieci jest naprawdę sporo, ale później takie wielkie wory są wynoszone z tych samochodów. Nawet na lunchu.
1: A za takie butelki będzie można kupić sobie potem malucha, jakby się wszyscy złożyli.
2: Ja muszę pogadać z tym dyżurnym.
3: Ale napoje to nie wszystko, no bo jeszcze rzeczywiście przecież jeździ za nami cały czas cały wóz cateringowy i w ciągu dnia karmią nas z niego. I tutaj są niestety jednorazowe naczynia, ale wszystko jest oczywiście zbierane. Jeździmy ze swoimi workami, ze swoimi śmieciami i tak jak zastajemy plac, tak samo go zostawiamy.
2: Tak jest i bardzo
1: pięknie, to pięknie, brawa dla was. Taki temat dzisiaj u nas. A co się dzieje w trasie podczas Wielkiej Wyprawy Maluchów? Oprócz tego, że śmieci po sobie sprzątacie.
2: To uwaga, uwaga. Wjechaliśmy do Tarnowa właśnie. Przed chwilą minęły nas maluchy, które gonią pod galerię Park Gmini. No i tam właśnie będzie duże wydarzenie, piknik BRD, ale przede wszystkim także głównym bohaterem, czy głównymi bohaterami będą przepiękne, różnokolorowe maluszki.
3: No jest to też miejsce, gdzie oprócz tego, że można zobaczyć samochód, można się dołączyć do zbiórki, bo każda załoga będzie biegała ze swoją puszką, zachęcając właśnie osoby, które mamy nadzieję, że licznie też tam się pojawią, do udziału w całej akcji, bo muszę powiedzieć, że dotychczas też spotkania w małych, mniejszych, większych miejscowościach, do których wjeżdżaliśmy, były związane zawsze z bardzo ciepłym przyjęciem i zawsze były tam jakieś maluszki i inne klasyczne polskie samochody, które na nas czekały. To super akcent.
2: Wczoraj przejeżdżaliśmy przez jakąś niewielką miejscowość, gdzie koło gospodyń wiejskich dla wszystkich uczestników Wielkiej Wyprawy Maluchów przygotowało. Uwaga! Kompot w kubku, bardzo dobry zresztą, wypiliśmy. Dodatkowo dostaliśmy jeszcze taką małą paczuszkę, a w środku w tej paczuszce fantastyczne drożdżówki przygotowane przez koło gospodyń wiejskich. To było coś naprawdę niesamowitego.
3: Brama wodna zorganizowana przez Ochotniczą Straż Pożarną to już tylko formalność.
2: Ale wczorajszy dzień naprawdę dał w kość uczestnikom Wielkiej Wyprawy Maluchów. Było ekstremalnie, było bardzo trudno, ale dlaczego było trudno i co, z czym mieliśmy największy problem, z którym borykaliśmy się wczoraj przez cały dzień i przez te setki kilometrów, które pokonywaliśmy, opowie Marcin Małysz, dyrektor Wielkiej Wyprawy Maluchów.
4: No przede wszystkim z uwagi na fakt, że to długa trasa, ale bardzo malownicza. Trochę bez zasięgu odwykliśmy od tego, że jesteśmy offline. Wczoraj było bardzo intensywnie, ale też bardzo sympatycznie. Przepiękna Polska. Ja usłyszałem takie zdania, że nie zdawaliśmy sobie sprawy, że Polska ma tak piękne drogi i drogi o tak dobrej jakości. I nawet kiedy jechaliśmy trasą szutrową, bo był odcinek szutrowy i nawet kiedy przejeżdżaliśmy przez rzekę, to czuliśmy się fantastycznie. To myślę, że to jest świetna historia i świetna rekomendacja do tego, żeby zwiedzać naszą piękną Polskę. To po pierwsze. Po drugie, cały czas zbiórka idzie do przodu. Jesteśmy na poziomie ponad 1,5 miliona złotych w tym momencie. Zbliżamy się do 2 i tak chcemy zakończyć sam przejazd, no bo potem te zbiórki jeszcze trwają do kolejnego roku. Myślę, że będzie fantastycznie, cudownie, emocje są świetne, a dzisiaj jedziemy w kierunku Bielska Białej.
3: No więc tak. Dokładnie tak. Rzeszów-Muszyna to ten wczorajszy odcinek. 391 km dokładnie on wyniósł, a łącznie maluchy pokonały ponad 21,5 tysiąca kilometrów tego jednego właśnie dnia.
2: Coś niesamowitego. I 7 razy na Wielkiej Wyprawie Maluchów, gdyby oczywiście zliczyć kilometraż ze wszystkich maluchów, okrążyliśmy Ziemię. Ponad 7 razy. Proszę sobie to wyobrazić. Coś niesamowitego. Części brakuje, ale części zostały wczoraj uzupełnione. Mówiliśmy o tym dzisiaj w poranku.

0: szczęście nasze ekipy serwisowe uruchomiły swoje kontakty i te części już są, więc będzie można dzisiaj serwisować maluchy. Dzisiaj na pewno ten serwis odwiedzimy, zwłaszcza, że będzie to ostatni nocny serwis na tegorocznej wielkiej wyprawie maluchów. Jutro wielki finał na rynku głównym w Krakowie. Tam maluchy wjadą w okolicach godziny 17, więc przybywajcie. Kto w Krakowie, kto w okolicach, serdecznie zapraszamy, a na razie zapraszamy mieszkańców Tarnowa pod Park Gemini.
1: No ja właśnie. Bym nakarmiła jeszcze Michała Górskiego, który jakoś tak słabiej brzmi. Kuba nasz, Kuba radiowo, głosowo.
2: Poczekajcie,
1: Kuba,
2: ja go podkreślę.
3: Takie śniadanie.
0: Proszę
3: ja
0: bardzo.
3: Nic nie zrobię, żeby go przekrzyczyć. On jest po prostu rozpędzony. Bekon dzisiaj znalazł na tych talerzach
2: i był nie
3: do zatrzymania.
4: Jeśli chodzi o Kubę Marcinowicza, to wszyscy wiedzą o tym, że nie należy do niego podchodzić wtedy, kiedy jest głodny, więc Kuba już prewencyjnie działa i wie, co robić.
1: Przywieź te drożdżówki, dobrze? A jagodzianki to już w ogóle.
0: Zapomnij o drożdżówkach.
1: Zjadł i zapomniał. No dobrze. Fajnie, że o siebie dbacie nawzajem. Super was było słyszeć na antenie Polskiego Radia Kierowców. Wracajcie bezpiecznie. No i oczywiście finał jutro, o czym też będziemy informować.
0: A czy jeszcze na koniec możemy zdradzić, o czym jeszcze dzisiaj będzie?
1: A no pewnie.
0: Aha, dzisiaj wyjątkowe muzeum. Michałku, proszę.
3: No, jeden z uczestników Wielkiej Wyprawy Maluchów zaprosił całą wyprawę właśnie do muzeum, za które jest odpowiedzialne. Jest to jego zresztą muzeum. Motorowery. To dzisiejszy temat przewodni, więc fajnie. Będziemy starali się stamtąd też przygotować dla was ciekawą relację.
4: No, więc jeżeli będziecie też planowali swoją podróż i będziecie w tamtych okolicach, to też warto rozważyć wizytę, a panowie dzisiaj opowiedzą o tym, co tam znajdziemy konkretnie. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia.
1: Kuba Marcinowicz, Michał Górski. Dzięki wielkie.

0: S3, kierunek Legnica, 254 km przed zjazdem na Polkowice. Wypadek. Osobówka na barierach, służby na miejscu, korek około 600 metrów, ale będzie się zwiększał, bo sporo samochodów dojeżdża. To bo 1, 2, 3. Bardzo dziękujemy za informację. Czy Monia potwierdza?
1: S3 mamy Polkowice Kłobuczyn, węzeł Polkowice Północ, 254 km. A ty mówiłaś o?
0: 254 km.
1: Dokładnie.
0: Kilometrze.
1: Zderzenie dwóch samochodów.
0: Patrzcie,
1: dostawczych
0: ona tylko
1: i osobowego.
0: Spojrzy i już wie, i już widzi, i wszystko nas, wszystko nam powie.
1: A, powiem.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: To zdarzenie drogowe już mamy od jakiegoś czasu, konkretnie od jakiejś pół godziny, więc jest nadzieja na to, że bardzo ten korek się nie wydłuży, ale rzeczywiście pojazdów jest kilka. Trzy dokładnie, które biorą udział w tym zdarzeniu i to dwa dostawcze, jeden osobowy, jedna osoba poszkodowana, więc medycy też na miejscu. No i zwężenie w stronę Legnicy, jak słyszeliście, korek od naszego słuchacza jest tutaj rzeczywiście. Trasa S3 Polkowice Kłobuczyn, miejsce węzeł, właściwie Polkowice Północ. To tutaj doszło do tego zdarzenia drogowego. No i uważajcie, bo na A1 pojawiły się kłopoty z przejazdem. Węzeł Kowal, Włocławek Zachód, miejscowość Dębice, czyli Kujawsko-Pomorskie, 204 km. Tu są utrudnienia, bo trwa neutralizacja plamy substancji ropopochodnej, czyli pracują służby. Uważajcie na tych pracujących, bo zdarzało się niestety wielokrotnie, że auto osobowe uderzało chociażby w samochód służby drogowej właśnie. No i z tego była jakaś tragedia. Tutaj pracują służby, bo czyszczą tę A1. Zablokowany jest jeden pas w stronę Gdańska. Przypomnę, miejscowość Dębice, 204 km, to jest Kujawsko-Pomorskie, węzeł Kowal, węzeł Włocławek Zachód. A wracając jeszcze na A4, tutaj Jędrzychowice, Drezno. W ogóle ta A4 przy wyjeździe w stronę Niemiec na granicy w Jędrzychowicach jest duży korek. On troszkę nawet urósł, bo ma ponad 4 km. Ale później ta czwórka, która prowadzi nas z Jędrzychowic do Drezna, też jest bardzo mocno obciążona w stronę Drezna właśnie, a więc bardzo duży ruch tutaj na tej trasie Jędrzychowice-Drezno. Spory ruch też na A4 w Polsce, między Katowicami a Wrocławiem, na tyle duży, że tutaj mamy spowolnienia i to spore, zwłaszcza między Dąbrówką Górną a Pruszkowem, jadąc w stronę Wrocławia, kierowcy dosyć mocno zwalniają, później jest nieco lepiej, ale też widać, że samochodów jest dużo.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Nie lubię, gdy ktoś zamyka mnie w jednym miejscu. Dobrze czuję się tam, gdzie inni zawracają. To są dwie podpowiedzi. Ktoś napisał, że to opona, ale nie chodzi o oponę. Lubię zmieniać otoczenie i nie boję się wyzwań. To trzecia podpowiedź. Czekamy na wasze odpowiedzi.
0: Czekaj, poczekaj. Poczekaj,
3: na co?
0: Bo tak ciepło.
3: Ciepło, no także ciepło. Pani ciepło, ma rację,
0: ciepło,
3: tak, absolutnie.
0: Cieplej.
3: Bo padła, można powiedzieć, już tak...
0: blisko jesteśmy bardzo.
3: No tak, Dagmara nie byłaby sobą, gdyby nie podpowiedziała tak, trochę więcej. Ale no, chcielibyśmy też rozwiązać zagadkę po godzinie 12 i mamy nadzieję, że to, o czym wspomniał słuchacz, a co ja powtórzyłem, pomoże wam w dotarciu do właściwej odpowiedzi w naszej zagadce.
0: No i właśnie o to chodzi.

0: Słońce moje.
1: No właśnie, co z tym słońcem, to będziemy sprawdzać, moi drodzy, a właśnie teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No, będzie dzisiaj się działo, jeśli chodzi o pogodę, ale zacznijmy może od najspokojniejszych rejonów, to Pomorze i rejon Zatoki Gdańskiej. W centrum i na południu kraju trzeba liczyć się z opadami deszczu i burzami. Najwięcej deszczu może spaść dziś od Dolnego Śląska przez Opolszczyznę i Górny Śląsk, aż po Małopolskę i Podkarpacie. Tam lokalnie opady będą naprawdę intensywne.
3: Jeśli będą burze, możliwy będzie także grad, a miejscami może spaść nawet około 50 litrów deszczu na metr. I to oznacza, że sytuacja na drogach może bardzo szybko się zmieniać. Widoczność może być ograniczona, a na jezdniach może zalegać woda. Jeśli chodzi o temperaturę, to dzisiaj najcieplej będzie w centrum, na południowym wschodzie i na Podkarpaciu, gdzie termometry pokażą nawet do 29 stopni nad morzem. Pozostanie zdecydowanie troszeczkę chłodniej, ale to i tak naprawdę nie jest źle, bo mamy tam od 20 do 22 stopni.
1: A patrząc już na noc, opady i burze będą stopniowo zanikały, choć na południu i miejscami w centrum jeszcze przez pewien czas mogą się utrzymywać. Nad ranem lokalnie na północy i południowym wschodzie mogą pojawić się mgły, które będą ograniczać widzialność nawet do około 300 metrów. Jeśli planujecie bardzo wczesny wyjazd, warto wziąć to pod uwagę. I rzeczywiście, jeśli patrzymy sobie teraz na radar pogodowy, to chmury, a w zasadzie zjawiska atmosferyczne pod postacią burz będą się pojawiały. Właśnie Dolny Śląsk, Opolszczyzna, Górny Śląsk i gdzieniegdzie także na Podkarpaciu. W okolicach Rzeszowa burza może być nawet w okolicach godziny 19.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Oczywiście, jak mówią synoptycy, te komórki burzowe bywają kapryśne, więc tak naprawdę do końca nie wiadomo.
3: No tak, zwłaszcza, że serwis pogodowy też lubi się zawieszać, na przykład teraz. I to różnie z tym wszystkim bywa. Tak czy inaczej, uważajcie na siebie. I warto sprawdzić też, co się dzieje
1: w naszej zagadce.
3: Tak. Dokładnie tak.
1: Przypominamy, nie lubię, gdy ktoś zamyka mnie w jednym miejscu. Dobrze czuję się tam, gdzie inni zawracają. Lubię zmieniać otoczenie i nie boję się wyzwań. I czwarta odpowiedź, łączę cechy przydatne na drodze i poza nią.
3: Czy odpowiedzią na zagadkę jest kamper? Zadaje pytanie jeden z naszych słuchaczy. Nie. A może to napęd 4x4? Pozdrawiam, Maciej.
1: Też już blisko. Też już blisko z tym napędem, ale mówiliśmy o takim urządzeniu, które dzisiaj też z jakiegoś powodu pojawiło się przy okazji rozmowy o lesie. I tutaj chodzi o pewien szczególny rodzaj. I ja już więcej nie odpowiadam.
3: Wow, jestem pod wrażeniem.
1: Nie wiem, że to zrobiłem. Łyk kawy.

0: 10 minut, 10 i pół po 12. Tak, Monika na miejscu.
1: Tak, jestem. Pytanie mamy jeszcze od jednego z naszych słuchaczy, a dwa w kierunku do Dortmundu. Autostrada, czy tam ciężarówkami da się i jak tam sytuacja?
2: Nie mamy informacji, żeby A2 w stronę Dortmundu była nieprzejezdna. Są natomiast liczne zwężenia. Tak jest. I ograniczenia prędkości związane z pracami drogowymi, więc to może być dosyć uciążliwa podróż, ale tylko ze względu właśnie na te remonty, które trwają na A2 w kierunku Dortmundu. Zresztą remontów na trasach w Niemczech nie brakuje. W Polsce zresztą też, nie wiem, to taki moment też wakacyjny, że są remonty plus jeszcze do tego natężenie ruchu dosyć spore. A więc nie mamy informacji, żeby było nieprzejezdne dla
0: samochodów. Moniko, wiesz, co mi się podoba, że tak? Ty tak empatyzujesz z tymi kierowcami, że ty tak mówisz z takim smutkiem o tym, że są te remonty.
2: No bo sobie wyobrażam od razu, że utykam w korku i co wtedy?
0: Jak ja nawet patrzę na twoją minę, to ona jest taka...
2: Zatroskana.
0: Taka zatroskana, jak ta jęcząca Marta, która w Harry Potterze występowała.
2: No tak, wiesz, była taka, no to ale... zakończyłeś po prostu.
1: No ja was rozdzielę.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to zapraszam na informacje z dróg, jęcząca Marta. Pojęczeć można, rzeczywiście. Można. Na S8. Wiemy, co się wydarzyło. Już teraz oficjalnie od służb zgłoszenie jest z S8 właśnie na Mazowszu. Otóż tutaj w okolicach Marek, dokładnie między węzłami Marki Zielonka, pierwszy kilometr S8, zdarzenie dwóch autosobowych i dlatego jest tutaj dosyć spory korek, bo zablokowane są do tego wszystkie dwa pasy w stronę Białegostoku. Na szczęście bez poszkodowanych, no ale kłopoty z przejazdem są. Spory ruch też na S8 w Warszawie jednak się utrzymuje, bo tak jak utrudnień już nie ma, a mieliśmy na jezdni w stronę Białegostoku też, tutaj przed mostem Grota, to korek niestety, ale się utrzymuje. Korek spowolnienie na obwodnicy Warszawy. No a później przed Markami, no to już jest spory zator, bo wyjedziemy sobie z Warszawy, mamy nadzieję na płynną jazdę w stronę Białegostoku, a tu klops około 4 km zatoru przed Markami nam się pojawia. Pocieszające jest to, że przejazd jest, no ale utrudniony, bo jest zwężenie. No i też na trasie między Łodzią a Warszawą, tutaj na wysokości Łowicza, a właściwie za Łowiczem w stronę Warszawy, też uważajcie, na A2 jest spowolnienie.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No dobrze, to teraz jeszcze nasza zagadka, która została leciusieńko odstawiona na pobocze, ale
0: tak,
1: wracam.
0: Przypominamy, łączę cechy przydatne na drodze i poza nią. I jeszcze jedna podpowiedź, w mojej nazwie pojawiają się dwie litery. I nie jest to na pewno rower, bo tu się taka propozycja pojawiła. Jeśli na przykład chodzi o gravelę, no to tutaj też się mówi, że to jest taki uniwersalny rower dla różnych nawierzchni.

0: ale mamy także reduktor, kamerę cofania, napęd 4x4 i czekamy na więcej.
1: Procedura trząsu-trząs została uruchomiona, w wyniku której ukazały się następujące informacje. Zrób sobie jakąś przyjemność, skrót AB, na tapicerce to raczej airbag. Auto na linii produkcyjnej montowane jest średnio co w kilkanaście godzin. Antek z Gryfina. Obstawiam, że chodziło o skrót airbag. Nie, to nie o to chodzi.
0: Ale też skrót, tylko troszeczkę inne literki. Mam nadzieję, że uda nam się znaleźć wspólnie rozwiązanie.

0: wsłuchuję się we wszystkie publikowane wpisy słuchaczy PR-ki, odnoszę wrażenie, że naszej społeczności problem braku kultury osobistej nie dotyczy. Wszyscy dbamy o porządek i zależy nam na tym, żeby inni, prawdopodobnie nie słuchający tak zacnego radia, też mieli to na uwadze, ale jakby tu do nich dotrzeć? Dagmaro, to prawda. Ostatni wpis nie był rymowany, dlatego że problem jest poważny, a z moich obserwacji wynika, że gdy tekst jest rymowany, to odbiorca nie dostrzega sedna przekazu, tylko skupia się na tym, czy i jak będzie się rymowało. Czy będzie śmiesznie, czy poważnie, czy będą jakieś stare, wyszukane słowa, czy też wyświechtane, a opisany problem gdzieś ulatuje. Jak to kiedyś ktoś powiedział, rymy umniejszają powadze problemu. Dziękuję za pozdrowienia, Andrzej Stczewa.
1: Bardzo serdecznie Andrzeja pozdrawiamy i dziękujemy za ten wpis w naszej aplikacji. No właśnie, ten wątek wyrzucania rozmaitych rzeczy przez okna samochodu. Zaczęliśmy od niedopałków papierosów, no ale kontynuujemy i te komentarze wasze mile oczywiście widziane. I jeśli chodzi o inne kwestie związane z naszą zagadką, no to tutaj cały czas nie możemy zbliżyć się
0: ale
1: do rozwiązania.
0: Coś podobnego, słuchaj, bardzo, bardzo blisko bardzo, mamy bardzo odpowiedź. Blisko. Tak, od Grześka z A4.
1: To ja przypomnę wszystkie podpowiedzi. Nie lubię, gdy ktoś zamyka mnie w jednym miejscu, dobrze czuję się tam, gdzie inni zawracają. Lubię zmieniać otoczenie i nie boję się wyzwań. Łączę cechy przydatne na drodze i poza nią. W mojej nazwie pojawiają się dwie litery. I jeszcze jedną podpowiedź podam. Nie, to może najpierw Dagmara, ty.
0: Mhm, ale mam powiedzieć, co napisał Grzesiek z A4?
1: Ale jeżeli to już jest dobra odpowiedź?
0: No jest bardzo blisko dobrej odpowiedzi.
1: Bardzo blisko dobrej. Zagadka w lesie.
0: Nie jest to jeszcze prawidłowa odpowiedź, bo chodzi nam o konkretny skrót. Doberek, zagadka, w lesie pojawiła się opona, a konkretny rodzaj to krosowa. Jak nie opona, to może lodówka, a konkretny rodzaj to dwudrzwiowa. Pozdrowienia. No, jesteś bardzo blisko.
1: Zawsze występuje w liczbie 4, czyli wiemy już, że to jest opona, tylko pytanie jaka? Jaka to jest opona? No i tam taki skrót jest. Więc mam nadzieję, że się uda. Jedziemy dalej. 23,5 po 12.
2: Cześć, witajcie. Damian z tej strony. Jeżeli chodzi o zagadkę, myślę, że może to być bieg wsteczny.
0: Nie, nie, nie. To nie.

0: A1, kierunek Łódź, 3 km przed MOP Gajewo, auto na dachu w rowie, tir na poboczu, zablokowany prawy pas. Uważajcie. Pozdrawiam, Tomeczek, Trójmiasto.
1: Dziękujemy.
2: Dziękujemy bardzo. Na poboczu. Co tam było? Taki ptak? Gil? Nie?
3: Gir. Wydaje mi się, że opony bardziej.
2: A gir. No, proszę bardzo. Czek, to ma skojarzenia, co?
4: No w każdym razie uważajcie, wypadek jest. A jeśli chodzi o inne utrudnienia, to Monika o najnowszych właśnie, które występują.
3: Ale tak. Słuchajcie, musimy posłuchać tego jeszcze raz, bo ja też nie mam pewności, czy to na pewno
4: to jeszze raz pani chce posłuchać, pani Dagmara?
3: Ale to później. Później. Teraz jedziemy na drogi.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to zostańmy na tej A1-ce. Trasa węzeł Kowal-Włocławek-Zachód w pobliżu miejscowości Dębice w Kujawsko-Pomorskiem. 204 kilometr. Pracują służby. Trwa neutralizacja plamy substancji ropopochodnej. W związku z tym jest zablokowany jeden pas w stronę Gdańska. Uważajcie na pracujące tutaj służby na A1-ce. Na S8 kłopoty z przejazdem. Jedne się skończyły, drugie się niestety zaczęły. Już jakiś czas temu zresztą już informowaliśmy was o tym korku, który pojawił się przed Markami. Wyjeżdżamy z Warszawy i właściwie wjeżdżamy w korek przed Markami, a to za sprawą sytuacji na pierwszym kilometrze między węzłami Marki Zielonka. Trzy samochody osobowe się zderzyły. Nie ma osób poszkodowanych, to jest dobra wiadomość. No ale są spore utrudnienia, bo zajęte są dwa pasy w stronę Białegostoku. Kłopoty z przejazdem utrzymują się też na S5. Ekspresowa piątka, węzeł Szubin Północ, Rynarzewo, miejscowość Kołaczkowo w Kujawsko-Pomorskiem, zwężenie w stronę Bydgoszczy. S3 bez zmian, Polkowice Kłobuczyn, węzeł Polkowice Północ, Dolny Śląsk, 254 kilometr, trzy pojazdy się zderzyły, jedna osoba poszkodowana, zwężenie w stronę Legnicy. No a natężenie ruchu, ono dosyć spore. Spore w miejscach, w których nie ma zdarzeń drogowych, ale i tak się korkują. To jest obwodnica Warszawy, chociażby S8, cały czas duży ruch w stronę Białegostoku. Tu kierowcy zwalniają dosyć mocno przed Żoliborzem. No i w korku jadą tu, na tej trasie. Łódź, Warszawa, za Łowiczem w stronę Warszawy. Też takie jest spowolnienie w stronę Warszawy właśnie, jadąc od strony Łodzi. Na południu kraju duży ruch na obwodnicy Krakowa. Spory, naprawdę, między węzłami Kraków Południe, Kraków Tyniec w stronę Katowic. Dobrze natomiast wygląda sytuacja na Śląsku.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A1, kierunek Łódź, 3 kilometry przed MOP Gajewo, auto na dachu w rowie, tir na poboczu, zablokowany prawy pas. Uważajcie. Pozdrawiam, Tomeczek, Trójmiasto.
4: Ja nie wiem, czy w pewnym momencie, czy ja uległem jakiejś też zbiorowej halucynacji, ale ja niczego takiego nie słyszałem.
2: Bo,
4: tam był tir, a nie gir.
3: Gdzie ja jestem?
4: To znaczy, gdzie ja jestem? A wy we dwie. I tak patrzę, co tu się wydarzyło?
3: No tak, tak.
2: No to wszystko jasne.
3: Zakłócenia na linii.
2: Tak jest. Odbiorczej. Ani ptaka, ani opona. Ani gil, ani gir, tylko tir.
3: Ani biegi, ani nic.
4: Nie wierzę, naprawdę.
2: No co?
4: Rozwiążemy za chwilę zagadkę.
2: Tak.

0: Cześć, czy to jest kamera cofania? Pozdro. Nie, to nie jest kamera cofania. Halo, halo, to reduktor, pozdrawiam. Nie, to nie jest reduktor, nie o to nam chodzi. Znaczy pewnie jest
1: gdzieś,
0: ale...
1: Tak, Mara, powiedz mi, bo ty się znasz na tych sprawach mechanicznych, co to jest reduktor?
0: No przecież zmiany, biegi, góra, dół, góra, dół.
1: I jest takie urządzenie, czy po prostu tu chodzi o to, że człowiek jest tym reduktorem, tak?
0: Nie, no to się tak nazywa, tak po prostu reduktor.
1: Ale że redukcja, tak?
0: No.
1: Też
0: pojawiły się takie odpowiedzi, taka odpowiedź MS, bo mówiliśmy o skrócie pewnym.
1: Nie chodzi o cukierki.
0: Nie, no bo MS to są też opony, ale przeznaczone na błoto i na śnieg. Skrót. Także nie, to nie o to chodzi, ale mamy kilka odpowiedzi.
1: Jest na przykład coś takiego, opona AT. I jeszcze głosowo, to posłuchajmy.
2: Dzień dobry, pewnie chodzi o ateki. Pozdrawia Rafał z Mercedesa, bez ateków.
0: No tak, o opony Old Rain nam dzisiaj chodziło, dokładnie tak.

0: Tak.
1: O terenie?
0: Tak, o terenie. O terenie. Opona AT. A co do wyrzucania rzeczy przez okno, zastanawiałem się, dlaczego nie można zrobić agresywnej kampanii przeciwko takim zachowaniom w stylu tylko ostatni brudas wyrzuca śmieci przez okno. Przecież nie obrażamy tym nikogo, kto by na to nie zasłużył. Fan PRK napisał.
1: No ale było tyle kampanii, na przykład jeśli chodzi o bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych i nadal zdaje się, że no, w zeszłym roku doszło do takiego wypadku, że ktoś utknął na przejeździe kolejowym i zamiast wyłamać rogatki, to postanowił jednak, no nie wiem co, zostać i poczekać na pociąg. Tak właśnie. Więc te kampanie, to tak z nimi różnie bywa. Myślę sobie, że rozmowa jest dobrym takim sposobem, żeby ten temat,
0: się, że rozmawiacie.
1: Że ten temat się pojawiał, żeby on wracał i żebyśmy przy różnych okazjach na ten temat rozmawiali. Na różne trudne też tematy, które się pojawiają za kierownicą i gdzieś tam się to potem niesie. Więc budowanie świadomości, myślę sobie, że to też jest dobra rzecz i bardzo się cieszymy, że wśród was są tacy, którzy no zachowują się tak, jak tutaj trzeba, czyli pozbywamy się śmieci wtedy, kiedy jest okazja, to na przykład na stacji benzynowej, tam, gdzie są kosze na śmieci ustawione. Tak, i wtedy jest czysto i przyjemnie.
0: Tak, tak, tak. I przy okazji segregujemy. Tutaj ktoś napisał, chyba Andrzej Strzewa, albo któryś z panów napisał, że też ma taki sposób, że robi sobie popielniczki, ponieważ nie ma popielniczek już w tej chwili na pokładach samochodów nowych, współczesnych, to sobie można taką popielniczkę zrobić, ale są też samochody, w których są miejsca na woreczki i tam trafiają śmieci najczęściej. Natomiast no też właśnie chodzi o to, żeby mieć taki nawyk, żeby to zbierać w jakąś reklamówkę, albo nie wiem, w jakiś worek, albo w jakąś papierową torebkę i potem wrzucać grzecznie do miejsca przeznaczenia.
1: No właśnie i może warto jeszcze, Dagmara, powiedzieć o jednej rzeczy, o której my rozmawialiśmy poza anteną, to znaczy, że jeżeli wyrzucamy coś do lasu, czy gdziekolwiek indziej, to nie jest tak, że to znika z naszego pola widzenia, bo te rzeczy nie znikają. One bardzo często się dekomponują, zanieczyszczają wody gruntowe i później wypijamy to wszystko.
0: Wdychamy.
1: I...
0: Czyli nie robimy źle tylko komuś, bo wyrzuciliśmy tylko swoje sobie śmieci, tylko robimy też źle sobie. Ja myślę sobie, że sporo dzisiaj na ten temat porozmawialiśmy, ale w ogóle wam dziękujemy za to, że bierzecie udział w naszej dyskusji i że chcecie się też podzielić tym, co widzicie na co dzień. No i jeśli macie tego typu tematy, to zgłaszajcie je także tutaj poprzez
1: aplikację. I teraz tak szczerze, Dagmara, ty jako Dagmara, co czerpiesz z środowiska społeczno-przyrodniczego?
0: Jak to było?
1: Rekreacja.
0: Zapomniało mi się, ale to jest
1: Także pozwólmy czerpać, Dagmarze, i nam wszystkim rekreację.
0: Rekreację.

0: Jeśli chodzi o pogodę, to jeszcze kilka słów na ten temat, bo te burze będą dzisiaj występować i weźcie pod uwagę to rzeczywiście, jeżeli jesteście na południu naszego kraju, czy to Dolny Śląsk, czy Opolszczyzna, czy Górny Śląsk, czy także Podkarpacie, że miejscami te deszcze mogą być ulewne. My ostrzegamy i oczywiście będziemy na bieżąco informować was o tym, jak sytuacja wygląda, także zostańcie z nami. Tymczasem Monika także pojawiła się w naszym studiu, Monika Gniewaszewska.
1: Jestem obecna. Jedźmy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Mamy informacje z aplikacji. Chodzi o A4, 238 km w stronę Wrocławia. Wyłączony prawy pas. Informujecie nas, że jest korek, bo A4 jest tutaj przygotowywana do prac remontowych, a więc jeszcze nie stricte remont, ale przygotowywana.

0: Do tegoż właśnie, to jest informacja od Was z aplikacji. Zachęcamy do informowania nas i kierowców również o innych utrudnieniach. No i mamy dobre też wiadomości na A1C. Koniec pracy sprzątających, chyba tak można to określić, między węzłami Kowal-Włocławek-Zachód w pobliżu miejscowości Dębice w Kujawsko-Pomorskiem. Mieliśmy neutralizację plamy substancji ropopochodnej. Wszystko zakończyło się sukcesem. A1 jest czysta, przejezdna w stronę Gdańska bez blokady jednego pasa. Kłopoty z przejazdem też na S7 się zakończyły. Olsztynek-Ostróda w pobliżu miejscowości Lichtajny w stronę Gdańska zajęty był jeden pas. No i bez problemów też jedziemy 78. To jest w Świętokrzyskiem Jędrzejów-Chmielnik, miejscowość Piaski. Tu obowiązywał kierowców ruch na zmianę jednym pasem. Natomiast cały czas utrzymuje się korek na S8 przy wyjeździe z Warszawy w stronę Białegostoku na wysokości Marek między węzłami Marki Zielonka. Mamy zderzenie trzech pojazdów i dwa pasy w stronę Białegostoku są zajęte i w związku z tym ten korek rzeczywiście jest spory. Poza tym natężenie ruchu jest dosyć duże tutaj i dlatego też korek się utrzymuje. Zresztą pokazał się też zator w przeciwnym kierunku, czyli w stronę Warszawy, jadąc od strony Białegostoku przed Radzyminem. Kierowcy wjeżdżają w zator na wysokości Woli Rasztowskiej. On się zaczyna i ciągnie w okolice Radzymina właśnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Abemus Papa.
2: Plebiscyt Polskie Radio PL.
1: To była reklama.

0: No właśnie, bo Robert tak stał tam w reżyserce i tak patrzył na tę
1: siedzę.
0: Mapę. No dobrze, ale patrzyłeś
1: już
0: na mapę.
1: Posadzili.
0: Patrzysz na tę mapę i tak myślę sobie, co on tam widzi? Czy ta Warszawa jest w dobrym miejscu?
1: Ja widziałem dzisiaj na tej mapie, wiesz co? No. Jachrankę. Byliście w Jachrance?
0: No oczywiście.
1: Fajnie, nie?
0: Tak, bardzo przyjemne miejsce.
1: Przed Jachranką jest...
2: Ja nie
0: przebudowane.
1: Nie byłeś?
2: Nie.
1: Przed Jachranką jest na S, taka miejscowość, tam byłem kiedyś na koloniach, pamiętam. Skubianka.
0: Aha.
1: Już sobie przypomniałem. W Skubiance też i tak wspomnienia wróciły.
2: Mój sąsiad ma tam dom.
1: O, widzisz, no.
0: No dobrze, ale to rozumiem,
1: w Skubiance czy w Jachrance?
2: W Jachrance.
0: I to ja rozumiem, że w takim razie Jachranka jest cały czas w tym samym miejscu, co była wczoraj.
1: Tak.
0: Wiesz, jak to wyglądało po naszej stronie?
1: Jak?
0: Jakbyś się zastanawiał, czy na pewno to jest to miejsce, które tu było jeszcze wczoraj.
1: Ale to, bo to sentymenty wróciły,
0: zastygłeś.
1: Wiesz, i dlatego. Dlatego, wiesz, jak sentymenty wracają, to zastygam.
0: No dobrze.
2: Tak, my też dzisiaj rozmawialiśmy o sentymentach i o nostalgii, to z Dagmarą też poza anteną, o dźwiękach.
1: Nostalgicznych?
2: Ale, tak, takich, które nas na przykład przenoszą
0: do przegadujemy troszkę.
2: Też takie miłe rzeczy, które są, kojarzą nam się z dzieciństwem, chociażby i piosenki, które wtedy leciały. Wysokie obroty, dużo dobrych dźwięków i Robert w roli głównej i wy także. A my

0: Wczoraj na Dolnym Śląsku najcieplej, dziś najchłodniej. Naprawdę jestem zaskoczony, ale w Jeleniej Górze w tym momencie termometry pokazują 13 stopni, zaledwie 13 stopni Celsjusza. To dziwne, bo na przykład w stosunkowo niedaleko w Legnicy czy we Wrocławiu ponad 20, we Wrocławiu nawet 24,7. Więc przez Jelenią pewnie jakaś teraz nawałnica albo burza przechodzi i dlatego tak ochłodziło się. Najzimniejsze miejsce w Polsce w tym momencie Jelenia Góra, najcieplejsze Racibórz, tam 27.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przed burzami ostrzegają synoptycy w całej południowej Polsce, więc jeżeli jedziecie autostradą A4 na przykład, no to na pewno na jakąś burzę albo opady deszczu intensywne się natkniecie. Drugiego i trzeciego stopnia wydane ostrzeżenia przed burzami, więc te wyładowania muszą być gdzieniegdzie nawet bardzo intensywne. Tak jest na Dolnym Śląsku, w Jeleniej Górze, o której mówiłem, prawdopodobnie teraz naprawdę dzieje się meteorologicznie. W ciągu dnia na Pomorzu, na Kujawach oraz Warmii zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze już duże, choć z przejaśnieniami i nawet rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu, a na południu i na południowym zachodzie te burze, lokalnie z opadami gradu, przewidują synoptycy. Do 29 stopni dziś przewidują specjaliści od pogody. W centrum i na południowym wschodzie ma być te 29. Na razie, jak powiedziałem, na południu najcieplej, w Raciborzu 27. Wiatr jest słaby bądź umiarkowany, a wieje na ogół z północy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to zaczynamy wysokie obroty. Kłaniam się, zapraszam, Robert Kilen.

0: No to cykl Walenty na bok sentymenty. Jak się weszło na wysokie obroty, trzeba się zabrać do roboty, Andrzej Strzewa
1: pisze.
0: No pięknie,
1: pięknie doprowadziłeś, słuchacze.
0: No właśnie, więc bierzemy się do roboty, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, jeżeli chodzi o rozgrzewkę szarych komórek, jak zwykle w wysokich obrotach. Czy wiesz, że dziś jest dzień rekina?
1: O, naprawdę?
0: Naprawdę. Dziś jest dzień rekina. Nie wiem, czy rekina finansjery, czy innego.
1: O, może tak być.
0: Ja przypominam, ja bardzo się cieszę, że dzisiaj z tobą jestem, bo ty masz więcej niż 32 zęby, tak jak rekin.
1: Tak, tak. Pamiętam, zapamiętałaś.
0: Ja pamiętam.
1: Ale ja wolę orki.
0: Ty wolisz orki?
1: Ja podobno byłam w zeszłym wcieleniu orką.
0: Tak?
1: Tak mówiłam mojej mamie.
0: No muszę ci powiedzieć, że jeżeli chodzi o tę pracę z tobą, to niezła orka.
1: No wiesz... No, to wiesz,
0: powiedziałem, że
1: wyjść.
0: Jesteś niezła orka, a ty to wiesz. No dobrze. Uwaga, uwaga, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Dziś dzień rekina. Dlaczego ten fragment pojawia się u nas w wysokich obrotach? Dla mnie bomba.
1: Bomba?
0: Tak, świetny, nie?
1: Świetne, świetne.
0: Muzycznie świetne. Dlaczego ten fragment się pojawił w dniu rekina na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców? Na pewno wiecie, zaczęliśmy chyba od dość prostej zagadki. Aplikacja do waszej dyspozycji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości
1: głosowe. Co chciałeś powiedzieć?
0: No bo tutaj Andrzej pisze i niejako odpowiada na to pytanie, chociaż na razie nie zdradzam. Natomiast ty zdradzasz to, co się dzieje.
1: Ja zdradzam.
0: Tak, to, co się dzieje na polskich drogach. Monika Gniewaszewska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to sprawdźmy, jakie mamy natężenie ruchu. No, takie dosyć spore. W nieoczywistych miejscach są spowolnienia. One rzadko pojawiają się właśnie tutaj. Na przykład na A4 mamy taką sytuację, jadąc od strony Tarnowa-Rzeszowa, że kierowcy zwalniają. Nie, jadąc od strony Krakowa, zwalniają w stronę Rzeszowa. A gdzie zwalniają? Otóż na wysokości miejscowości Rzezawa. To jest między Krakowem a Tarnowem. Właśnie jadąc w stronę Tarnowa przed Brzeskiem. O tak, a za Bochnią. O, tak, mamy korek tutaj na A4. Prace drogowe prawdopodobnie są przyczyną tego korka, około 3-kilometrowego, także pocieszeniem jest dla tych wszystkich to, że może nie jest za bardzo długi i teraz, jeśli teraz w niego wjeżdżacie, no to około 3 kilometrów będzie trwało to spowolnienie. Poza tym dobrze wygląda sytuacja na odcinku A4 między Krakowem a Rzeszowem. Na samej obwodnicy Krakowa też jest nieźle. Spory ruch, ale bez zatrzymań i korków. Taka sama sytuacja na bramkach w Balicach. Natomiast troszkę zwalnia nam siódemka za Libertowem, a w kierunku obwodnicy Krakowa. Tutaj też należy się liczyć właśnie ze spowolnieniami. No i korek utrzymuje się cały czas między Katowicami a Wrocławiem. Przed Pruszkowem, przed zjazdem na Opole, tutaj w okolicach Pruszkowa kierowcy zwalniają. I to dosyć mocno. W ogóle wygląda na to, że wydłużyło się to spowolnienie korek właśnie na A4, bo w sumie to ono ma tak koło 10 km spowolnienie plus korek, a więc jedziemy, ale powoli w stronę Wrocławia A4. Wrocław Legnica dobrze, bez spowolnień i zatrzymań, natomiast tutaj S8, ona jest zakorkowana na Mazowszu, od strony Białegostoku w stronę Warszawy jadąc zwalniamy przed Radzyminem, no i cały czas korek jest na wysokości Marek się zaczyna, a właściwie kończy, bo na wysokości Marek mamy zdarzenie drogowe, a korek jest już właściwie przy wyjeździe z Warszawy w stronę Białegostoku. Zdarzyły się tu 3 pojazdy i jest blokada 2 pasów.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jak to jest z tą muzyką? Dlaczego pojawia się w dniu rekina?

Złowieszcza ta muzyka, prawda? No ale nie dlatego się pojawia. Dlaczego się pojawia ta muzyka? Aplikacja do waszej dyspozycji, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Dlaczego ta muzyka pojawiła się akurat dziś, w dniu rekina, w wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców?

0: No to jak to jest z tym dźwiękiem? Czy już wiemy, dlaczego ten dźwięk pojawił się na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców?
1: Cześć.
0: Cześć.
1: Czy to jest fragment muzyki z filmu Gdzie jest Nemo? Serdecznie pozdrawiam, Bartek.
0: Pozdrawiam, Bartku. Bo Nemo niby miał styczność z rekinami, tak? No nie, nie dlatego ten fragment pojawia się na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Dlaczego? Jak wiecie, przypomnieliśmy sobie ten fragment, trafiło to. Teraz do szarych komórek zapraszam oczywiście do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Dlaczego ten fragment pojawia się w dniu rekina na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców? Oh,

0: Już prawie 28 minut po godzinie 13. Myślałem, że to banalne zadanie i okazało się banalne. Poza tym Nemo, to wszyscy wiedzieli oczywiście dlaczego, a nie, przepraszam, Arti Ząbek wiedział, a nie wiedział. Posłuchajcie, co napisał Arti. Cześć Robercie, to jest muzyka z filmu Szczęki, ale dlaczego dzisiaj się pojawiła, to nie wiem. Może dlatego, żeby przypomnieć mi, że mam jutro wizytę u dentysty. Arti Ząbek pisze. Pewnie tak, Arti. Przypominamy, masz jutro wizytę u dentysty i dlatego muzyka z filmu Szczęki pojawiła się na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. To dobra odpowiedź, uznam ją, ale inni mieli inne zdanie. Dlaczego ta muzyka w dniu rekina pojawiła się na antenie?
1: Oczywiście chodzi o film Szczęki z okazji dzisiejszego dnia rekina. Marek Zeskani.
0: Brawo, Marku Zeskani. Szczęki, tak napisał Krzysztof, to bo 1, 2, 3 też. Muzyka z filmu Szczęki Spielberga i dlatego się pojawia oczywiście, bo w Szczękach to chodzi o rekina.
2: Dzień dobry. Muzyka oczywiście z filmu Szczęki, dlatego, że jest dzień rekina. Pozdrawiam, Miluś Skork.
0: Pozdrawiam, Milusiu Skork. Film z muzyka z filmu Szczęki. To kolejna odpowiedź. Art Galan z Zielonej Góry pozdrawia Jacek. Todę Riddick też domyślił się. Andrzej Strzewa pisze, przy tej muzyce rekin szuka ofiary w filmie Szczęki, ale nie wiem, czy w pierwszych, czy w drugich Szczękach. Nieważne w których, ważne, że w Szczękach.
3: I rekin.
0: Tak, może. No nie? Tak. A wyobraż sobie taką muzykę i zbliżenie na szklankę.
3: Szklankę i szczęka w środku.
0: Cza, cza, cza.
3: Dobry horror by był.
0: No, pewnie.
3: Albo komedia, nie wiadomo.
0: To zależy. Od reżysera oczywiście. Tak. Tomek Zeskani, bardzo dobra odpowiedź. Syncza, Adam, Kasia z Mielca też wiedziała. Kto jeszcze?
4: Ścieżka dźwiękowa z filmu Szczęki. Tak. Pozdrawiam, Michał Stitana.
0: Michał Stitana też wiedział. Tomek z Czerwonego Australa z Warszawy. Słynna seria Szczęki, to napisał Bartłomiej. Jest to z filmu Szczęki. Jarek ze Skalina też wiedział. Edzia pozdrawia, siedząc w pracy. Edziu, pozdrawiamy również. I kto jeszcze?
5: Ta piosenka, no to jest z filmu Szczęki. Rekin atakuje.
0: Tak jest. Dokładnie, rekin atakuje. Kto był najszybszy z dobrą odpowiedzią?
6: To jest fragment z filmu Szczęki. Pozdrawiam, Andrzej.
0: Andrzej był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali, a Tomek był najszybszy spośród tych, którzy pisali w aplikacji, więc Tomku, Andrzeju, możecie pozdrawiać kogo chcecie. Oczywiście dla wszystkich innych brawa z fanfarami. Naturalnie Tomek i Andrzej pozdrawiają. Do waszych pozdrowień naturalnie dołączymy piosenkę, a teraz, no właśnie, powieje grozą.

0: Teraz ta muzyka pojawia się dlatego, że orka będzie atakować wiadomościami drogowymi.
1: Ale obejrzycie ten film.
0: Tak?
1: Mhm.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i cóż, z tego ataku niewiele tutaj pozostało. Mamy korki, Warszawa-Radom, korkuje się S7 za Białobrzegami i przed Białobrzegami. Przed jadąc od strony Radomia, a za Białobrzegami jadąc od strony Warszawy. Prace drogowe sprawiają, że tutaj kierowcy zwalniają i to na obu jezdniach. Taka jest sytuacja na S7 na trasie między Warszawą a Krakowem. A na południe jadąc, no to A4, cały czas korek jest między Bochnią a Brzeskiem na jezdni prowadzącej w stronę Rzeszowa, od Krakowa jadąc oczywiście, na wysokości miejscowości Ostrów Królewski albo też Rzezawa, chyba Rzezawa to lepsze odniesienie do tego, gdzie jest ten zator. To A4 między Krakowem a Rzeszowem. Sama A4 na obwodnicy Krakowa nie najgorzej, choć ruch jest spory, zwłaszcza w stronę Katowic. Spory ruch też na bramkach w Balicach, zarówno w stronę Krakowa, jak i w kierunku Rzeszowa. Sam Śląsk nie najgorzej, tu bramki w Brzęczkowicach, punkt poboru opłat, troszkę zwalnia, bardziej w kierunku Krakowa niż w stronę Katowic. No i cały czas utrzymuje się zator na południu kraju między Katowicami a Wrocławiem. Tutaj przed Opolem, a właściwie przed Pruszkowem, zjeżdżając na Opole na 414, kierowcy zwalniają. Teraz ten zator ma około 5 kilometrów. To są prace drogowe, które prowadzone są tu i zmieniona organizacja ruchu sprawia, że no właśnie jest takie spowolnienie w stronę Wrocławia na A4 między Katowicami a Wrocławiem. Łódź, Warszawa, tutaj też utrzymuje się spowolnienie. Za Łowiczem kierowcy jadący w stronę Warszawy muszą się liczyć ze spowolnieniem. Niedużym w tej chwili, ale jednak. No i takie samo nieduże, ale jednak spowolnienie jest między Wolą Rasztowską a Radzyminem, jadąc od strony Białegostoku, a w kierunku Warszawy. Tutaj są prace drogowe prowadzone i dlatego taką mamy sytuację. I cały czas utrudnienia przed Markami, wyjeżdżając z Warszawy w stronę Białegostoku. Tutaj mieliśmy zdarzenie drogowe. Polepszyła się nieco ta sytuacja, bo drogowcy donoszą, że nie dwa pasy jezdni w stronę Białegostoku są zajęte, a jeden.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A już za chwileczkę, już za momencik, motoryzacyjna zagadka. Dziś pojawi się po raz pierwszy, już za parę minut.

No to czas na kolejne zadanie, tym razem już motoryzacyjne, jako że oczywiście PRK, Polskie Radio Kierowców, na wysokich obrotach. Właśnie, a propos obrotów, ten silnik przez krótką chwilę się wkręci na obroty. Znalazłem dźwięk tego silnika, a pytam oczywiście, jaki to samochód? Jak się nazywa ten samochód? Tak brzmi silnik tego samochodu, jak się nazywa samochód. Nie ukrywam, że ma związek z dzisiejszym dniem ten samochód i w związku z tym...

o niego pytam. Jak już się domyśliliście, o co chodzi tak naprawdę w tym pokrętnym pytaniu, to zapraszam, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Jak się nazywa ten samochód? Wystarczy marka. Naprawdę, wystarczy marka. Aplikacja czeka.

Czas na koncert życzeń. I my oczywiście my życzenia napisane mamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców od Tomka i od Andrzeja, więc słuchamy. Najpierw Tomek. Pozdrawiam wszystkich ciężko pracujących instruktorów nauki jazdy oraz kursantkę Julię, która szykuje się do egzaminu wewnętrznego. Od Tomka te pozdrowienia. A Andrzej, który był najszybszy w szczękach, pozdrawiam całe PRK z synem Szymonem w szpitalu. Poprawy zdrowia, Szymonie. Naprawdę, trzymamy kciuki i gramy dla was. Pozdrowionych.

0: No na chwilę opuściłem auto, a już po konkursie to depiszę. Można poznać wynik tej filmowo-dźwiękowej zagadki. Oczywiście szczęki w związku z tym dniem rekina to szczęki, czyli film o rekinie, jakby nie było. To była dobra odpowiedź. Todę, mam nadzieję, że usatysfakcjonowany jesteś. Natomiast jeżeli chodzi o te zagadki, no to mamy kolejną zagadkę motoryzacyjną tym razem. Jaki to samochód? Po dźwięku silnika. I w związku z dzisiejszym świętem nie ukrywamy. To bo 1, 2, 3 pisze tak. Robercie, czyżby chodziło o jakiś model Forda, ale nie wiem jaki, jak podaje wujek. Wujek podaje. Dzisiaj jest rocznica urodzin Forda, prezydenta Stanów Zjednoczonych. Może o to chodzi. Nie to bo, nie o to chodzi, nie
1: ale
0: o te urodziny.
1: Ale dał czadu. Dał czadu.
0: Dał czadu, tak. I to bo też dał czadu. I ja absolutnie doceniam to rozumowanie, że szukacie. Oczywiście, bo musi być jakiś pretekst, żeby była zgadywanka motoryzacyjna. Natomiast nie ten pretekst. Przy odpalaniu brzmiał jak V8 od Chevroleta, na przykład Corvetta C7. Nie, to nie jest dobra odpowiedź. Michał z Głowna twierdzi, że to jest Maserati. Nie, to też nie jest ten włoski samochód, choć europejski dzisiaj samochód. Więc aplikacja czeka na wasze odpowiedzi.
1: Marzenie tych za Atlantykiem.
0: Kolejna podpowiedź, jakże trafna. Tak, ci za Atlantykiem marzą o takim samochodzie niewątpliwie. Aplikacja czeka, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, a my wyjeżdżamy na drogi z Moniką.
1: Tak.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Troszkę utrudnień przebyło na głównych

0: trasach A2 i A1. Zaczniemy od A2. Węzeł Poznań Krzesiny Poznań Luboń na jezdni prowadzącej w stronę Świecka. Tutaj kłopoty z przejazdem są na wysokości Lubonia. Wielkopolska oczywiście, bo to właściwie na obwodnicy Poznania. 3 samochody osobowe się zderzyły. Na szczęście bez poszkodowanych. No i to zwężenie w stronę Świecka jest tutaj na A2. Na A1 kłopoty z przejazdem są w Kujawsko-Pomorskim między węzłami Lisewo-Grudziądz na wysokości miejscowości Sztynwang. 100. kilometr. Przewrócił się motocyklista. Oczywiście niestety został ranny. Trwa praca służb. Medycy są na miejscu. Zwężenie w stronę Gdańska mamy na A1. W miarę przyzwoicie wygląda sytuacja na A1, skoro tutaj już jesteśmy. Nie korkuje się jakoś specjalnie i nie zwalnia. Choć oczywiście są takie miejsca, gdzie będziemy zwalniać. Widać to chociażby za Grudziądzem, a w stronę Gdańska. Takie właśnie spowolnienie przed Warlubiem. To tutaj zwalniamy, ale to nie jest korek. Przyzwoicie wyglądają też bramki na A1 w Nowej Wsi, a także w Rusocinie. Tutaj też bez przesadnych jakichś takich postojów. Już sama obwodnica Trójmiasta, na niej dawno nie byliśmy. Zwalniamy za węzłem Gdańsk-Matarnia, a przed węzłem Gdańsk-Osowa na jezdni w stronę Gdyni, a poza tym pełna przejezdność na S6 i na S7. Tak wygląda sytuacja tutaj na północy. Na Mazowszu wciąż zwalniamy przed Radzyminem, jadąc od strony Białegostoku, a w kierunku Warszawy. Natomiast ta sytuacja na wysokości Marek zupełnie się uspokoiła. Tutaj bardzo niewielkie spowolnienie jeszcze jest w stronę Białegostoku. Natomiast cały czas bardzo duży ruch w stronę Białegostoku mamy na obwodnicy Warszawy. Ta znacząco nam zwalnia na wysokości Żoliborza w stronę Białegostoku właśnie. Natomiast w stronę Wrocławia zupełnie płynny ruch.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jaguar F-Type od R, taka wiadomość w aplikacji. Nie, to nie jest Jaguar. Ha, Mercedes AMG też nie, Mercedes 140 też nie, Piotr Szydłowca stawia na Mercedesa. Ha, jaki to samochód? Czekam na odpowiedzi.

0: Czas na informacje pogodowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeżeli chodzi o najchłodniejsze miejsce w Polsce, Jelenia Góra, w dalszym ciągu tam 17 stopni powyżej zera. Napisaliście w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, że rzeczywiście jakaś nawałnica przez Jelenią przeszła i w związku z tym to ochłodzenie.

0: Dziękujemy pięknie za tą informację, mamy potwierdzenie. Tak jak podejrzewałem, no właśnie te nawałnice na Dolnym Śląsku mogą dziś przechodzić. Tam stopień trzeci ostrzeżeń meteorologicznych przed burzami, więc uważajcie na Dolnym Śląsku. Aż do Legnicy, jeżeli patrząc od południa, od strony Wałbrzycha na przykład, to aż do Legnicy te ostrzeżenia obowiązują. Wrocław to już ostrzeżenie drugiego stopnia, więc niższego, ale także w ogóle wzdłuż całej A4 na Podkarpacie od Dolnego Śląska przez Śląsko-Polski, Górny Śląsk, Małopolskę, aż po Podkarpacie te ostrzeżenia przed burzami obowiązują. Dzisiaj na północy żadnych ostrzeżeń nie ma, nie będzie padało, a to się przedstawia tak, że w ciągu dnia na Pomorzu, na Kujawach oraz na Warmii zachmurzenie raczej małe bądź umiarkowane, na pozostałym obszarze niestety duże, choć z przejaśnieniami i rozpogodzeniami, a przelotne opady deszczu mogą się zdarzyć na południu i południowym zachodzie. Natomiast oprócz tego te burze lokalnie nawet z opadami gradu. Do 29 stopni przewidują dziś synoptycy w centrum i na południowym wschodzie. O dziwo, na południowym wschodzie znacznie chłodniej. 26 pokazują termometry na przykład teraz w Rzeszowie, a w centrum najcieplej w Łodzi 25, w Warszawie 24,7, podobna temperatura w Poznaniu na 23,5 pokazują termometry w Bydgoszczy i Toruniu. Jeżeli chodzi o wiatr, to ten jest słaby bądź umiarkowany, chociaż w czasie burz może być porywisty, wieje dziś z północy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: O jaki samochód chodzi w naszej zagadce, w wysokich obrotach? Volkswagen EOS od Synczy. Nie, to nie jest Volkswagen EOS. Nie jest to Lancia Delta Integrale z Ibis Skody chyba pisze w aplikacji, bo Skocy się napisały. Chociaż Skosów dużo w Skodzie. Zibi to nie Lancia, to nie Mercedes również. Jaki to samochód? Czekam na odpowiedzi. Kłaniam się, Robert Kilen.

0: W nowej soli mleje i 17 stopni, to bo 1, 2, 3 informuje w aplikacji PRK Polskich Radia kierowców. No to jak ta sól się roztopi, to będzie słona woda w nowej soli.
1: W zimie? Nie, mamy lato zaraz.
0: No właśnie, o, mówiłem, orka, no. Orka.
1: Orka lubi zimę, a myślisz? Ja nie lubię.
0: Myślisz?
1: A nie? No tak.
0: To Porsche 928, biały żarłacz. Teraz musi być dobrze, Miluś. No nie, to nie jest biały żarłacz. Nie jest to Porsche 928. Więc jeżeli chodzi o samochód, to za chwileczkę...

0: tego wrócimy. Teraz wracamy na drogi. Proszę bardzo, piekarz w drodze do Wielkiej Brytanii informuje o tym, że A2 na wysokości Lubonia już posprzątana po wypadku. To dobra wiadomość. Tak, a co do konkursu, to ma może Audi R8. Nie, to nie jest żadne Audi, żaden Mercedes, ale blisko, jeżeli chodzi o lokalizację fabryki, tej pierwszej. No dobrze, w takim razie wiemy, że na A2 na wysokości Lubonia już posprzątane po wypadku. Co się dzieje na pozostałych polskich drogach, to oczywiście wie Monika Gniewaszewska.
1: Zapraszam.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Posprzątane, ale korek został i to taki dosyć spory. Tutaj jest niestety za węzłem Poznań-Krzesiny. Kierowcy wjeżdżają w ten zator i jadą właściwie po węzeł Luboń. A więc no, posprzątane to jest dobra wiadomość, więc czekamy teraz na odkorkowanie. Korek jest na jezdni w stronę Świecka, to jeszcze tylko przypomnimy. No i zdarzenie drogowe, do którego doszło tutaj między węzłami Poznań-Krzesiny, Poznań-Luboń. Mamy zablokowany jeden pas, ponieważ był z waszych wiadomości wynika jeden pas po zderzeniu trzech aut osobowych. Bez poszkodowanych, no ale kłopoty z przejazdem cały czas się utrzymują. Donosicie, że już te utrudnienia się tu zakończyły. Praca służb zapewne o to chodzi. No ale korek cały czas jest. Czekamy na to, aż zniknie. Dobre wiadomości ze Susemki. Teraz już w pełni przejezdna przed Markami w stronę Białegostoku. Też korek zniknął, bo zniknęły też służby. Pracowały po tym, jak zderzyły się dwa samochody tutaj osobowe. I mieliśmy najpierw dwa pasy w stronę Białegostoku, później jeden zablokowany. Był duży korek, teraz już go nie ma. Cały czas na S8 korek utrzymuje się, natomiast od strony Białegostoku jadąc przed Radzyminem, a w kierunku Warszawy. No i też na A1 tutaj cały czas są utrudnienia między węzłami Lisewo-Grudziądz, miejscowość Sztynwang w Kujawsko-Pomorskiem. I tutaj te utrudnienia trochę potrwają, bo mamy ranną osobę, motocyklistę. Ten się przewrócił i w związku z tym jest zwężenie w stronę Gdańska na czas pracy służb. No i też mamy cały czas bez zmian tą S3. S3 na Dolnym Śląsku, Polkowice Kłobuczyn między węzłami, a właśnie na wysokości węzła Polkowice Północ, 254 kilometr, dwa auta dostawcze, jeden samochód osobowy, jedna osoba poszkodowana i wciąż zwężenie w stronę Legnicy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to wracamy. My właśnie ruszamy z centralnej Polski do Monachium. Zabieramy was ze sobą w transkę, jak zawsze Ilona i Irek. Proszę bardzo, Ilona i Irek pomogli, mam nadzieję, wam w rozpoznaniu tego samochodu, skoro ruszają do Monachium. Jaki to samochód?
3: Stawiam, że jest to BMW. Pozdrawiam, Robert z Dastera.
0: Pozdrawiam, Robercie z Dastera. Miluś twierdzi, że to Opel Manta. Niby nie rekin, ale pływa prawie jak rekin. No szczególnie jak się zimny łokieć wystawił w Oplu Manta. To może popłynąć. Mercedes rekin, Piotr Szydłowca. Piotrze, Mercedes nie jest rekinem, to BMW oczywiście. BMW, rekin, Tomek z czerwonego... Z czerwonego Zwawy. Dobra. Tomku, w takim razie pozdrawiam. Dobrze trafiłeś, to chodzi o BMW rekina.
4: Chodzi o BMW serii 6 z lat 80-tych, 70-tych, z charakterystyczną grillem i maską rekina. Pozdrawiam z Trójmiasta.
0: Pozdrawiamy również całe Trójmiasto, nie tylko BMW serii 6. Dziś oczywiście rekin to przede wszystkim ten ta kultowa szóstka, ale przecież i trójka była rekinem. Chodzi o charakterystyczną maskę oczywiście i ułożenie reflektorów. Tak, to BMW rekin, dziś dzień rekina i dlatego to BMW spytałem. Ta marka samochodu to BMW. Szymon, Robert z i30 wiedział, idąc tokiem rozumowania, to musi być BMW E24, tak zwany rekin. Konrad z Hyundai'a, bardzo dobra odpowiedź, Konradzie.
5: Cześć, Jaco, Wrocław.
0: Cześć,
5: stawiam
0: Jaco.
5: Na BMW-kę, w końcu rekin. Pozdrawiam, cześć.
0: Właśnie.
6: Cześć, tu Piotrek z Wrocławia. Cześć, Piotrze. Nie słyszałem pytania, ale pewno chodzi o BMW. Pozdrawiam.
0: No oczywiście, że tak. Bez pytania można się domyślić. Kuba, Tech Metal też rozpoznał. Adam z Kangum, Pablo, Kazimierz, Maciuch 68, Lola Fox. Wszyscy wiedzieli, że chodzi o BMW rekina.
7: Witam. Witam. To jest z pewnością V12 od BMW. Pozdrawiam, Tomek, mechanik z Łebienia.
0: Pozdrawiam od BMW na pewno. Marcin z Citroena C5 też rozpoznał to, bo 1, 2, 3 też BMW Rekin, Bartek Volvo, BMW E21, seria trójka z Forda, Stanisław pozdrawia. Tu akurat jest to akurat z E24, ale prawie się zgadza. Pytałem tylko o markę.

0: samochodu. Popularny rekin, oczywiście Sebastian ze Skody, Art Gala, wszyscy wiedzieli, że chodzi o rekina. Kto był najszybszy?
1: Cześć wszystkim, Sato z tej strony.
0: Cześć, Sato.
1: Obstawiam, że to będzie BMW, popularnie zwane rekinem. Pozdrawiam jeszcze raz.
0: Bardzo dobra odpowiedź, Sato. Andy DWR był najszybszy spośród tych, którzy pisali, czyli Andy i Sato, możecie pozdrawiać. Brawa dla wszystkich, którzy wiedzieli, że chodzi o rekina, o BMW. W dniu rekina, o to pytałem. Prawie 16 minut po godzinie 14. Jedziemy wakacyjnie, a już niedługo będziemy jechać z maluchami.

0: Kulko, proszę bardzo, jak wakacyjnie na antenie PRK Polskich Radia kierowców i tak sobie wyobrażajcie. Fajna sceneria. Maluchy podróżują, wielka wyprawa maluchów. Kuba Marcinowicz, Michał Górski jadą i sobie nucą to Acapulco. Chociaż nie w Acapulco. Nie w Acapulco.
1: I nawet, uwaga, przyznamy się, że sobie trochę podtańcowywujemy.
0: O, podtańcowujecie.
1: Tak jest.
2: Ja się nie przyznaję do tego. Tak. To ty się przyznajesz.
1: No dobrze, ja się przyznaję.
0: Kuba przyznał się w imieniu was dwóch, Michał, więc wiesz. Nie wkopuj go na antenie, tylko przyznaj, no wiesz.
1: Zanim opowiemy o tym, co dzisiaj robimy i gdzie dzisiaj jesteśmy, chociaż gdzie to zdradzimy, bo jesteśmy jeszcze w Tarnowie, chociaż maluchy już stąd odjeżdżają, spod galerii Gemini.
2: Jak może słyszycie, w tym momencie właśnie cała kawalkada zjeżdża z parkingu.
1: To musimy jeszcze pozdrowić naszą słuchaczkę właśnie z Tarnowa, Anię, która do nas przybyła, tutaj pojawiła się pod galerią i to śmieszna też historia, ponieważ podeszła do Kajetana Kajetanowicza i mówi: przepraszam bardzo, proszę pana, mam takie pytanie, szukam pana Marcinowicza. Kajetanowicza, nie, Marcinowicza. No więc właśnie zostałem znaleziony przez Kajetanowicza. Kajetanowicz znalazł Marcinowicza, więc cudownie.
2: Marcinowicz akurat tańczył, więc nie był zajęty.
0: Łatwo tak było jest. Poznać.
1: Tak jest.
0: Jak
1: no, ktoś
0: pomagamy
1: tańczy,
0: cały czas. To Marcinowicz, pamiętajcie.
1: Dokładnie. Pomagamy cały czas. Dzisiaj ambasadorzy ruszyli w ten tłum, który się tutaj zebrał pod galerią i zbierali do puszek. No i cudownie się bawiliśmy i bardzo miło spędziliśmy ostatnie półtorej godziny. Wyjeżdżamy i ruszamy dalej w trasę. Między innymi Kasina Wielka teraz na mapie się pojawiła i w koordynatach. A tam wyjątkowe miejsce, o którym też chcemy wam dzisiaj opowiedzieć, bo tam będzie Muzeum Motorowerów.
2: Tak jest. Postaramy się zebrać tam mnóstwo informacji ciekawych też dla was. Ale tak jak powiedział Kuba, no tutaj właśnie zakończyła się duża kwesta na

0: parkingu. Mhm. Sporo osób przyszło, tak jak zresztą we wszystkich miejscowościach, do których mamy okazję przyjeżdżać. No i to oczywiście powoduje, że ta kwota łączna zebrana cały czas rośnie. 1 622 000 już teraz przekroczone, a nie ma tam tych środków fizycznie zbieranych w trakcie tych kwest, takich właśnie jak dzisiaj. Także no, tych pieniędzy jest więcej.
1: I będzie więcej, bo jedziemy po to, żeby pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych. Czy pomagać lubi Kajetan Kajetanowicz właśnie?
2: Jasne, że lubię. Myślę, że to powinno być w naszej krwi. Ja kiedyś dostałem szansę, już ci mówiłem to wiele razy i zawsze będę o tym pamiętał. Bez tej szansy nie byłbym w stanie robić tego, co kocham. Nie moglibyśmy teraz rozmawiać, nie mógłbym się spotykać ze wspaniałymi ludźmi i nie mógłbym pomagać, co też sprawia wiele przyjemności.
1: Ale jesteś jednym z ojców tego projektu, czyli Wielkiej Wyprawy Maluchów.
2: Wiesz, to nie jest najważniejsze. Pewnie wpadłby ktoś inny na ten pomysł, a myślę, że najważniejsze jest to, że robimy to przez długi czas i że cały czas ta impreza się rozrasta. Impreza to wydarzenie, że mamy coraz więcej pieniędzy zebranych, coraz bardziej skuteczne sposoby na docieranie do ludzi. Przede wszystkim jak radzić sobie za kierownicą, jak radzić sobie w ruchu drogowym. Kaski na głowach też się przyczyniliśmy do tego, mam nadzieję, z fundacją Young and Safe, w której jestem również ambasadorem, bo od 3 czerwca wszystkie dzieci i młodzież do 16 roku życia muszą ubierać kaski na hulajnodze i na jadąc na hulajnodze i na rowerach, więc robimy dużo innych fajnych rzeczy, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa. Wiesz dobrze, że mam 2 dzieci i to też trochę bardziej sprawia, trochę jeszcze mocniej nakręca mnie do tego, żeby jednak te polskie drogi były bardziej bezpieczne. Dzięki, że jesteście też z nami przez całą wyprawę. Widzę, jak wam czasami jest ciężko, bo wy jesteście tu w pracy również, w tych bardzo wymagających warunkach radzicie sobie świetnie. Jesteście częścią nas, jesteście częścią naszej rodziny i jest za to wsparcie. Bardzo wam dzięki.
0: No to jest zdecydowanie chyba o tym tańczeniu twoim, Kuba.
1: Ładne, ładne. No tak, faktycznie jesteśmy częścią tego wszystkiego. Polskie Radio Kierowców, przypominam, od pierwszej edycji Wielkiej Wyprawy Maluchów jedzie z wielką wyprawą. Jesteśmy patronem tego wydarzenia i wspieramy to wydarzenie.
0: Tak, no oczywiście cała zbiórka odbywa się na zrzutce. Tam też takie ciekawe statystyki, do których się dzisiaj dokopałem. Co prawda to są dane z wczoraj, ale jeśli byśmy wzięli pod uwagę ilość osób wpłacających, bo każda załoga prowadzi swoją indywidualną puchę, to załogantka, która właśnie ma najwięcej wpłacających, to Kasik.
1: Kasik,
0: a więc dziewczyna, która prowadzi taki streaming na żywo ze swojego malucha od tam godzin porannych do wieczora każdego dnia, więc można też zobaczyć i przeżyć na żywo każdą chwilę tej wyprawy. A z kolei załoga, która zebrała najwyższą kwotę, no to Rafał Sonik. Ale, to jeszcze 2 ostatnie dni przed nami, to one się zawsze charakteryzowały największą dynamiką, więc będziemy obserwować, co tam się dzieje.
1: A my ruszamy w takim razie za maluchami, jedziemy dalej, Kasina Wielka. To będzie nasz kolejny przystanek, z którego się oczywiście także zameldujemy.
3: No tak sobie myślę, że jeżeli chodzi o Kasinę Wielką, to Kasik znów zbierze w Kasinie najwięcej pieniędzy na maluchów.
1: Ładne, ładne. A w Muszynie nie ma krów.
3: Nie ma? Tak, a szyny są chociaż?
0: Szyny są, ale są złe.
3: No. A, złe
0: szyny.
3: Szyny, tak, czasem bywają złe. Trzymajcie się, słyszymy się za jakiś czas. Oczywiście z Wielkiej Wyprawy Maluchów Kuba i Michał, a teraz strachy na lachy w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców.

0: No i tak skończyli The Black Keys na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, a kto zacznie? Oczywiście Monika Gniewaszewska zacznie informować o tym, co się dzieje na polskich drogach, dokładnie o 14:30.
1: I nie skończę.
0: Nie?
1: Nie.
0: A, dobrze.
1: No już powiedziałeś, że zacznę, to już nie skończę.
0: Dobrze.
1: Zapraszam.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No dobra, tam nie jest tak źle.
0: Po czym poznacie, tak sobie parafrazując, tak? Leszka?

0: Millera. Po czym poznać prawdziwą kobietę? Po tym, jak zaczyna, to nie kończy. Mówi i mówi i mówi.
1: No pięknie, żeś powiedział. Bardzo. Tak politycznie nawet.
0: Tak. Mhm. Chociaż unikamy polityki.
1: Unikamy,
0: unikamy jak ognia.
1: Tfu. Dobrze. Aż tak źle nie jest, żebym nie mogła skończyć. Mianowicie jest troszkę utrudnień, natężenie ruchu też jest dosyć spore, no ale nie tak, żeby mówić i mówić, nie móc skończyć. Pojawiły się nowe utrudnienia, to jest ważna wiadomość dla tych, którzy jadą S8 zresztą w Warszawie. 14 kilometr, mamy awarię samochodu osobowego i zwężenie w stronę Białegostoku. Dzisiaj dużo dzieje się na tej S8 w Warszawie i też poza nią. Chodzi o odcinek między węzłami Wisłostrada Modlińska, to tutaj nad natkniecie się na ten zepsuty samochód osobowy na 14 kilometrze. No i niestety oczywiście zaczyna się robić już tutaj korek na tej S8 i to dosyć taki uciążliwy. Jeśli ktoś nią jedzie, no to ostrzegamy, że płynnie nie przejedzie w stronę Białegostoku. Też ten korek utrzymuje się na S8 w stronę Warszawy. Jadąc od strony Białegostoku zaczyna się za Wolą Rasztowską, ciągnie przed Radzymin. Tutaj prawdopodobnie prace drogowe są, no i w związku z tym te utrudnienia. Natomiast dobrze wygląda sytuacja na S8 w stronę Wrocławia. Tutaj duży ruch, ale bez takich spektakularnych spowolnień i korków. Wciąż utrzymuje się spowolnienie za Łowiczem na A2 na trasie Łódź-Warszawa w stronę Warszawy. Tutaj jest korek, prace drogowe trwają za Wólką Łasiecką. Kierowcy zwalniają i jadą w takim spowolnieniu kilka kilometrów. Kilka to znaczy około 4. Taka jest sytuacja. A skoro jesteśmy na A2, no to my nie mamy odwołania tych utrudnień na A2 i cały czas na wysokości Poznania w stronę Świecka utrzymuje się korek między węzłami Poznań-Krzesiny, Poznań-Luboń. Na jezdni w stronę Świecka właśnie cały czas mamy informację o tym, że jest jeden pas zajęty. Wy, drodzy słuchacze, mówiliście już, że zostało posprzątane, ale my nie mamy jeszcze takiej informacji i też to, co dzieje się tutaj na mapie, nie świadczy o tym, żeby już koniec tych utrudnień był, bo utrzymuje się korek dokładnie na tym odcinku między węzłami Poznań-Krzesiny, Poznań-Lubem. Jest zator w stronę Świecka, on ma około 6 km nawet, a więc dosyć spory jest ten zator.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I jeszcze wiadomość od was. Halo, dzień dobry.
3: Halo, dzień dobry. Jeszcze raz was, Oktawki z tej strony.
0: Okay.
3: A tak w ogóle z tą pogodą, to jest w ogóle jakaś lipa totalna.
0: Lipa?
3: Bo generalnie mieszkam w Trójmieście. No i tam u nas zawsze jest i chłodnie, i wieje, i gliście, czyście, i ostatnie dni były takie właśnie nijakie. No a na Dolnym Śląsku przeważnie jest ciepło i fajnie, i słonecznie. No i jadę oczywiście sobie tradycyjnie, jak co wtorek z Gdyni w zasadzie, nawet na Opolszczyznę dzisiaj. I co? Co? I to jest niesprawiedliwe, bo kurczę, u nas jest najładniejsza pogoda, czyli na górze w Trójmieście, a tutaj no i deszcz padał i się chmurzy, i jakieś alerty RCB. No nieładnie, nieładnie powodo droga. Pozdrawiam, trochę ptawki.
0: Ewo, tak to czasem bywa. Rzeczywiście te alerty są wzdłuż całej A4 i na Opolszczyźnie, i na Górnym Śląsku, i na Dolnym Śląsku, i na, w Małopolsce, i na Podkarpaciu. Wszędzie te alerty, i to drugiego stopnia przez synoptyków wydane przed burzami, no ostrzegają, więc mocno naprawdę kierownica w dłoni i uważajcie na te opady gwałtowne. Natomiast jeżeli chodzi o ten Dolny Śląsk, to ja bym rzeczywiście, obserwując pogodę, tam zawsze najcieplej, znaczy może nie zawsze, ale przeważnie najcieplej. Kiedyś dawno, dawno temu, pamiętam, pojechaliśmy z rodzicami na wczasy. Byłem jeszcze takim małym chłopczykiem i rodzice też narzekali, bo zawsze było na Dolnym Śląsku i słonecznie, i najcieplej, a jak tam pojechaliśmy, to akurat przez 2 tygodnie wczasów padał deszcz. Tak czasem się trafia, niestety.

0: No właśnie, magicznie pojawia się koncert życzeń ponownie na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. I słuchamy.
1: Cześć, w sprawie życzeń. Pozdrawiam. To był 1-2-3 Artiego Ząbek, Piotra z Muszyny, Edka z Krakowa i wszystkich słuchaczy PRK. Sato, pozdrawiam.
0: Sato, pozdrawiam. Słyszeliście kogo? Natomiast Andy w ten piękny dzień chciałby pozdrowić wszystkich użytkowników dróg, całą załogę PRK, a szczególne pozdrowienia dla żony Agaty oraz dzieci, specjalnie dla syna Kubusia, który w sobotę zdaje egzamin praktyczny na kategorię B, przychylności egzaminatora i łatwej trasy egzaminacyjnej. Życzy tata dla Kubusia. No to gramy dla wszystkich pozdrowionych.

0: Za 18 minut będzie godzina 15 w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Dzień dobry, panie prezesie.
1: Dzień dobry.
0: 2035 rok, już za 9 lat. Jakoś tak mam wrażenie, że trochę to znikło z przestrzeni medialnej, to, że w 2035 roku Komisja Europejska chciała, żeby nie było żadnych w salonach samochodów spalinowych. Ja wysnułem taki wniosek, nie wiem, czy prawdziwy, pan potwierdzi albo zaprzeczy, że tak naprawdę to troszkę rozregulowało rynek samochodowy w Europie. Producenci rzucili się na te samochody elektryczne, teraz wracają do tych spalinowo-elektrycznych, do hybryd, robią co mogą, żeby wyjść na swoje, tymczasem atak, ofensywa właściwie chińskich marek, politycy, głowa w piasek i ani by, ani me, ani kukuryku, jak mówił prezydent Wałęsa, że w 2035 będą te samochody elektryczne same stały w salonach czy nie?
1: Bardzo dużo pytań, panie redaktorze.
0: A tak sobie pomyślałem, że rozwinę się.
1: To ja tak po kolei. Po pierwsze, 2035 rok, czyli to, co w przestrzeni medialnej funkcjonuje jako zakaz, a w praktyce zakazem nie będzie, dlatego że będzie można sprzedawać samochody spalinowe, ale będą obciążone bardzo, bardzo wysokimi opłatami, w związku z czym
0: nie będzie się opłacało.
1: Nikt nie będzie oferował, czyli w praktyce można powiedzieć, że
0: można,
1: będzie
0: to, ale kto to kupi?
1: Zakaz, ale. Czyli w tej chwili, jeżeli popatrzymy na prawodawstwo, nic się nie zmieniło. 2030 rok, konieczność ograniczenia w przypadku samochodów osobowych 55, dostawczych 50. 2035 rok, 100% samochodów muszą być to samochody zeroemisyjne, przy czym zeroemisyjność jest rozumiana jako baterie, wodór, e-paliwa.
0: Rozumiem. Czyli my tak naprawdę przez 4 lata musimy postawić jakieś zakłady, które będą produkowały e-paliwa i wtedy te samochody spalinowe będą jakoś tam mogły funkcjonować.
1: Tak.
0: Czasu mało i tak sobie pomyślałem, dalej idźmy moim tokiem rozumowania. 2035 rok, nikomu nie będzie się opłacało sprzedawać ani kupować samochodów spalinowych, bo będzie niby można, ale tak naprawdę nie można. Natomiast samochody elektryczne, Chińczycy są mocni w tym.
1: Bardzo mocni.
0: Bardzo mocni, bardzo dobrze mają rozwiniętą infrastrukturę. Mało tego, metale rzadkie i inne składniki do produkcji baterii w 90% należą do Chin, w związku z tym tak naprawdę będziemy albo uzależnieni, albo no to jest kolejny gwóźdź do trumny europejskiego przemysłu motoryzacyjnego, z mojego punktu widzenia.
1: No to tu się jeszcze na marginesie trzeba wspomnieć, że kłania się Mercosur, dlatego że Mercosur,
0: kolejni,
1: który był postrzegany przede wszystkim przez pryzmat rolnictwa, ale tam jest taki załącznik, o ile się nie mylę, numer 2, który mówi o tym, że my, podpisując układ z krajami Mercosuru, będziemy mogli korzystać ze złóż metali rzadkich tam. I to jest jedna z bardzo istotnych rzeczy. Nie wiem, czy nie najistotniejsza z punktu widzenia branży motoryzacyjnej. Ale tak, zgadzam się z panie redaktorze z tym, że kilka lat temu, co prawda gwoli sprawiedliwości w zupełnie innych warunkach politycznych i też gospodarczych, została podjęta decyzja o tym, że będziemy przechodzili na zeroemisyjność. W międzyczasie bardzo dużo rzeczy się wydarzyło i faktycznie Komisja Europejska zaproponowała, no mniej więcej już można powiedzieć pół roku temu, żeby nieco złagodzić

0: te przepisy.
1: No, ale tak, nic się nie stało.
0: Dlatego, że w tej chwili to idzie, musi przejść cały proces legislacyjny, bo pamiętajmy o tym, że to była propozycja Komisji Europejskiej, która to propozycja musi zostać zaakceptowana przez parlament i kraje członkowskie. Czyli mamy do czynienia z czymś, co się nazywa trilog, czyli rozmowa jednocześnie Komisji Europejskiej, krajów członkowskich i Parlamentu Europejskiego, jaki ostateczny kształt ta legislacja miałaby przyjąć, żeby była zaakceptowana przez te trzy ciała.
1: Rozumiem, czyli my tak naprawdę w zaciszach biur pracują nad tym, żeby 2035 rok w takim rozdaniu, jakie teraz obowiązuje, nie obowiązywał. Natomiast jak będzie radził sobie europejski przemysł motoryzacyjny, co robi europejski przemysł motoryzacyjny, żeby przetrwać napór mocnego gracza, jakim są Chiny, o tym z prezesem Farysiem porozmawiam po godzinie 15:00.

0: Jeszcze 10 minut i będzie godzina 15. Wracamy na polskie drogi. Co na nich się dzieje? O tym już teraz Monika Orka-Gniewaszewska.
1: Ja.
0: Tak, ty.
1: Ja.
0: Ja.
1: Orka.
0: Ale... Ja orka. Jak mnie słychać? Dobrze cię słychać.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No to teraz już jest oficjalny komunikat od służb o odwołaniu utrudnień na wysokości Poznania w stronę Świecka, ale korek cały czas sobie też jest. Także nie mamy już tutaj działań służb.

0: Mieliśmy zdarzenie drogowe między węzłami Poznań, Krzesiny, Poznań, Luboń. Trzy samochody osobowe się zderzyły. Służb już nie ma, ale korek został. Więc wygląda na to, że tu cały czas jednak coś się dzieje w stronę Świecka. To zwężenie, może zwężenia nie ma już, ale natężenie ruchu jest na tyle duże, że korek, który utworzył się po tym zdarzeniu, cały czas jest dokładnie na tym odcinku między węzłami Poznań, Krzesiny, Poznań, Luboń. Także ostrzegamy Was przed tym spowolnieniem tutaj w Wielkopolsce. W stronę Świecka właśnie. Na A4 pojawiły się kłopoty z przejazdem. Mamy zgłoszenie od służb ze Śląska, Gliwice Bojków, Gliwice Ostropa. Tutaj mamy pożar samochodu osobowego. Na szczęście bez poszkodowanych, no ale na czas działań służb, donosi komunikat, jezdnia w stronę Krakowa jest zablokowana. No to co można poradzić, no to ponieważ jest to aglomeracja śląska, dróg nie brakuje, więc omijajcie tutaj tę blokadę. Jest korek zresztą prawdopodobnie utworzony przez tych, którzy nie zdążyli ominąć tejże blokady. Za węzłem Kleszczów już się zaczyna, więc węzeł Kleszczów to ten, którym tę blokadę ominąć można i pojechać na przykład 81 w stronę Gliwic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
4: To była reklama.
5: Aleks, nasz słuchacz, pisze w aplikacji: miałbym pytanie, po co te auta zeroemisyjne? Europa to kilka procent emisji CO2. Nic to nie da i nie wpłynie na środowisko. To jak 100 kilometrów kwadratowych lasu, zerwałbym tam dwa liście z drzewa, pisze Aleks. No właśnie, też się zastanawiamy, natomiast rzecz o czymś innym. I o tym porozmawiam z prezesem Farysiem po godzinie 15, bo chodzi o europejski przemysł motoryzacyjny.

0: 17,2 stopnia Celsjusza w Elblągu i tam w tym momencie jest najchłodniej. Zdaje się, że te nawałnice już przez Jelenią przeszły i tam już odzyskuje temperatura wigor. Natomiast najcieplej w Katowicach w tym momencie 27,5. Ma być jeszcze cieplej na południu kraju. A wy piszecie i nagrywacie wiadomości o tym, co się dzieje w Polsce. Do tego jeszcze wrócimy. Halo, halo.
1: Halo, halo. Dzień dobry, PRK. Dzień dobry. Dzień dobry, Robercie. Dzień dobry. Marcin i Magda z tej strony. Mm-hmm. Prognozę pogody mam. Do niedzieli na bank będzie padać na południu, bo właśnie jedziemy na urlop do Świeradowa-Zdrój, więc znając nasze szczęście, nigdy nie podąża za nami słońce, tylko deszcz. Także pozdrawiamy serdecznie.
0: Pozdrawiam was serdecznie. Świeradów-Zdrój, bardzo fajny kierunek. Skywalk polecam. Przespacerujcie się naprawdę na wysokościach Małcinie. Magdo, pozdrawiam was serdecznie i miejmy nadzieję, że trochę jednak tego słońca załapiecie na Dolnym Śląsku. Po 15:00 jak zwykle wiadomości pogodowe.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No dziś rzeczywiście trudna sytuacja na Dolnym Śląsku, też w Świeradowie, Zdrój. Trzeciego stopnia ostrzeżenia przed burzami tam są wydane, nie tylko zresztą tam, od Wałbrzycha do Legnicy, jadąc od południa na północ, tam wszędzie w okolicach trzeci stopień ostrzeżeń przed burzami. Drugi stopień wzdłuż A4, już to niejednokrotnie mówiłem, więc trzymajcie mocno kierownicę i liczcie się z tym, że takie krótkotrwałe, ale nam nawalne nawet deszcze mogą was złapać i burze. Natomiast na północy kraju żadnych ostrzeżeń, tam najładniej po południu i wieczorem na północy i na północnym wschodzie oraz w centrum kraju zachmurzenie raczej małe bądź umiarkowane. Na południowym zachodzie i na południu przelotne opady deszczu i te burze, lokalnie nawet niestety z gradem. Do 29 stopni na dziś przewidywali synoptycy, te 29 mieliśmy zobaczyć w centrum i na południowym wschodzie, a tymczasem 27,4 pokazują termometry w Katowicach i tam jest najcieplej na razie. Wiatr słaby bądź umiarkowany, jedynie oczywiście w czasie burz może być porywisty, wieje dziś z północy.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No i już, my wracamy na wysokie obroty, 2 minuty po godzinie 15. Kłaniam się, zapraszam, Robert Kilan.

0: Już 10 minut po godzinie 15. Ponownie sprawdzamy sytuację na polskich drogach. Co 20 minut wracamy na polskie drogi, jak doskonale wiecie, ale oprócz tego, że my wracamy, w każdej drogowej sprawie możecie wykorzystywać aplikację, możecie, jeżeli zauważycie jakieś utrudnienia, dać znać innym. Będzie łatwiej i sprawniej nam się podróżować po polskich drogach. Monika Gniewaszewska, wracamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i cóż, teraz największe utrudnienia mamy na czwórce między Katowicami, między Wrocławiem a Katowicami. Przy dojeździe do Gliwic, przed Gliwicami, za węzłem Kleszczów już jest korek, a to za sprawą blokady, która jest na A4 przed Gliwicami. Można ją omijać na węźle Kleszczów, kierując się na 88. W ten sposób ominiemy blokadę A4, a to blokada jest za sprawą pożaru samochodu osobowego, bo tutaj no, działania służb są, gaszenie tegoż pojazdu i w związku z tym zablokowana została jezdnia w stronę Gliwic, choć teraz właśnie wpadła informacja od służb, właśnie teraz, że odblokowana została A4 częściowo, więc jeśli ktoś nie musi, może chwilę poświęcić jednak, niestety, ale w korku postać, no to nie trzeba uciekać, nie ma kompletnej blokady w stronę Gliwic.

0: A4 jest zwężenie, to na pewno, bo jest też i korek i to naprawdę spory. Ale jest ta alternatywa w postaci tej 88, węzeł Kleszczów, 88 i jesteśmy w Gliwicach. No albo A4 ze zwężeniem i korkiem i to dosyć sporym, za węzłem Kleszczów się zaczynającym. To sytuacja na Śląsku na A4, później Śląsk, Katowice, Mysłowice, coraz więcej samochodów, no i mamy ostrzeżenia przed ekstremalnie gwałtowną burzą z piorunami. Taki komunikat jest dla Mysłowic, także uważajcie na siebie. W ogóle duży ruch jest między Katowicami a Mysłowicami na A4 i też Katowice-Sosnowiec. Tutaj też pojawiło się sporo samochodów i też te ostrzeżenia przed tymi gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi, zresztą o których była mowa 10 minut temu. Obwodnica Krakowa, tutaj też bardzo duży ruch, już korkuje się węzeł Kraków południe w stronę Śląska, ale też w kierunku Rzeszowa za bramkami w Balicach będziemy zwalniać. I cały czas jeszcze jesteśmy na południu kraju między Katowicami a Wrocławiem. Przed Pruszkowem i za Pruszkowem już w tej chwili w stronę Wrocławia jest korek na A4. On się utrzymuje już od jakiegoś dłuższego czasu. Przybyło też samochodów na A4 między Legnicą a Wrocławiem. To jest ten odcinek dolnośląski A4 przy dojeździe do Wrocławia. Kierowcy zwalniają. I jeszcze na koniec szybki rzut oka na Jędrzychowice. Zdecydowanie poprawiła się sytuacja, ale jest korek cały czas przy wyjeździe z Polski w stronę Niemiec i cały czas duże obciążenie, duży ruch w ogóle między Jędrzychowicami a Dreznem na A4.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i informacja od Was, ale zdaje się pogodowa. Dzień dobry.
3: Taka moja mała rada dla pana, który wyjeżdża na urlop do Świeradowa. Okay. Jeśli będziecie chcieli iść do Chatki Górzystów, to sprawdźcie proszę wcześniej, czy Chatka Górzystów jest czynna. Mhm. Nie pytajcie skąd wiem, ale polecam sprawdzić, żebyście nie stali głodni, zmęczeni pod chatką, która jest po prostu zamknięta. Pozdrawiam serdecznie z Wrocławia, Aneta.
2: Pozdrawiam Aneto. Chatka Górzystów, kultowe miejsce w Świeradowie, właściwie trochę nad Świeradowem, bo trzeba tam dojść. Tam prądu nie było, teraz już chyba jest, ale dawno kultowe miejsce i fantastyczne ciasta i dlatego tam wszyscy zmierzają do Chatki Górzystów. Ale jak słyszeliśmy, zamknięta, więc dla Małcina i Magdy taka rada. Skywalk, nie Chatka Górzystów i oby była pogoda i oby było święto. Słońce. A jak jest słońce, to jest święto.

0: Wracamy do rozmowy. Przypominam, gościem dziś jest Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Mówiliśmy już o tym 2035 roku. Mówiliśmy o różnych aspektach tej zeroemisyjności. Panie prezesie, ja bym chciał wrócić do tego, o czym pisał nasz słuchacz Alex. Europa to kilka procent emisji CO2 według naszego słuchacza. Natomiast cały świat, no to pozostałe kilkadziesiąt, ponad 90% tej emisji. Więc jeżeli nawet zerwiemy dwa liście, jak tutaj pisze Alex, z tego lasu, to nic się nie stanie. Tak mi się wydaje. Po co tak naprawdę ta zeroemisyjność?
1: Ja myślę, że przechodzenie na zeroemisyjność w ogóle wzbudza bardzo dużo emocji i ciągle jeszcze te emocje bardzo, powiedziałbym, buzują. Pamiętajmy o jednej rzeczy. My nie tylko mówimy o tym, żeby ograniczyć emisję CO2, mówimy na przykład o tym, żeby ograniczyć NOx-y, czyli związki azotu, to bardzo ważne. Mówimy również o tym, żeby uniezależnić się od ropy naftowej.
0: I to chyba najbardziej...
1: Jest to jeden z bardzo istotnych...
0: Pragmatyczny, prawda? Pomysł.
1: Bo pamiętajmy, że energię elektryczną możemy wytworzyć po pierwsze lokalnie, po drugie z różnych źródeł. W przypadku ropy naftowej jesteśmy właściwie uzależnieni od 4-5 wielkich potentatów i choćby to, co wydarzyło się i dzieje się dalej w cieśninie Ormus, pokazuje, jak to jest wrażliwe.
0: Więc... No dobrze, a to nie można komunikować tego Europejczykom w taki sposób właśnie. Słuchajcie, w Europie, poza Norwegią nie ma złóż za dużo, w związku z tym zróbmy coś, żeby się uniezależnić, żebyśmy byli potęgą znowu.
1: No to właśnie, panie redaktorze, to teraz pan to, mówimy.
0: Panie prezesie to mówi, ale tak naprawdę politycy tego nie mówią.
1: Nie wiem, dlaczego tak się nie dzieje, a wydaje mi się, że to jest ważny aspekt. Poza tym ciągle jeszcze pamiętajmy o jednej rzeczy. Jeszcze raz powtórzę. Samochody elektryczne wzbudzają bardzo wiele emocji, ale jest to część rynku, która już weszła do naszej rzeczywistości. W Chinach naprawdę dużo samochodów, bo mniej więcej 30% to są samochody czysto elektryczne. Jeżeli popatrzymy na hybrydy, plug-in i tak dalej, to dużo, dużo więcej jest rejestrowanych po raz pierwszy samochodów zero lub niskoemisyjnych. W Europie mniej, ale myślę, że to już jest normalna część rynku. I dla niektórych zastosowań samochód elektryczny, czy dla niektórych użytkowniczek i użytkowników, to jest dużo lepsze rozwiązanie niż spalinowy. Więc tak czy inaczej my idziemy w tym kierunku. Pytanie tylko, jak szybko dojdziemy?
0: No właśnie, Chińczycy mają ten sam problem z ropą naftową. Oni też jej nie mają i w związku z tym szybciej idą w tą elektromobilność i to jest argument, który być może przekonuje. Natomiast z drugiej strony państwo środka również ekspansywnie wchodzi na rynek europejski ze swoimi produktami, ze swoimi samochodami. Ile procent, panie prezesie, dziś polskiego rynku, nowych samochodów to Chińczycy?
1: Powiedział pan, panie redaktorze, ekspansywnie, bym powiedział bardzo ekspansywnie, bo jeżeli popatrzymy na udział w rynku chińskich marek między styczniem a czerwcem 25, to było niecałe 6%, a 26 to jest ponad 12%.
0: Czyli 12%.
1: Dwukrotnie więcej. Jeżeli popatrzymy na średnią europejską, to mniej więcej 7% rejestracji nowych samochodów osobowych to są samochody marek chińskich. Czyli ta ekspansja idzie bardzo szybko, a jeżeli popatrzymy na Polskę i popatrzymy na udział w rynku samochodów elektrycznych, to jest jeszcze więcej, bo prawie 20%.
0: Tutaj nasz słuchacz pisze, że już za chwilę nie będzie co zbierać z europejskich firm motoryzacyjnych. No właśnie, co w takim razie robi europejski przemysł motoryzacyjny, żeby tej ekspansji, jak powiedziałem, się przeciwstawić?
1: Bardzo ostry wyrok. Ja mam nadzieję, że jednak troszeczkę jeszcze pożyjemy. A mówiąc zupełnie poważnie, tak, branża motoryzacyjna w tej chwili jest chyba w najtrudniejszym momencie od bardzo, bardzo wielu lat. Ja nie wiem, czy nie od początku swojego istnienia. Ta przede wszystkim chińska konkurencja, ale też konieczność przechodzenia na zeroemisyjność, bo ciągle przypominam, myśmy wydali ponad 250 miliardów na przechodzenie na zeroemisyjność. No i teraz

0: chcielibyśmy te pieniądze odzyskać. Dlatego, że no, to była inwestycja. Inwestycja po raz pierwszy w historii spowodowana decyzją polityczną, a nie oczekiwaniem rynku, bądź chęcią zaproponowania nowych produktów klientom.
1: No jakoś się źle skończyło, na razie przynajmniej.
0: Ja nie powiedziałbym i nie użyłbym chyba słowa, że się źle skończyło, natomiast nie skończyło się, przynajmniej na razie nie kończy się tak, jak myśmy tego oczekiwali. Bo oczekiwaliśmy, że ten udział w rynku chiński, elektrycznych samochodów będzie większy. No ale jest taka, jaka jest rzeczywistość.
1: A na podstawie czego, panie prezesie, liczyliście, że udział będzie większy? Na podstawie obietnic polityków, zapewnienia, że Europejczycy przesiądą się na te samochody elektryczne? Jak pan powiedział, to po raz pierwszy w historii decyzja polityczna, a nie ekonomiczna uzasadniała to przejście.
0: No my musimy dostosować się do obowiązujących przepisów. Kilka lat temu, no powiedzmy 7 lat temu, wszystko wskazywało na to, że nie będzie zejścia z tego kursu. Ja przypomnę, że przemysł motoryzacyjny to jest taki wielki, wielki, można go porównać do takiego gigantycznego tankowca. Jak zaczniemy skręcać, to mniej więcej po 20 paru kilometrach dopiero skręcimy. W związku z czym to nie jest tak, że my możemy z dnia na dzień, czy nawet z miesiąca na miesiąc zmieniać naszą strategię. Dzisiaj na rynku widzimy efekt inwestowania w określony rodzaj pojazdów, który, gdzie decyzja była podjęta 5-7 lat temu. I teraz nagle nie możemy powiedzieć, nie, nie, to my wracamy. Oczywiście ta elastyczność jest i my ją zachowujemy. To widać choćby po tym, że nowe linie produkcyjne są tak projektowane, żeby na tej linii można było produkować samochody z różnymi rodzajami napędu.
1: Rozumiemy, że ten sam model może być napędzany albo silnikiem elektrycznym, albo może być hybrydą.
0: Albo może być czysto spalinowy. I produkowany na tej samej taśmie.
1: No dobrze, no to w takim razie używając pana porównanie, ten tankowiec, drodzy słuchacze, teraz skręca i w tak zwanym międzyczasie tankowiec zamienił się na statek elektryczny. W którą...
0: Przynajmniej hybrydowe albo hybrydy plug-in.
1: Dokładnie. Ale nie usłyszeliśmy odpowiedzi na pytanie, co przemysł motoryzacyjny chciałby, w sensie typu w jaki sposób się zmienić i co robi, żeby uratować miejsca pracy. Bo w przemyśle motoryzacyjnym jaki procent Europejczyków pracuje, panie prezesie?
0: U nas bezpośrednio mniej więcej 8 milionów, a jeżeli popatrzymy na wszystkich, którzy są związani z tym przemysłem, to ponad 40 milionów Europejek i Europejczyków.
1: No to chyba warto walczyć o te miejsca pracy, prawda?
0: No na pewno warto.

0: Instruktor Przemek pisze, co do europejskich aut, to ostatnio szukam auta do nauki jazdy. W europejskich markach słabo wykonane, kiepskie silniki, plastikowe wnętrze, niskiej jakości, cena kosmiczna, pisze instruktor Przemek. No właśnie. I jak w takich warunkach konkurować z naporem państwa środka? O tym... A co? Zapytam pana prezesa już niedługo, a teraz pytam
1: pan
0: Monikę.
1: Pan prezes na pewno wie.
0: Na pewno wie. A teraz pytam Monikę, co się dzieje na polskich drogach. O 15:30.
1: I to się okaże, czy wiem.
0: Nie, ja...
1: Nie masz wątpliwości?
0: Żadnych.
1: To zobowiązuje.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No wiem na przykład, że kłopoty z przejazdem są na S7. One się teraz pojawiły. Informują o nich służby. S7 Ostróda Elbląg, węzeł Bogaczewo, warmińsko-mazurskie oczywiście, 9 kilometr. Zderzenie trzech pojazdów, dwóch samochodów osobowych, ciężarówki i zwężenie w stronę Gdańska. Mocno teraz uczęszczana trasa, no bo nad morze, mimo tego, że pogoda jest taka, jaka jest, ale to jest ten odcinek Warszawa-Gdańsk, więc ostrzegamy Was. Mamy tutaj niestety spowolnienie, no bo jest to zwężenie właśnie. Spowolnienie korek, już mówię ile ma, około 2 kilometry, a więc bez jakiegoś dramatu, ale jednak spowalnia podróż w stronę Gdańska. Przed Elblągiem taka przyjemność czeka jadących. A skoro już jesteśmy na północy kraju, no to zakorkowana jest 89. Ona lubi się korkować. Tutaj prace drogowe sprawiają, że na wysokości Gdańska przy dojeździe do S7, do węzła Gdańsk Port, z tymi korkami należy

0: Czy się liczyć? Bardzo duży ruch już w tej chwili na obwodnicy Trójmiasta, węzeł Gdańsk-Matarnia w stronę Gdyni. Korek i też spowolnienie między węzłami Gdańsk-Południe, Gdańsk-Kowale. Też w stronę Nadmorza, w stronę Gdyni. Trzeba się liczyć ze spowolnieniem. No i 91, tutaj też bardzo duży ruch, ale to jest już ta taka, można by powiedzieć, wewnętrzna trasa Gdańsk-Pruszcz-Gdański. Na obu jezdniach będziemy jechać dość powoli. Poza tym A1 wygląda nie najgorzej. Nie ma takich spektakularnych spowolnień. Do tego wszystkiego już koniec jest utrudnień w Kujawsko-Pomorskiem między węzłami Lisewo-Grudziądz na wysokości miejscowości Sztynwang. Mieliśmy na 100. kilometrze zwężenie w stronę Gdańska. Tego już nie ma. Służby uporały się ze zdarzeniem drogowym. Tutaj przewrócił się motocyklista, był ranny. Działania służb trwały około 2 godzin. Teraz już tych utrudnień na A1 nie ma. Cały czas niestety utrzymuje się korek na wysokości Poznania, chociaż drogowcy donoszą, że utrudnień już służb tutaj nie ma. Między węzłami Poznań-Krzesiny, Poznań-Luboń w stronę Świecka. Ostrzegamy Was, że mimo tego, że służb już nie ma, jest pełna dostępność jezdni na wysokości Poznania, no to cały czas jest korek. No i jeszcze te poważne utrudnienia na wysokości Gliwic, a właściwie przy dojeździe do Gliwic. Korek utrzymuje się spory. Za węzłem Kleszczów zaczyna się ten zator. Ciągnie po miejsce zdarzenia. Przy dojeździe do Gliwic, to jest węzeł Gliwice-Bojków, Gliwice-Ostropa. Na 305. kilometrze mamy wrak samochodu osobowego, bo służby ugasiły już pożar. Ogień strawił tenże samochód. No i w związku z tym była blokada, a teraz jest zwężenie w stronę Gliwic-Katowic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A za chwilę wracamy do rozmowy z naszym gościem. Przypominam o przyszłości europejskiego przemysłu motoryzacyjnego. Z prezesem Farysiem rozmawiamy.

0: No to, panie prezesie, jak to wygląda z tymi europejskimi markami? Nasz słuchacz tu pisze, że plastikowe wnętrze niskiej jakości, czy w związku z tym, że trzeba konkurować z Dalekim Wschodem, to kosztem jakości europejskiej motoryzacji?
1: Rozumiem, że nasz słuchacz chętnie przeniósłby się 40-50 lat wstecz, kiedy faktycznie samochody były przepiękne i samochody były z naturalnych takich rzeczy jak drewno, skóra, ale dzisiaj już ekologicznej skóry używamy, więc nie bardzo.
0: No ale plastiki w niektórych modelach dawniej nie były twarde, a teraz są znowu.
1: A teraz są, ale w większości są miękkie, więc miejmy nadzieję, że słuchacz znajdzie taki samochód, który mu będzie odpowiadał. A tak zupełnie poważnie, no tak, konkurencja z Dalekiego Wschodu, mam na myśli przede wszystkim Chiny, jest bardzo duża. My musimy stawić czoła tej konkurencji, bo żadnymi administracyjnymi zakazami tego się zrobić nie da.
0: Czyli jak będziecie stawiać czoła tej konkurencji? Bo domyślam się, że koszt pracy wytwórca europejski jest droższy niż wytwórca chiński, prawda?
1: No, zdecydowanie droższy jest i tego i z tym no, tego nie zmienimy, dlatego że nie wyobrażam sobie, żeby
0: no, ale jak to jest, panie prezesie,
1: pracownikom niemieckim czy francuskim powiedzieć, teraz będziecie zarabiali połowę tego, co zarabialiście do tej pory.
0: To co im powiecie?
1: Natomiast jest inicjatywa, która wydaje się być inicjatywą, która przy mądrym wprowadzeniu będzie pomocna między innymi branży motoryzacyjnej, bo ona nie dotyczy tylko branży motoryzacyjnej, ale w ogóle przemysłu europejskiego. Otóż Komisja Europejska powiedziała, że chciałaby, żeby mniej więcej za 10-15 lat 20% wobec 13 w tej chwili, 20% PKB europejskiego pochodziło z przemysłu. No i my bardzo ciepło powitaliśmy tę inicjatywę. To się nazywa Industrial Acceleration Act, czyli rozporządzenie, które będzie, bo to najprawdopodobniej będzie rozporządzenie, które będzie powodowało, że to coś, co nazywamy Made in EU, czyli local content, czyli krótko mówiąc ilość pracy i części i podzespołów, które są potrzebne do zbudowania samochodu, żeby określony procent był europejski.
0: Rozumiem. I co w związku z tym? No, powiedzmy, że 50% części w samochodzie będzie pochodzenia europejskiego?
1: Więcej. Więcej. Trwają jeszcze teraz dyskusje, ale mówimy o większej ilości. Mówimy o tym, żeby też praca, ale też to, co my mówimy jako branża motoryzacyjna, żeby nie tylko wartość części i podzespołów była brana pod uwagę, ale na przykład inwestycje w badania i rozwój, rozumiem, ale te są w Polsce, czyli krótko mówiąc, żeby był brany pod uwagę gotowy pojazd.
0: I co w związku z tym, że jak będzie pojazd w 90% zrobiony z europejskich części w Europie, zaprojektowany przez europejskich inżynierów, stworzony, to co, on będzie tańszy wtedy?
1: Ano to, że zewnętrzne spoza Europy firmy będą zobligowane albo same się zobligują do tego, żeby produkować również w Europie.
0: Rozumiem.
1: Czyli krótko mówiąc, stworzymy porównywalność części. Poza tym jest inicjatywa taniego europejskiego samochodu elektrycznego. No, mowa była o 15 tysiącach euro. Ja nie wiem, czy to będzie, czy to się uda 15 tysięcy euro, ale w każdym razie ma być on dość tani. Pamiętajmy o jednej rzeczy, że wymagania między innymi GSR, czyli General Safety Regulation, odsłona druga, z którą teraz mamy do czynienia, bo to kilka dni temu weszły te przepisy, powodują, że w samochodzie musi znaleźć się bardzo dużo systemów bezpieczeństwa, no, które kosztują. I absolutnie nie, myślę, bezdyskusyjne jest to, że chcemy ocalić ludzkie życie i zdrowie, ale no, jednak to kosztuje. To podnosi ceny samochodu. Podnoszą również ceny samochodu kolejne normy euro, czyli kolejne normy ekologiczne. No i dlatego te samochody drożeją.
0: No tak, a tymczasem państwo środka wykorzystuje na przykład taki przepis, że do pewnej ilości samochodów sprzedawanych w Europie nie musi mieć pełnej homologacji, czyli nie musi mieć tych wszystkich

0: samochód chiński nie musi mieć tych wszystkich systemów bezpieczeństwa, tak?
1: Nie. Tu mówimy o tym, że jeżeli chce się oficjalnie wprowadzić na rynek europejski samochód, musimy mieć homologację. Czyli mówiąc bardzo w skrócie, dokument, który stwierdza, że ten samochód jest bezpieczny i może się poruszać. Ale w przypadku określonej ilości mamy tak zwaną krótką serię. Ona jest ograniczona do konkretnej ilości samochodów, którą można wprowadzić w danym kraju bądź w Europie, i tak zwane dopuszczenie jednostkowe. Przy czym, żeby już nie rozwijać tego tematu, jeżeli popatrzymy na nasze polskie przepisy, to wymagania techniczne przy tych trzech kategoriach są dość porównywalne. To nie jest tak, że jeżeli samochód jest dopuszczony w ramach dopuszczenia jednostkowego czy krótkiej serii, jest zdecydowanie mniej bezpieczny. Rozumiem. To nie jest prawda.
0: To wróćmy w takim razie do tego, co ma być rozporządzeniem. Myślę, że dobrze zrozumiałem, europejski przemysł myśli, że stworzenie tych warunków i jakby narzucenie tego, że określony procent finalnego produktu, czyli samochodu, musi być pochodzić z Europy, spowoduje, że te firmy będą musiały konkurować w Europie i wtedy ten przemysł europejski stanie się konkurencyjny. Znaczy Chińczycy, Japończycy, Koreańczycy będą konkurować z europejskimi firmami, bo będą musieli spełniać te same
1: wymagania, i będą produkować w Europie, no to wtedy nie będzie na przykład dopłat, no bo Europa nie dopłaca do produkcji samochodów.
0: No to, a kiedy to wejdzie w życie, panie prezesie?
1: No i to jest pytanie, ponieważ to w tej chwili jest w fazie takich konsultacji, można powiedzieć, społecznych. Nam oczywiście zależy na tym, żeby to weszło w takim kształcie, który naprawdę pomoże, a nie zaszkodzi, bo między innymi na przykład jest mowa o tym, jakie zakłady, czy tylko w samej Europie, czy też w krajach takich na przykład jak Turcja, czy Maroko, czy Wielka Brytania, która formalnie oczywiście jest w Europie, ale nie jest w Unii Europejskiej. Więc dyskutujemy też o tym, a pamiętajmy, że bardzo wielu producentów ma zakłady właśnie w krajach, które nie są formalnie członkiem Unii Europejskiej. Czyli to jest bardzo ważne, to żeby ten cały pojazd był brany pod uwagę, jest bardzo, bardzo istotne. No i przede wszystkim to, jaki procent części podzespołów, ale też pracy musi być europejskiej.
0: No na razie, jak słychać, rozmowy trwają, oby nie za długo.
1: Tak, bardzo nam na tym zależy, żeby to szybko było.
0: Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, był gościem w Wysokich Obrotach. Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję pięknie.

0: Za 10 minut będzie godzina 16. Czas rozruszać szare komórki.
1: Moje są zmęczone.
0: Zmęczone?
1: Tak.
0: Ale myślisz, że na przykład możesz wymyślić jakieś...
1: Odpowiedź?
0: Nie, męskie imię.
1: Męskie imię?
0: Tak, męskie
1: Robert.
0: Imię. Robert. Mhm. Dobrze, niech będzie. W takim razie powiedzmy sobie szczerze. Robert.
1: Tak.
0: Usłyszał pewną piosenkę.
1: Aha.
0: Bardzo mu się ta piosenka spodobała.
1: Okay.
0: Temu Robertowi, nie?
1: Tak.
0: Bardzo mu się spodobała ta piosenka. Posłuchajmy tej piosenki.

0: No właśnie, usłyszał tę piosenkę i też chciał mieć takie spodnie, ten Robert, prawda? Mm-hmm. I usłyszał, że te spodnie były kupione w GS-ie. GS, prawda? Jadąc przez Polskę, zobaczył Robert na rejestracji pewnego samochodu, prawda? Więc generalnie...
1: Podążył.
0: Nie, podążył do tego miasta, bo zapytał się tego, powiedzmy, Mariana, który jechał tym samochodem z rejestracją GS na początku, skąd on jest, i pojechał do tego miasta, żeby w GS-ie kupić
1: zakupić spodnie.
0: Tak. No nie znalazł GS-a w tym mieście już, bo chyba nie ma GS-u.
1: Bo pani w obwodniczu miała taki ruch, że aż jej się buty rozeszły.
0: Dokładnie tak, a spodnie też, jak się okazuje. W każdym razie

0: pytanie jest bardzo proste.
1: Jakie?
0: Dokąd pojechał Robert po spodnie? Do jakiego miasta?
1: Zapytajcie Mańka.
0: Kierując się tym, tą podpowiedzią GS.
1: Proste? Dobre pytanie, bardzo proste.
0: Trochę zagmatwałem, ale mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Chodzi o miasto...
1: Spodnie.
0: Tak, w którym można kupić spodnie w GS-ie. GS. To jest naprowadzenie. Możecie napisać, możecie nagrać wiadomość głosową, a teraz już wyjeżdżamy na drogi.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: No nie tylko jest tak, że na tych głównych trasach ekspresowych i autostradach mamy utrudnienia. Pewna rotacja następuje też na krajowych drogach. I tak też 62. Tutaj były kłopoty z przejazdem. One nie trwały długo, ale były i już się zakończyły. Kruszwica, Radziejów. W pobliżu miejscowości Chełmce, Kujawsko-Pomorskie. Pociąg zatrzymał się na wysokości przejazdu kolejowego, no i po prostu nie można było przejechać 62. Pociąg ruszył i wszystko skończyło się dobrze. Kierowcy jadą sobie tą trasą. Natomiast tak dobrze nie mają na 50. Sochaczew-Wiskitki na wysokości Sochaczewa. Mamy awarię samochodu ciężarowego na 88 km i w związku z tym kierowcy jadą na zmianę jednym pasem. Kłopoty z przejazdem utrzymują się też, no niestety, na tych ekspresówkach i autostradach. I cały czas zwężenie w stronę Gliwic, jadąc od strony Opola, czyli trasa Wrocław-Katowice. Przy dojeździe do Gliwic mamy korek, bo tutaj zajęty jest jeden pas właśnie przez samochód osobowy. On się wcześniej palił. Teraz wrak blokuje przejazd częściowo, bo była zupełna blokada. No i stąd ten korek, w który wjeżdżacie za węzłem Kleszczów od razu. No i też cały czas na S7 kłopoty z przejazdem na odcinku Warszawa-Gdańsk. Trasa Ostrów-Elbląg-Węzeł-Bogaczewo. 9 kilometr, dwa samochody osobowe się zderzyły i ciężarówka brały udział w tym zdarzeniu i w związku z tym jest zwężenie w stronę Gdańska. No i rzeczywiście przed Elblągiem jest korek.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
5: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
3: To była reklama.
0: No to jeszcze raz przypominam, Robert polubił tę piosenkę.

No i zapragnął tych spodni, zobaczył u Mariana rejestrację GS, zapytał się, skąd Marian pochodzi i pojechał do tego miasta. Do miasta, w którym rejestracje zaczynają się na GS, żeby kupić sobie te spodnie. No i pewnie nie kupił, bo GS-ów już w tym mieście pewnie nie ma. O jakie miasto pytam? Tak brzmi pytanie. No, oczywiście możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. A teraz, no właśnie, jak usłyszałem pierwszy raz, że Acid Drinkers z Edytą Bartosiewicz nagrali swoją wersję Seek and Destroy Metallica, to byłem bardzo ciekawy, jak to brzmi. No i teraz posłuchamy, jak to brzmi. Seek and Destroy Metallica, Acid Drinkers.

0: No właśnie, już teraz wiem. Czy wiemy, o jakie miasto chodzi? Halo, halo.
1: Cześć. Cześć. Jechał do Sopotu. Pozdrawiam, Kasia.
0: Do Sopotu pojechał? To dziwne, bo Rysiek z garażu też twierdzi, że pojechał do Sopotu, potem spodnie z GS-u. Sopot to do zgadywanki, Bartek tak pisze, a poza tym pisze, że w Katowicach mocna burza ze wschodu na zachód się przetacza z miejscowymi opadami gradu nawet. Bartku, dziękuję. Nie chodzi o Sopot, moi drodzy. Naprawdę, nie chodzi o Sopot, chociaż niedaleko.

No właśnie, zazdrościli mu spodni, chciał kupić sobie te spodnie Robert, który bardzo polubił tę piosenkę i udał się do miasta, w którym rejestracje zaczynają się na GS. GS i nic więcej, bo Sopot to GSP, zdaje się.

0: jeżeli się nie mylę. No w każdym razie nie o Sopot chodzi, o jakie miasto chodzi. Jeżeli wiecie, czekam na odpowiedzi, a my wracamy do informacji pogodowych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeżeli chodzi o tę burzę, która przetacza się z gradem przez Katowice, to dziękujemy Bartku za informację. W Katowicach rzeczywiście chłodnawo się zrobiło, bo w tym momencie pokazują tam termometry, jest zaledwie 21, ale niedaleko, bo w Raciborzu już znacznie cieplej, 28 na termometrach. Więc te burze, gwałtowne zjawiska pogodowe na chwilę oziębiają powietrze na południu kraju. Na północy zresztą bez tych burz też chłodniej. 17,5 w Elblągu. Na termometrach w centralnej Polsce 25-26 pokazują termometry w Poznaniu, w Warszawie czy w Łodzi. Jeżeli chodzi o popołudnie i wieczór, to na północy i na północnym wschodzie oraz w centrum kraju zachmurzenie raczej małe i umiarkowane, a na pozostałym obszarze głównie na południu, w południowej połowie kraju niestety deszcze niespokojne, jak słychać miejscami ulewne opady deszczu, lokalnie nawet grad i burze prognozują synoptycy. Do 29 miała wzrosnąć temperatura, na razie 28 w Raciborzu, jak powiedziałem, a wiatr na ogół słaby bądź umiarkowany, choć w czasie burz może być porywisty, nawet do 70 km na godzinę przewidują te porywy synoptycy. Wieje z północy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I zdaje się, na ósemce mamy jakieś korki, tak? Halo, halo?
2: Witam, Damian, z tej strony. Witam, na krajowej ósemce w Kłodzku do Kudowej. Korek 10 km. Także postoimy sobie tutaj. Jakiś wypadek chyba był z przodu.
0: Pozdrawiamy. Dziękuję za informację. W każdej drogowej sprawie oczywiście poprzez aplikację możecie zgłaszać takie wiadomości dla innych. Pomagajmy sobie nawzajem. Kłaniam się, zapraszam, jedziemy dalej. Robert Kilan.

0: Już 10 minut po godzinie 16, przed momentem kulta, teraz wyjeżdżamy na polskie drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dużo się na nich dzieje. Oprócz tego, że mamy spowolnienia spowodowane natężeniem ruchu, który już w tej chwili jest naprawdę spory, 16.10 zobowiązuje, no to jeszcze do tego wszystkiego wiadomości od służb. Wiadomości od służb z głównych tras, tutaj bez zmian na kilku, chociażby na ekspresowej siódemce, cały czas na trasie między Warszawą a Gdańskiem, odcinek Ostróda-Elbląg, zwalniacie przed Elblągiem. Węzeł Bogaczewo, to tu w okolicach tego węzła na 9 kilometrze mamy zdarzenie trzech pojazdów, na szczęście nie ma osób poszkodowanych. No ale jest zwężenie w stronę Gdańska i stąd taka właśnie sytuacja. Cały czas na A4 trzeba się liczyć na Śląsku z korkiem i to dużym, bo między Wrocławiem a Gliwicami, a Katowicami właściwie przy dojeździe do Gliwic mamy cały czas stojący samochód osobowy, on wcześniej płonął. Na 305 kilometrze auto cały czas blokuje przejazd w stronę Gliwic. Korek zaczyna się krótko za węzłem Kleszczewo i w związku z tym ten korek jest. No a natężenie ruchu? No bardzo duże jest. Między Wrocławiem a Katowicami cały czas zwalniamy na jezdni w stronę Wrocławia na wysokości Opola. Przed

0: Pruszkowem i za Pruszkowem jest korek. Dolnośląski odcinek A4, ten też już nam zwalnia między Legnicą a Wrocławiem w stronę Wrocławia. Obwodnica Wrocławia zakorkowana na jezdni w stronę Łodzi. Tutaj kierowcy zwalniają za zjazdem na 94, czyli za węzłem Wrocław Stadion. Już korek jest i ciągnie się po węzeł Wrocław Północ, to w stronę Łodzi. Duży ruch też oczywiście w mieście, mimo tego, że mamy wakacje. Wracając na Śląsk, to Katowice-Mysłowice. Tutaj ta pogoda też jest taka średnia. Pioruny się pojawiają i burze, nawałnice właśnie tutaj w okolicach Katowic-Mysłowic, Gliwic, także uważajcie na siebie. Obwodnica Krakowa też zakorkowana od węzła Kraków Południe po bramki w Balicach w stronę Katowic i w kierunku Rzeszowa. Korki niestety, a to co dzieje się na Mazowszu, no to sobie sprawdzimy za 20 minut.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to sobie teraz sprawdźmy w takim razie, dokąd pojechał po te spodnie Robert. Już wiemy? Halo, halo?
3: No witaj, Robercie, prawie zagadki. Oczywiście GS to pojechał do Słupska. Pozdrawiam serdecznie, Rafał Ziweko.
2: Oczywiście, Rafał Ziweko. Jasne, że tak. Pojechał do Słupska. GS to Słupsk. Michał też potwierdza, że do Słupska pojechał Robert. Toden, MP Zachara, Słupsk, Tomkon w aplikacji napisał. Kto jeszcze wiedział?
4: Witam.
2: Witam.
4: Pojechał do Słupska po spodnie. GS to jest Słupsk. Mhm. Także pozdrawiam serdecznie z Beata Ściłkowej Toyoty.
2: Proszę bardzo, dziękujemy Beato za pozdrowienia, pozdrawiam również i to jest bardzo dobra odpowiedź. Ania Starnowa też twierdzi, że Robert po spodnie pojechał do Słupska i ma rację. Michał ze Skody, chodzi o spodnie kupione w GS-ie w mieście Słupsk. Andrzej Strzewa też wiedział, Justyna Ski, Darek 19 też wiedział, że chodzi o Słupsk.
5: Dzień dobry, pozdrawiam radio kierowców. Odpowiedź na dzisiejsze pytanie to jest Słupsk. Pozdrawiam, Marian i Iweko Gdynia.
2: Pozdrawiam Marianie z Iweko z Gdyni. Oczywiście, że chodzi o Słupsk. Michał ze Skody też na to wpadł. Tobo 1, 2, 3. Dobra odpowiedź po początkowej, że chodzi o Sopot. Jednak nie o Sopot, to Słupsk. GS to Słupsk. Antek z Gryfina. Bardzo dobra odpowiedź. Kto jeszcze wiedział?
6: Cześć.
2: Cześć.
6: Jeżeli chodzi o konkurs, to czy chodzi o miasto Słupsk? Pozdrawiam. Kasia ze Skody.
2: Pozdrawiam Kasiu ze Skody. Oczywiście, że tak. Chodzi o Słupsk. Rejestracja GS to Słupsk, więc Robert pojechał do Słupska. Ekipa z Senatorskiej tak napisała. Kto był najszybszy?
7: Czyżby pojechał do Słupska? Pozdrawiam, Kamila.
2: Kamila była najszybsza spośród tych, którzy nagrywali. Natomiast Kamil Skodżaka, ale się złożyło, proszę bardzo. Kamil Skodżaka był najszybszy, jeżeli chodzi o tych, którzy pisali. GS to Słupsk. Kamilo, Kamilu, możecie pozdrawiać kogo chcecie. Nagrajcie po swoje pozdrowienia dla najbliższych albo napiszcie. Do waszych pozdrowień dołączymy piosenkę, jak to zwykle bywa w wysokich obrotach. Kamil i Kamila, wygrani, a dla wszystkich brawa, brawa, brawa. 15 minut po godzinie 16, jedziemy sobie. A co? Pojedźmy sobie do Słupska.

0: Zresztą pisaliście, nagrywacie wiadomości głosowe. Dzień dobry, pisze nasza słuchaczka Aga. Informuje, że w Kielcach pod krótkiej, ale bardzo intensywnej burzy z błyskawicami ulice są zalane, szczególnie ulica Chorza, skrzyżowanie z Jagiellońską. Tam drogi zamieniły się w rzeki. Można uszkodzić auto, pisze Aga. Próbuję dołączyć filmik, ale nieudolnie. Nie przejmuj się, Aga, to jest radio, więc i tak nawet jakbyś dołączyła, to nie pokażemy tego. Ale możemy powiedzieć. Pamiętajcie o tym, przed czym ostrzega Aga, czyli Kielce, Chorza, Jagiellońska, tam ulice zamieniły się w rzeki i nie tylko prawdopodobnie tam, bo te nawałnice przechodzą przez Polskę. Zresztą o Jeleniej Górze już wspominałem. Poważne szkody po nawałnicy na Dolnym Śląsku niestety. Straż pożarna interweniowała około 300 razy, głównie w okolicach Jeleniej Góry. Nikt na szczęście nie ucierpiał, jak powiedział rzecznik dolnośląskich strażaków, kapitan Przemysław Rogalewicz.
1: W całym regionie odnotowaliśmy blisko 300 zdarzeń związanych z przejściem tego frontu burzowego. Rzeczywiście najwięcej odnotowane zostało w powiecie karkonoskim, ponad 210 zdarzeń. Również w powiecie lwowieckim 30 zdarzeń, w powiecie kamiennogórskim 15 zdarzeń. Z pozytywnych takich informacji nie odnotowaliśmy na ten moment żadnych osób poszkodowanych.
0: I to jest dobra wiadomość. Gorsza jest taka, że najpoważniejsze sytuacje w Jeleniej Górze, na ulicy Groszkowej na przykład. Ponad 20-metrowe drzewo przewróciło się na dwupiętrowy budynek mieszkalny, jak powiedział oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze, starszy kapitan Krzysztof Zakrzewski.
2: Drzewo mamy oparte o budynek, tu na chwilę obecną, żeby przystąpić do bezpiecznych działań, musimy odholować dwa pojazdy, zabezpieczyć to drzewo przy użyciu dźwigu, który jest na miejsce zadysponowany. W międzyczasie będziemy organizowali odbiór tego drewna, które gdzieś tam będziemy zaraz ścinać, no bo nie zostawimy tego w pasie drogi.
0: W jednej z fabryk na obrzeżach Jeleniej Góry częściowo zawalił się dach, ewakuowano 120 osób, ewakuowano również galerię handlową w mieście, ale już ponownie została otwarta. Mamy takie informacje, więc te nawałnice, te ostrzeżenia synoptyków drugiego i trzeciego stopnia, które przypominam, obowiązują w dalszym ciągu na południu Polski, tak od Zielonej Góry przez Legnice, Wrocław, Opole, Katowice, Kraków, Tarnów, Rzeszów, Nowy Sącz, nawet Kielce obejmują te ostrzeżenia, w związku z tym naprawdę mocno kierownica w dłoniach. Uważajcie na te nawałnice, które przechodzą przez południową Polskę. A jeżeli mamy jakieś informacje, to dzielimy się z wami oczywiście co 20 minut. Wy też nie zapominajcie, cały czas aplikacja jest aktywna. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Stained, It's Been a While, teraz na antenie PRK Polskiego Rady Kierowców. Uspokojenie nastrojów, chociaż cały czas jedziemy na wysokich obrotach.

0: Już 17.30. Dzień dobry, się przywitam z objazdu A4 na wysokości Bałcen. To jest Budziszyn po polsku, tak? Tak mi się wydaje. Grzesiek za czwórki informuje w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. To się mówi tak. Takich trzech jak nas dwóch, to nie ma ani jednego. Dokładnie tak. Grześku, tak się mówi. Zapomniałem. Dziękuję pięknie za przypomnienie. A propos jeszcze sytuacji drogowej, to na odcinku między Sochaczewem a Wiskitkami nie ma już utrudnień. Piotrek z Iweko informuje w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Hip, hip, hura. Mamy jedną dobrą wiadomość. Czy Mariusz dołoży kolejne dobre? Nie wiem. Posłuchajcie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ależ oczywiście, że dołożę. Koniec kłopotów na autostradzie A4 na odcinku węzeł Gliwice-Bojków, węzeł Gliwice-Ostropa. Na 306 kilometrze tam doszło do pożaru autoosobowego. Zablokowany był jeden pas w kierunku Krakowa. Był, bo teraz przez 305 kilometr A4 jedzie się bez jakichkolwiek problemów. Wciąż kłopoty na autostradzie A1 między Kutnem a Włocławkiem. Problemy są na jezdni w kierunku Włocławka od Woli Dziankowskiej aż po Siemiony. Wychodzi na to, że aż 4 zdarzenia drogowe miały miejsce na jezdni w kierunku północy. No efekt jest taki, że mamy tam 1,5-kilometrowy korek. Korek dla jadących w stronę Włocławka, Torunia, Trójmiasta. S2, południowa obwodnica Warszawy, korek na jezdni w stronę Mińska Mazowieckiego od wyjazdu z tunelu autostradowego po Falenice, a także od węzła Warszawa Południe po Paluch, ale to jest korek dla jadących w stronę Konotopy. A4, ale kłopoty. Odcinek węzeł Sędziszu, węzeł Dębica Wschód w pobliżu Borka Małego. Na 550 km doszło do zdarzenia dwóch autosobowych. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Krakowa. S5, to jest nowe utrudnienie, odcinek węzeł Kościan Południe, węzeł Kościan Północ w pobliżu Kiełczewa. Na 15 kilometrze zderzenie busa z ciężarówką, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Poznania.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Synoptycy ostrzegają przed burzami w południowej i w południowo-zachodniej Polsce. Mówimy o tym bardzo często dziś w wysokich obrotach. Najwyższy stopień ostrzeżenia został wydany dla części województwa dolnośląskiego, jak powiedział nam synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
1: Na obszarze południowej i częściowo zachodniej części kraju spodziewamy się burz z przelotnymi opadami deszczu. Opady, które będą towarzyszyły tym burzom, mogą być miejscami bardzo intensywne. Może im towarzyszyć wiatr w porywach do 70 km na godzinę, a lokalnie także opady gradu.
0: No i miejscami może spaść nawet do 80 litrów deszczu na metr kwadratowy.
1: Podczas tych burz prognozowane sumy opadów są bardzo wysokie i mogą sięgać miejscami w części zachodniej i południowej kraju 50-55 mm, a punktowo wysokość opadu może wynieść na południowym zachodzie Polski 70-80 mm. Nadchodząca noc będzie w tej części południowej i częściowo-centralnej pogodowo bardzo trudna. Nadal spodziewamy się, że będą występowały tam przelotne opady deszczu z burzami.
0: Przed burzami ostrzega też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które wysłało alerty do mieszkańców tych terenów. RCB zwraca też uwagę na możliwe podtopienia, przerwy w dostawie prądu. Aga, nasza słuchaczka, pisała o tym, że w Kielcach już były podtopienia, w innych rejonach kraju także. Ania pisała, skoro z Tarnowa, że w Tarnowie też przeszła nawałnica, ale nocą. Więc uważajcie, jedźmy ostrożnie. Z PRK, z Polskim Radiem Kierowców.

0: Jeszcze 10 minut i będzie godzina 18 i cały czas na wysokich obrotach. Jedziemy w stronę 18.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: S2, południowa obwodnica Warszawy, korek na jezdni w stronę Mińska Mazowieckiego od wyjazdu z tunelu autostradowego po Falenice. Korek także od węzła Warszawa Południe po Paluch dla jadących w stronę Konotopy. Autostrada 4, odcinek węzeł Sędziszów, węzeł Dębica Wschód w pobliżu Borka Małego. Na 500 kilometrze zderzenie dwóch autosobowych. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Krakowa. S5, odcinek węzeł Kościan Południe, węzeł Kościan Północ w pobliżu Kiełczewa. Na 15 kilometrze zderzyły się bus i ciężarówka. Nikt nie ucierpiał, zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Poznania. Droga ekspresowa S7, odcinek Ostróda Elbląg, węzeł Bogaczewo, 10 kilometr, zderzenie dwóch autosobowych i ciężarówki. Zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Trójmiasta. Krajowa 10, odcinek Piła, Nakło nad Notecią, miejscowość Sadki, 228 km. Zderzenie dwóch ciężarówek, jedna osoba ranna, ruch wahadłowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
5: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
6: To była reklama.
0: No i jeszcze Warszawa, wał Miedzeszyński w stronę centrum na wysokości ulicy Kadetów. Tam zepsute BMW blokuje lewy pas i duże utrudnienia są, jak informuje Karaś, nasz słuchacz. Dziękujemy, Karasiu.

0: Wróćmy jeszcze na chwileczkę na A1. Halo, halo.
1: Witam, Radejko. Potwierdzam ten wypadek z strony Wrocławka. Aha. Wypadek zdarzył się dokładnie na 226 kilometrze, 300 metrze.
0: Okay.
1: Korek ma około 2 km długości. Z tego, co już wiem, cały czas samochody dojeżdżają. Podejrzewam, że potrwa to sporo. Auto na barierach, całe pognieciane. Wszystkie służby na miejscu działają.
0: Dziękujemy pięknie za informację. Przypominam, że to się zdarzyło na jedynce. O tym informowaliśmy i będziemy wracać do tego po godzinie 18 już na luzie. Patryk Bedliński. Dzień dobry, Patryku.
2: Dzień dobry. Będziemy oczywiście wracać do drogowych informacji. Najbliższe 18.10, ale także będziemy wracać do sprzątania samochodu, jako że w wakacje to jest bardzo przydatna umiejętność i przydatny zwyczaj. No właśnie, jestem ciekawy, czy jesteś taką osobą, która
0: sprząta w wakacje,
2: aż się uzbiera. Czy od razu wszystkie...
0: Co się uzbiera?
2: To, co brudne w samochodzie, papierki na przykład, folijki, czy od razu wynosisz?
0: Nie, czekam, aż się uzbiera.
2: To ja od razu wynoszę. Ja nienawidzę po prostu patrzeć na ten brud w samochodzie, ale to nie tylko papierki, oczywiście też inne rzeczy, coś się może wylać.
0: Parkingowe.
2: Tak,
0: opakowanie po hamburgerach.
2: Jak sobie z tym poradzić? Między innymi o tym dzisiaj.
0: No, to będziemy porządek później 18 z Patrykiem Bedlińskim.

0: Ja trochę mogę podpisać się pod słowami wyśpiewanymi przez Patrycję Markowską. Nie liczy się na przykład czas, więc spokojnie, na luzie przez najbliższe godziny będziemy sobie podróżować.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Ale liczy się to, co wiemy o pogodzie. Najcieplej teraz w Kozienicach i w Sulejowie 27 stopni. Najchłodniej z kolei w Elblągu, tam mamy stopni 17. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami. Alerty pierwszego stopnia dotyczą województw lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, a także południowych krańców podkarpackiego. Ostrzeżenia drugiego stopnia zostały wydane dla województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, a także południowych krańców województw lubuskiego i świętokrzyskiego. Uważajcie na siebie, będziemy do pogody wracać co godzinę, bo ona oczywiście bardzo dynamiczna w najbliższym czasie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Kłaniam się nisko, Patryk Bedliński. Zapraszam na wspólne 4 godziny programu Na Luzie. Dziś między innymi o tym, czy sprzątamy chętnie nasze samochody, ale nie tylko, także co nieco o ewentualnym nowym znaku drogowym. Czy nas czeka? Postaramy się to ustalić.

0: Na miły Bóg mogliby zakrzyknąć wszyscy ci, którzy jadą autostradą A1 w kierunku północnym, czyli na przykład od Łodzi w stronę Gdańska. Tam no niestety spore problemy i widać korek na nawigacji. Od was także płyną informacje.
1: A1 w stronę Torunia zablokowana, wyłączona z ruchu w okolicy Kowala. Policja kieruje na zjazd w Kutno, Płock.
0: Dzięki wielkie za to ostrzeżenie. Przypominam nasz drogowy numer dla wszystkich zmotoryzowanych, bo to może bardzo pomóc innym będącym w trasie. 22 513 11 11. Tutaj zbieramy wieści od was, podobnie jak w aplikacji mobilnej PRK Polskiego Radia Kierowców. Kłopoty między węzłami Kutno Północ i Kowal, a co się dzieje konkretnie na różnych drogach w naszym kraju, to wszystko będzie sprawdzał i przekazywał Mariusz Dąbrowski.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Niewielkie zmiany na naszej drogowej mapie utrudnień. Jest dwójka, południowa obwodnica Warszawy. Korek na jezdni w stronę Mińska Mazowieckiego od wyjazdu z tunelu autostradowego po Falenice. Korek także w przeciwnym kierunku, na przeciwległej jezdni od węzła Warszawa Południe po Paluch dla jadących w stronę Konotopy. Autostrada A4, odcinek węzeł Sędziszów, węzeł Dębica Wschód w pobliżu Borka Małego na 550 km, zderzenie dwóch autosobowych, zablokowany jeden pas w kierunku Krakowa. S5, węzeł Kościan Południe, węzeł Kościan Północ. W pobliżu miejscowości Kiełczewo na 15 km zderzyły się bus i ciężarówka. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Poznania. S7, odcinek Ostróda Elbląg, Bogaczewo, 10 km, zdarzenie dwóch autosobowych i ciężarówki, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Trójmiasta. Krajowa 10, odcinek Piła Nakło nad Notecią, miejscowość Sadki, 228 km, zderzenie dwóch ciężarówek, jedna osoba ranna, obowiązuje ruch wahadłowy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A wieści od was płyną m.in. z autostrady A2 i do tych wieści także jeszcze dziś przejdziemy.

0: Niepokojące wieści płyną od was a propos autostrady A2, a konkretnie z odcinka między Torzymiem a Jordanowem w kierunku stolicy.
1: Na 50 km od strony Świecka w stronę Poznania wypadek BMW wbite w tył ciężarówki, tworzy się gigantyczny korek, ale tak jak widzę, to w lewy pas jest przejezdny, także proszę uważać na siebie i dostosować prędkość. Pozdrawiam, Przemek.
0: Dzięki, Przemku, życzymy szerokiej drogi. No i dodajmy, to między Torzymiem a Jordanowem na 50 km autostrady A2 w kierunku stolicy. Jak informują służby, ruch jest możliwy jednym pasem, korek rzeczywiście widoczny. Możecie zjechać na przykład z autostrady A2 na drogę krajową 92 na wysokości Torzymia. No i właśnie Torzym to ostatni węzeł przed miejscem z utrudnieniami.

0: dzieci jedzą w samochodzie lody, pies bawił się wcześniej na plaży, a teraz jest naszym pełnoprawnym pasażerem. No to trudna sytuacja, ale powiem szczerze, ani ja nie miałbym serca odmówić swojej farze, ani nasza wydawczyni Ida swojemu Bronkowi, żeby takim pasażerem był. Trzeba psiaka wpuścić, a więc no może kilka rad. Co w takiej sytuacji zrobić i jak sprawić, żeby ani młody człowiek, ani piesek nie sprawił nam problemu w samochodzie? Krzysztof Wyszyński z Wirt Polska razem z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Panie Krzysztofie, pan jest z tych, którzy na przykład popierają pokrowce w samochodzie, czy to odeszło do lamusa?
1: Nie, myślę, że takie rozwiązania to już odeszły do lamusa, ponieważ jest to po prostu niewygodne. Sprawia dużo problemów w trasie.
0: Ja powiem szczerze, swego czasu miałem pokrowce. Niektórzy troszkę się z tego śmieli, ale to zdawało egzamin, bo siedzenia pod spodem były jak nowe. No i po zdjęciu okazało się, że jednak dużo, dużo szybciej tapicerka się brudzi. Trzeba czasem ją wyczyścić. No i właśnie, co możemy zrobić, jeżeli w ogóle nie mamy do tego talentu i w naszym samochodzie często się brudzi? To żeby się mniej brudziło albo żeby wyczyścić dobrze?
1: Trzeba zastosować odpowiednie środki zabezpieczające. Też zależy, czy mamy do czynienia z tapicerką skórzaną czy tekstylną. Inne środki zastosujemy do zabezpieczenia tapicerki skórzanej. Tutaj mamy specjalne mleczka, które jednocześnie też odświeżają skórę. Powodują, że odzyskuje swój połysk i jednocześnie będzie mniej przyjmować zabrudzenia. Jeśli mamy do czynienia z tapicerką tekstylną, to tutaj musimy zabezpieczyć również preparatami, dzięki którym przysłowiowe lody czy napoje słodkie nie będą wsiąkać w tapicerkę, tylko można będzie je bardzo łatwo wytrzeć.
0: Czyli nie musimy tak naprawdę zakładać żadnych pokrowców. Są środki, które są w stanie zabezpieczyć nam tapicerkę tak, że to wszystko będzie mniej wsiąkało, mniej przylegało, no i mniej też powodowało jakiegoś nieprzyjemnego zapachu w samochodzie.
1: Tak, w tej chwili to jest technologia bardzo popularna, nazywa się nanotechnologią, tak to nazywamy. I wszelkiego rodzaju środki w tej chwili są, którym możemy zabezpieczyć naszą tapicerkę tak, aby nie używać pokrowców.
0: A to są środki, którymi się psika, czy którymi się zmywa, czy może to są jakieś chusteczki specjalne nasączone czymś?
1: Przeważnie, jeśli chodzi o tapicerkę na siedzeniach, to są środki w sprayu.
0: Czyli po prostu psikamy, ale właśnie, zmywamy to potem po psiknięciu, czy to tak zostawiamy i to odparowuje?
1: Zostawiamy na jakiś czas, żeby to mogło zadziałać. Już niczym tego nie wycieramy.
0: Wyobraźmy sobie, że na przykład samochód zostawiamy po całym dniu gdzieś tam na parkingu. Popsikaliśmy tym, chcemy, żeby to już można było o tym zapomnieć. No i właśnie, czy na przykład warto by było, żeby okno było uchylone i żeby to odparowało, czy samochód może być szczelnie zamknięty i też będzie efekt?
1: Po użyciu, zanim przestaniemy czuć zapach środka, musi być samochód dokładnie wywietrzony.
0: Czyli jeżeli na przykład to jest parking pod blokiem i nie jest zabezpieczony, to może nie do końca, ale jeżeli mamy na przykład dom jednorodzinny i możemy u siebie na posesji postawić, to psikamy, opuszczamy szyby i to wszystko sobie ładnie odparowuje.
1: To przeważnie nie trwa aż tak bardzo długo, żebyśmy musieli poświęcić na to tak dużo czasu. Myślę, że około 5 do 10 minut, więc możemy poczekać przy samochodzie, aż po prostu środek, ten najgorszy smród z tego środka nam wywietrzeje z samochodu.
0: Mamy też kolejną kategorię produktów do czyszczenia samochodu, mianowicie są to wszelkiego rodzaju chusteczki. Ja się złapałem, panie Krzysztofie, za głowę, gdy zobaczyłem to w sklepie, bo naprawdę jest mnóstwo rodzajów. Są do kokpitu, są do tapicerki skórzanej, do tapicerki materiałowej. Czy naprawdę potrzebujemy aż tylu rodzajów różnych preparatów?

0: chociażby w formie chusteczki, żeby ten samochód skutecznie posprzątać? Czy jeżeli to jest na przykład chusteczka do kokpitu, ale my przetrzemy tapicerkę, to też damy radę?
1: Jeśli chodzi o chusteczki, to jest bardzo fajne rozwiązanie w trakcie podróży, bo to jest zawsze pod ręką, zawsze nasączone, nie wymaga wielu elementów, wielu narzędzi, tak, jakichś ściereczek różnych i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o rodzaje, to tak, są potrzebne, ponieważ każdy rodzaj tworzywa, jaki znajduje się w samochodzie, musimy użyć innego środka, żeby go skutecznie doczyścić. Mamy też różne rodzaje zabrudzeń, z którymi mamy do czynienia. Niektóre wymagają bardziej agresywnych środków, niektóre mniej. Dlatego też tak dużo różnych rodzajów.
0: Czyli jednak są potrzebne, jednak warto je dobierać pod kątem tego, co będziemy konkretnie czyścić. Podam też taki przykład. Miałem ostatnio okazję czyścić trochę tapicerki i stwierdziłem, a została mi ta chusteczka, nie jest jeszcze bardzo brudna. Coś tam na karoserii też brudnego się pojawiło. To zetrę od razu tą chusteczką, no i potem okazało się, że przy myciu na myjni to widzę, że woda pięknie omija to miejsce, nie do końca wypłukuje, czyli tam też pewnie jakaś lepka maś została z tej chusteczki, bo to nie była chusteczka przeznaczona do karoserii oczywiście.
1: Raczej bym sugerował, żeby stosować się do zaleceń na opakowaniu i nie stosować środków, które nie są przeznaczone do danej powierzchni, bo po prostu można ją uszkodzić.
0: Krzysztof Wyszyński, Wirt Polska. Mały przecinek, panie Krzysztofie, do tematu jeszcze wrócimy. No i oczywiście was, drodzy słuchacze, zachęcamy do zadawania pytań, bo to niby prosta sprawa, posprzątanie samochodu, zwłaszcza w takiej podróży, czy po takiej podróży wakacyjnej, ale czasami, gdy już się skupimy na poszczególnych czynnościach, to się okazuje, że w pewnej wiedzy może nam brakować. No ja widzę to po swoim przykładzie. Dajcie znać, jak to jest u was i też dajcie znać, czy wy sprzątacie od razu, czy jednak zostawiacie to na koniec, aż się bardzo zabrudzi i gdy już nie ma miejsca na poszczególne rzeczy nowe w samochodzie. 22 513 11 11, ale też w aplikacji mobilnej PRK, Polskiego Radia Kierowców.

0: Autostrada na 2 i problemy między Torzymiem a Jordanowem. Gdybyście jechali od Świecka do Warszawy, uważajcie na siebie.
1: Lewy pas póki co przejezdny, służb jeszcze nie ma. Pozdrawiam serdecznie, Przemek.
0: Przemku, szerokiej drogi życzymy, a ostatni węzeł przed miejscem z utrudnieniami to Torzym. Teraz już 18.31, Mariusz Dąbrowski w studiu, zatem drogowy raport.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Droga Krajowa nr 62 to ostatnie doniesienia najświeższe z utrudnieniami. Odcinek Wyszków-Łochów w pobliżu miejscowości Kamieńczyk na 251 kilometrze. Zdarzenie dwóch aut dostawczych. Wprowadzono ruch w obu kierunkach jednym pasem. S7, odcinek węzeł Skarżysko-Kamienna Północ, węzeł Skarżysko-Kamienna Zachód. 49 km. Auto osobowe wjechało w bariery energochłonne. Nikt nie ucierpiał. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Autostrada A1, odcinek Kutno-Północ, węzeł Kowal w pobliżu Dziankowa na 226 km. Zderzenie auto osobowego i ciężarówki. Jedna osoba ranna. W pierwszym momencie droga była zablokowana, czyli cała jezdnia w kierunku Włocławka, w kierunku Trójmiasta była zablokowana. Teraz zablokowany jest tylko jeden pas jezdni w kierunku Trójmiasta. Autostrada A4, Gliwice, Sośnica, Zabrze Południe, Ruda Śląska, 320 km. Zderzenie dwóch aut osobowych, zablokowane dwa pasy w kierunku Wrocławia. I koniec utrudnień na A4 na odcinku węzeł Sędziszu, węzeł Dębica Wschód w pobliżu Borka Małego na 550 km.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Trzymamy kciuki za naszego słuchacza Przemka i za wszystkich, którzy podróżują tymi problemowymi trasami, jak chociażby o tej porze A2 między Torzymiem a Jordanowem. 22 513 1111. Dajcie znać innym kierowcom, jak wygląda wasza sytuacja.

0: jeszcze nas.
1: PLK, Polskie Radio Kierowców i 20 minut do godziny 19. Z nami ponownie Krzysztof Wyszyński z WIRT Polska, czyli firmy, która specjalizuje się między innymi w chemii technicznej. Panie Krzysztofie, tak sobie myślę, że kto ma zwierzaka, albo chociażby sam ma długie włosy, ten zapewne zdążył zaprzyjaźnić się z wałkiem do ubrań, bo to bardzo nam pomaga w usuwaniu tego typu zabrudzeń. Ale pytanie, co jeżeli ta sierść na przykład po naszym psiaku już tak dosyć mocno wbije się w tapicerkę. Czy są sposoby, żeby z tego typu problemem sobie poradzić, żeby te siedzenia odświeżyć takim własnym sposobem, zanim oddamy samochód do studia detailingu?
2: No tutaj nie obejdzie się bez specjalnych narzędzi. Na początek trzeba zacząć od odkurzacza, bo czasami to wystarcza. Są też specjalne szczotki właśnie do wyczesywania, tak samo jak mamy wałki do ubrań. Są też specjalne szczotki do wyczesywania sierści zwierząt z tapicerki samochodowej, szczególnie tekstylnej, bo z tapicerki skórzanej po prostu wystarczy zetrzeć. Natomiast jeśli mamy do czynienia już z bardzo głębokimi zabrudzeniami, może już niekoniecznie sierść, ale zwierzątka przynoszą dużo piachu, dużo różnego innego rodzaju zabrudzeń do wnętrza samochodu, no to wtedy pozostaje nam już pranie tapicerki. No i tutaj raczej będziemy musieli skorzystać z usług jakiegoś zaprzyjaźnionego kolegi, który taki sprzęt posiada.
1: To przy okazji od razu powiedzmy, jaki to jest mniej więcej koszt, bo to chyba też tanie rzeczy nie są, tak delikatnie mówiąc.
2: Tutaj rozpiętość cen jest bardzo duża, zależnie od tego, jak dużo godzin, roboczych godzin trzeba spędzić nad takim zabrudzeniem, żeby się go pozbyć. Natomiast no, między 100 a 300 zł myślę trzeba by być przygotowanym.
1: Czyli to pewnie zależy też od wielkości samochodu. Jeżeli będzie to mały hatchback, to będzie mniej, a jeżeli będzie duże kombi albo duży SUV, albo już jeszcze większy samochód, jakiś van albo bus, to jeszcze bardziej te koszty nam rosną.
2: Oj, zdecydowanie. Tutaj jeśli chodzi o, jeśli już mówimy o autodetailingu, czyli takim bardzo, bardzo dogłębnym czyszczeniu, czyli praktycznie doprowadzeniem samochodu do stanu lepszym niż od nowości, no to tutaj już kwoty idą w tysiące.
1: No czasami warto rzeczywiście zadbać o ten nasz samochód, zwłaszcza jeżeli bardzo go lubimy, albo jeżeli szykujemy go na przykład na sprzedaż, albo po prostu był już dłuższy czas tak porządnie nie odkurzamy. Jeszcze jest kolejny aspekt tego naszego dobrego samopoczucia i dobrego odbierania wnętrza samochodu, mianowicie zapach. No i tutaj jeżeli jeździmy w takie wakacyjne podróże i towarzyszy nam chociażby nasz pupil, no to zapach też ma znaczenie. Są takie psikacze, mówiąc w cudzysłowie, kupujemy spray i psikamy i to nam odparowuje. Jak jeszcze możemy sobie z takim zapachem, mówiąc wprost, zapachem psa w samochodzie poradzić?
2: Są dwa rodzaje takich środków. Jedne są po prostu dezodorantami, które maskują zapach, natomiast są też środki, które ten zapach wywabiają. I tutaj one są najbardziej skuteczne.
1: A jeżeli mam coś takiego w sprayu i popsikam, to to raczej maskuje, czy jest szansa, że też wywabia?
2: To zależy, co jest napisane.
1: Czyli mogą być i takie, i takie.
2: Tak, jeśli mamy do czynienia z dezodorantem, no to nie wywabi. Jeśli mamy do czynienia z preparatem, który wywabia nieprzyjemne zapachy z tapicerki, no to wtedy pozbędziemy się tego zapachu bardziej permanentnie. Do momentu, aż zwierzak znowu nam go zostawi.
1: Zwierzak może zostawić zapach, a dzieci na przykład mogą zostawić chociażby słodycze, które będą wbite w tapicerkę, rozsmarowane. Może tam być guma do żucia. Co z czymś takim moglibyśmy zrobić?
2: Najlepiej na bieżąco się tego pozbywać, jak tylko dojdzie do takiego wypadku nieszczęśliwego. Jeśli już mamy zaschnięte

0: i przestarzały taki brud, no to tutaj też na początek pranie tapicerki. Jeśli to nie pomoże, no to bardziej agresywne środki pod tytułem pianki do wywabiania plan, czy w ogóle odplamiacze. Natomiast tutaj też trzeba uważać, bo te środki potrafią być agresywne i w niektórych przypadkach tapicerka potrafi puścić kolor. Mhm. Także najpierw sugerowałbym zacząć czyszczenie, jeśli już takimi bardziej agresywnymi środkami, najpierw w miejscu niewidocznym, żeby zobaczyć, jak ta tapicerka się zachowa.
1: Czyli na przykład możemy podnieść sobie takie tylne siedzenie i gdzieś tam pod spodem, gdzie nie widać, gdzie jest właśnie ta dolna część naszego siedzenia, tam psiknąć i dopiero potem ewentualnie próbować na tej wierzchniej części.
0: Próbowałbym raczej psiknąć na ściereczkę i zobaczyć, przetrzeć kawałeczek i zobaczyć, czy na ściereczce zostanie kolor siedzenia.
1: To rzeczywiście wydaje mi się dużo rozsądniejsze niż od razu ryzykowanie z psikaniem tego na naszą tapicerkę. Czy tego typu środki są bezpieczne dla nas, jeżeli później no chociażby nasza pociecha siądzie na tym, a załóżmy no jakaś część tego środka pozostanie? Czy to jest hipoalergiczne, czy jednak tutaj trzeba uważać, trzeba dobrze się tego środka pozbyć, jak to jest?
0: Takie środki przeważnie odparowują w 100% i nie zostawiają po sobie żadnych szkodliwych substancji. No nie można pozwolić, żeby to nie doschło. Mhm. To musi dokładnie dosnąć, musi być przetarte dokładnie i również wilgotną szmatką po użyciu.
1: Bardzo mnie ciekawi jeszcze jeden aspekt, który chyba wielu z nas, w tym ja oczywiście, nie jestem tutaj święty, zaniedbuje, mianowicie pasy bezpieczeństwa. Ale o tym porozmawiamy sobie po godzinie 19. Co się może dziać, jeżeli pasy będą zaniedbane, nieczyszczone i właśnie jak to może na nas wpływać? Mały przecinek stawiamy. Krzysztof Wyszyński, Wirt Polska. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.

0: Polskim Radiu Kierowców co 20 minut najnowsze drogowe wieści i tym razem znów Maję Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Wciąż kłopoty na autostradzie A1 na odcinku węzeł Kutno Północ, węzeł Kowal w pobliżu Dziankowa. 226 km, zdarzenie auto osobowego i ciężarówki, jedna osoba ranna. Zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Trójmiasta. Droga krajowa nr 62 Wyszków-Łochów w pobliżu Kamieńczyka na 251 kilometrze. Zdarzenie dwóch aut dostawczych. Nikt nie ucierpiał, ruch wahadłowy S7. Droga ekspresowa S7, odcinek węzeł Skarżysko-Kamienna Północ, węzeł Skarżysko-Kamienna Zachód. 49 km, auto osobowe uderzyło w bariery energochłonne, nikt nie ucierpiał, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Koniec kłopotów na A4 na odcinku węzeł Sędziszu, węzeł Dębica Wschód w pobliżu Borków Małych na 550 km. Droga krajowa nr 57, Biskupiec Szczytno, Szczepankowo, 63 km, zderzenie auto osobowego i ciężarówki. W tym wypadku na drodze krajowej nr 57 jedna osoba poniosła śmierć. Droga jest zablokowana. 63 km krajowej trasy nr 57.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Dochodzi godzina 19 i jak co godzinę PRK, Polskim Radiu Kierowców, warto sprawdzić, jaka pogoda w najbliższym czasie może nas czekać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Na północy i na krańcach północno-zachodnich najniższa temperatura nocą miejscami wyniesie około 9 stopni i miejscami także silne zamglenia, a nad ranem możliwe mgły, które ograniczą widzialność do 200 metrów. W centrum tej nocy temperatura wyniesie nocą 14-16 stopni. Najcieplej będzie na południu, tam miejscami ta minimalna wartość wyniesie około 17 stopni. Jutro sucho i bez opadów na północy i północnym zachodzie. W centrum też nie powinno padać, ale w innych miejscach Polski przelotne deszcze oraz miejscami burze. Znów najbardziej intensywne te zjawiska będą w południowej części kraju. No i jeszcze sprawdźmy, jaka pogoda teraz występuje. Najcieplej o tej porze w Opolu 27,5 stopnia, najchłodniej z kolei w Elblągu, tam około 16 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzień dobry, Patryk Bedliński, kłaniam się nisko i zapraszam na wspólną podróż w programie Na Luzie w PRK, Polskim Radiu Kierowców. W tej godzinie znów wrócimy na moment do sprzątania naszego samochodu. Między innymi takiego nietypowego sprzątania, bo chociażby czyszczenia pasów bezpieczeństwa.

0: A ja bym powiedział inaczej niż Bednarek, że takie chwile jak te to my całkiem często mamy, bo co 20 minut, czyli 10, 30 i 50 minut po pełnej godzinie. Dokładny obraz tego, co dzieje się na drogach. A w studiu już Mariusz Dąbrowski. Mieliśmy pewne problemy na autostradzie A2, ale chyba to na wysokości Torzymia już wygląda nieco lepiej, takie mam wrażenie, przynajmniej według nawigacji.
1: I na pewno lepiej zabrzmiało to, co powiedziałeś, aniżeli to, co wyśpiewał Bednarek.
0: No nie wiem, czy ja tutaj mogę się do Bednarka porównywać.
1: Ja się nie porównuję, ja mówię, co było dla mnie lepsze.
0: Bardzo dziękuję. No i wyjeżdżamy na drogi po raz kolejny z Mariuszem Dąbrowskim właśnie po to, żebyście na bieżąco mogli prześledzić aktualną drogową sytuację. Gdzie lepiej, gdzie gorzej, a gdzie tak samo.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Autostrada 1, odcinek węzeł Kutno Północ, węzeł Kowal w Dziankowie na 226 kilometrze. Po zdarzeniu auto osobowego z ciężarówką, jedna osoba ranna, zablokowany prawy pas w kierunku Gdańska. S2, południowa obwodnica Warszawy. Są jeszcze niewielkie utrudnienia, zarówno na jezdni w stronę Mińska Mazowieckiego, jak i na jezdni w stronę węzła Konotopa, ale to niewielkie utrudnienia między Wilanowem a węzłem Puławska. Autostrada 4, odcinek węzeł Gliwice-Sośnica, węzeł Zabrze Południe, 320 km, zderzenie dwóch autosobowych, zablokowane dwa pasy w kierunku Wrocławia. S5, Kościan Południe, Kościan Północ, w pobliżu Kiełczewa, 15 km, zderzenie busa z ciężarówką, zablokowany jeden pas w kierunku stolicy Wielkopolski. S7, Osluda Elbląg, Bogaczewo, 10 km, zderzenie dwóch autosobowych i ciężarówki, zablokowany jeden pas w kierunku Trójmiasta. Raz jeszcze S7, odcinek Skarżysko-Kamienna Północ, Skarżysko-Kamienna Zachód, 49 km, autoosobowe uderzyło w bariery, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Warszawy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: każdej drogowej sprawie zbieramy wieści od Was, które mogą okazać się pomocne dla innych zmotoryzowanych. 22 513 11 11. No i właśnie, autostrada A1 i wieści od naszego słuchacza. Do tych wieści za moment przejdziemy. Tymczasem informujemy, że problemy cały czas możliwe są między węzłami Kutno, Północ i Kowal, a Wy dzwonicie.
1: Aktualizacja informacji o wypadku na A1. Otwarty jest nowy pas, natomiast wszystkich jeszcze kierują na objazdy. Dziękuję.
0: Dzięki wielkie za te informacje. Problemy pojawiły się na 226 km po zderzeniu samochodu osobowego z pojazdem ciężarowym. Poszkodowana została jedna osoba, a problemy wystąpiły na jezdni, którą poruszamy się w kierunku Gdańska.

0: 23 minuty prawie po godzinie 19. Andrzej Gdynia, chłodniarz, nasz stały słuchacz, odzywa się w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Serdeczne pozdrowienia z Kaszub, przystanek Łapalice. Dużo zdrówka dla wszystkich słuchaczy, a także dla prowadzących PRK. Andrzej dopisuje, pogoda przepiękna. Andrzeju, sprawdziłem sobie, gdzie to jest. Jezioro Łapalickie w tej okolicy. Mamy też Jezioro Białe. Proszę nie mylić oczywiście z Okulinką pod Włodawą, bo to jest zupełnie inne Jezioro Białe. No i bardzo taka malownicza, trochę kameralna droga, powiedziałbym, trasa 211. No i tam jutro nie powinno się też pogodowo wiele zmienić, bo najbardziej pogodnie, sucho i bez opadów ma być na północy i północnym zachodzie. Zatem, Andrzeju, szerokiej drogi i pięknej pogody. A tymczasem do nas, na naszych łączach, wraca Krzysztof Wyszyński z WIRT Polska. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
1: Witam, witam.
0: Między innymi z firmy, która specjalizuje się w chemii technicznej, czyli w takiej

0: I no właśnie, która może nam w samochodzie też trochę pomóc. Czy w takiej standardowej podróży wakacyjnej, jeżeli jedziemy z naszym pupilem albo z naszymi dziećmi, bylibyśmy w stanie stworzyć takie plamy, których nie dałoby się już z tapicerki czy z boczków usunąć, czy to raczej niemożliwe?
1: Obecnie praktycznie każdą plamę jesteśmy w stanie usunąć. Jeśli nie pomaga chemia, to możemy się wspomóc mechanicznie. Czasami jest wymagana wtedy pomoc specjalisty. Tutaj odsyłam do autodetailera. Oni mają tysiące sposobów na tysiące różnych plam i myślę, że będą w stanie sobie poradzić. Natomiast z doświadczenia wiem, że nasze dzieci potrafią rzeczy niemożliwe i potrafią zrobić taką plamę, której już się nie da usunąć.
0: Myślę sobie o jeszcze jednej rzeczy, mianowicie jeżeli jeździmy z pieskiem, a obecnie mamy często błyszczące powierzchnie w samochodzie, to jest o co się obawiać. Są te pianoblaki tak zwane, są nie do końca najwyższej jakości plastiki, no i bardzo łatwo stworzyć różne zarysowania od pazurów. Czy jest możliwość, żeby zabezpieczyć się przed tym?
1: W pewnym zakresie tak, czasami są stosowane powłoki ceramiczne, natomiast jeśli chodzi o sam piano black, obawiam się, że przed pazurami nie zabezpieczy. Niestety ten materiał ma to do siebie, że rysuje się od samego patrzenia.
0: No niestety, sam mam taki materiał w samochodzie i no niestety tutaj bardzo trzeba na to uważać. Myślę też o pasach bezpieczeństwa, ponieważ już miałem w jednym samochodzie taką przygodę, że ten pas bezpieczeństwa po wyciągnięciu nie do końca sprawnie nam się zwija, albo w ogóle zostaje, zwisa, nie chce wrócić na miejsce. No i internet podpowiada, że to dlatego, że jest po prostu zabrudzony. Właśnie, co z taką sytuacją może zrobić?
1: Tutaj na pewno bym radził nie używać żadnych żerących środków. Mimo wszystko jest to element, który ma zadbać o nasze bezpieczeństwo, więc jego osłabienie to jest zły pomysł. Tutaj powinny wystarczyć popularne środki do czyszczenia wnętrz, które możemy znaleźć na każdej stacji benzynowej. Natomiast jeśli to nie pomoże, to są też specjalistyczne środki nadające poślizg, które są dedykowane do pasów bezpieczeństwa. I wtedy możemy się ratować również takim rozwiązaniem. To nam pomoże, a jednocześnie nie osłabi nam pasa.
0: Aczkolwiek ja się trochę obawiam, że to nam oliwi w jakiś sposób ten pas. Czy nie okaże się, że potem przyłożymy do naszego ubrania i nam jakaś taka tłusta plama zostanie?
1: Nie, to są specjalne środki do tego typu zastosowania. One nie plamią. Powierzchnia poślizgowa, która zostaje, jest całkowicie sucha.
0: Miejmy nadzieję, że rzeczywiście, jeżeli ktoś posłucha naszej rady, to faktycznie mu się z tym uda podziałać i poradzić coś na to. To naprawdę bardzo irytujący problem, kiedy ten pas tak sobie zwisa. A czy można wskazać, po jakim czasie takie pasy warto by było wyczyścić? No bo mnie się wydaje, że my chyba rzadko do nich zaglądamy.
1: Szczerze powiedziawszy, to znam bardzo niewielu kierowców osobiście, którzy dbają o ten element, o jego czystość. On jest czarny, nie widać zabrudzeń. Moim zdaniem jest to bardziej kwestia higieny. Szczególnie jeśli mamy do czynienia z samochodem, który ma wielu kierowców. Bo nigdy nie wiemy, co kierowca przed nami na tym pasie, na przykład dotykając go swoimi rękami, zostawił.
0: Tak, to prawda. No i jeszcze powiedzmy co nieco na temat chociażby rodzaju tapicerki, czy jeżeli wiemy, że będziemy często jeździli właśnie w towarzystwie rodziny, jeżeli będzie z nami jeździł pies, kot i tak dalej, na jaką tapicerkę pana zdaniem najlepiej się zdecydować?
1: Tutaj nie ma dobrej odpowiedzi. Trzeba po prostu każdą tapicerkę w pewnym stopniu można zabezpieczyć. Niestety nie ma możliwości zabezpieczyć wszystkiego. Na pewno najdroższa w naprawie i najłatwiejsza w uszkodzeniu będzie mimo wszystko tapicerka skórzana. Choć mówią też, że tutaj nie ma takiego uszkodzenia, którego nie da się naprawić. Zawsze można położyć nową tapicerkę. Można zszyć, można skleić, można naprawić. Tak samo w przypadku tekstylnej. To wszystko zależy, jak duże będzie uszkodzenie. Natomiast no, przed zębami i pazurami ciężko jest zabezpieczyć. Tutaj bym chyba raczej sugerował wtedy pokrowce, o czym pan redaktor wspomniał na początku.
0: Czyli jednak wracamy do sprawdzonej metody. Bardzo dziękuję. Krzysztof Wyszyński, Wirt Polska, dzisiaj z nami w PRK, Polskim Radiu Kierowców.

0: Zalia, tak brzmi w PRK, Polskim Radiu Kierowców, a już teraz czas na drogowe wieści, które przygotował i przedstawi Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Koniec kłopotów na autostradzie A1 między węzłem Kutno-Północ a węzłem Kowal w pobliżu Dziankowa. Na 226 km jezdni w kierunku Trójmiasta. Autostrada A4, odcinek węzeł Gliwice-Sośnica, węzeł Zabrze Południe, Ruda Śląska, 320 km. Zdarzenie dwóch aut osobowych. Zablokowane dwa pasy w kierunku Wrocławia. S5, odcinek węzeł Kościan Południe, węzeł Kościan Północ, Kiełczewo, 15 km. Zdarzenie busa z ciężarówką. Zablokowany jeden pas w kierunku Poznania. S7, Ostróda-Elbląg, Bogaczewo, 10 km, zderzenie dwóch autosobowych i ciężarówki, zablokowany jeden pas w kierunku Trójmiasta. Raz jeszcze S7, Skarżysko-Kamien na północ, Skarżysko-Kamien na zachód. W pobliżu 49 km autosobowe uderzyło w bariery energochłonne. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Krajowa 10, Piła, nakłon nad Notecią, miejscowość Sadki, 228 km, zderzenie dwóch ciężarówek, jedna osoba ranna, ruch wahadłowy. Krajowa 19, odcinek Domarac, Jabłonica Polska, w pobliżu Jasienicy Rosielnej na 238 km. Ciężarówka uderzyła w bariery, jedna osoba ranna, ruch wahadłowy. Druga krajowa numer 25, Człuchów Zamarte. 63 km autoosobowe uderzyło w ogrodzenie posesji, droga zablokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Coraz więcej wypadków z udziałem pieszych wpatrzonych w telefony skłoniło Instytut Spraw Obywatelskich do złożenia nietypowego postulatu w Ministerstwie Infrastruktury. Organizacja chce nowego znaku drogowego, który miałby ostrzegać przed tak zwanymi smartfonowymi zombie. O co tutaj chodzi? Przyjrzał się temu nasz reporter Piotr Durys.
1: Znak miałby stanąć przy szkołach, przejściach dla pieszych i innych ruchliwych miejscach. Prezes Instytutu Rafał Górski przekonuje, że rozproszenie uwagi przez ekrany telefonów to dziś realne zagrożenie na drodze.
2: Rozproszenie uwagi jest dzisiaj ze względu na ekrany jest problemem i może doprowadzać do wypadków, do potrąceń.
1: Sam znak miałby wprost przedstawiać to zjawisko.
2: Trójkąt, czerwona obwódka. A na żółtym dwie postacie, kobieta i mężczyzna, obie pochylone, oczami wpatrzonymi w smartfony.
1: Instytut proponuje dla znaku roboczą nazwę Uwaga, uczestnicy ruchu rozproszeni telefonem i chce, by resort rozważył jego pilotaż w wybranych miastach. Apel złożono w przeddzień Międzynarodowego Dnia Bez Telefonu Komórkowego. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: Piesi mają już oznaczenia z ostrzeżeniami, na przykład odłóż telefon i żyj. Niby mocne słowa, ale czasami wydaje się, że trzeba nami wręcz potrząsnąć. No ale ciekawy jestem, co taki nowy znak miałby dać kierowcy. Czy być może jeszcze bardziej będzie uważny i czy może być jeszcze bardziej uważny, skoro i tak uważny musi być teoretycznie przed każdym przejściem dla pieszych i tutaj chyba nie ma miejsca na wartościowanie. Co wy o tym myślicie? Bardzo jestem tego ciekawy. Dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. A do tego tematu jeszcze dzisiaj wrócimy.

0: To cały czas PRK, Polskie Radio Kierowców, czyli ta stacja, w której co 20 minut najnowsze wieści z dróg prosto dla Was prezentujemy. No i niestety mamy kolejne informacje o utrudnieniach, między innymi dotyczące trasy ekspresowej S7, ale mamy też informacje o tym, że na niektórych drogach sytuacja się poprawiła. Co się dzieje w trasie? O tym już teraz Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dobre wiadomości. Autostrada 1, odcinek węzeł Kutno Północ, węzeł Kowal w Dziankowie na 226 km. Nie ma już utrudnień na jezdni w kierunku Trójmiasta. Na czwórce nie ma utrudnień na odcinku Gliwice, Sośnice, Zabrze, Południe, w Rudzie Śląskiej na 320 km. Niestety wciąż są kłopoty na S5C na odcinku węzeł Kościan Południe, węzeł Kościan Północ w Kiełczewie na 15 km po zdarzeniu busa z ciężarówką. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Poznania. S6, odcinek węzeł Słupsk Wschód, węzeł Rodzikowo w pobliżu 14 km. Awaria ciężarówki, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Trójmiasta. No i teraz cała seria zdarzeń na S7. Odcinek Ostróda Elbląg, węzeł Bogaczewo, 10 km, zdarzenie dwóch aut osobowych i ciężarówki, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Trójmiasta. Odcinek Warszawa Płońsk w pobliżu Michałówka na 134 km. Pożar ciężarówki, zablokowane dwa pasy jezdni w kierunku Trójmiasta. I raz jeszcze S7, odcinek węzeł Skarżysko-Kamienna Północ, węzeł Skarżysko-Kamienna Zachód. 49 km, auto osobowe uderzyło w barierę energochłonne, zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Krajowa 10, Piła, Nakło nad Notecią, miejscowość Sadki, 228 km, zdarzenie dwóch ciężarówek, jedna osoba ranna, ruch wahadłowy. Krajowa 19, Domaracy, Jabłonica Polska, w pobliżu Jasienicy Rosielnej, na 238 km ciężarówka uderzyła w bariery. Jedna osoba ranna, ruch wahadłowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: No i nas też nie powinno dziwić, że pogoda kaprysi w tym letnim okresie i może być nawet skrajna. 20 prawie już na zegarach, zatem sprawdzamy szczegóły.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W najbliższych dniach na południu burze z nawalnym deszczem, gradem i silnym wiatrem. Dziś najcieplej w centrum i na południowym zachodzie, notowaliśmy nawet do 28 stopni. A najbliższej nocy sytuacja będzie trudna i niebezpieczna. W południowej części kraju synoptycy spodziewają się burz. Jutro najbardziej pogodnie, czyli sucho i bez opadów na północy i na północnym zachodzie. W centrum i na krańcach północno-zachodnich bez opadów, a na pozostałym obszarze przelotnie popada, miejscami też zagrzmi. I znów najbardziej intensywnie te zjawiska będą się prezentować w południowej części kraju.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A jeżeli chodzi o pogodę w tym momencie, to taki mały ranking temperaturowy. W Kozienicach mamy w tym momencie najcieplej, czyli prawie 27 stopni, no a w Elblągu najchłodniej 15 z małym haczykiem. Kłaniam się nisko i zapraszam na kolejną godzinę podróży na luzie w Polskim Radiu Kierowców PRK. Patryk Bedliński.

0: tak to szybko płynie, że już 10 minut mamy po godzinie 20, a to znaczy, że kolejny drogowy raport właśnie przed nami.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga krajowa nr 62 Wyszków-Łochów w pobliżu Kamieńczyka na 251 kilometrze. Po zdarzeniu dwóch aut dostawczych obowiązuje ruch wahadłowy. Droga krajowa nr 57 Biskupiec-Szczytno w Szczepankowie na 63 kilometrze zderzyły się auto osobowe i ciężarówka. Jedna osoba w tym wypadku poniosła śmierć. Droga nr 57 na 63 kilometrze jest lasą zablokowaną. Krajowa 19, Domorac-Jabłonica-Polska w pobliżu Jasienicy Rosielnej na 238 kilometrze ciężarówka uderzyła w bariery, jedna osoba ranna, ruch wahadłowy. Krajowa 10, Piła na Kłonadno-Tecią, miejscowość Sadki, 227 kilometr, zderzenie dwóch ciężarówek, jedna osoba ranna, ruch wahadłowy. Droga ekspresowa S7, odcinek węzeł Skarżysko-Kamienna Północ, Skarżysko-Kamienna Zachód. 49 kilometr, auto osobowe uderzyło w bariery energochłonne, blokując jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. S7, odcinek Warszawa-Płońsk w pobliżu miejscowości Michałówek na 134 kilometrze, pożar ciężarówki, zablokowane dwa pasy jezdni w kierunku Trójmiasta. S7, jeszcze raz odcinek Ostróda-Elbląg, węzeł Bogaczewo, 90 km, zdarzenie dwóch aut osobowych i ciężarówki, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Trójmiasta. S6, odcinek węzeł Słupsk, wschód węzeł Radzikowo, 14 km, awaria ciężarówki, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Trójmiasta. S5, odcinek węzeł Kościan Południe, węzeł Kościan Północ, Kiełczewo, 15 km, zderzenie busa i ciężarówki, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Poznania.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nogi na desce rozdzielczej. Taki widok w czasie wakacyjnych podróży nie należy do rzadkości, ale eksperci ostrzegają, że takie trzymanie nóg może doprowadzić do naprawdę rozległych obrażeń. Za moment o szczegółach. I've been opening.

I już 19 minut po godzinie 20. PRK, Polskie Radio Kierowców. Czy zdarza wam się widzieć, jak pasażerowie trzymają nogi na desce rozdzielczej podczas jazdy? No, myślę, że latem łatwo to zaobserwować. I co jeszcze woła o pomstę do nieba, tym bardziej niektórzy tworzą content internetowy.

sportowe właśnie z takim widokiem, czyli trochę podświadomie zachęcają innych. Pokazują, że to przecież zupełnie normalna sytuacja. Tymczasem trzymanie nóg na desce rozdzielczej, no niestety, może doprowadzić do rozległych obrażeń, a nawet do kalectwa. Podczas zdarzenia prawa fizyki działają i nieważne, czy samochód jedzie 30 czy 90 km na godzinę. Poduszka powietrzna, która ma chronić pasażera, rozwija się z ogromną prędkością. Zatem jeżeli nogi znajdują się nad nią, to siła uderzenia może doprowadzić do wielomiejscowych złamań nóg, bioder i miednicy. Konstruktorzy wymyślili poduszkę w celu zabezpieczenia głowy pasażera, no ale jeżeli ktoś położy tam nogi, to taka poduszka rozpędzi mu te nogi nawet do około 300 km na godzinę, bo z taką właśnie prędkością otwiera się mniej więcej poduszka. Na to zwracał uwagę w Polskim Radiu Kierowców trener bezpiecznej jazdy i ekspert bezpieczeństwa ruchu drogowego Tomasz Pacek. I więcej na ten temat piszemy na naszej stronie radiokierowców.pl.

0: Coraz bliżej pierwszego gwizdka w pierwszym półfinałowym meczu Mundialu. Zmierzą się reprezentacje Francji i Hiszpanii. Zdaniem kibiców ten mecz to nie tylko starcie piłkarskich indywidualności, jak Jamal czy Mbappé, ale także konfrontacja dwóch wizji futbolu.
1: Wydaje mi się, że Francja obiektywnie grała ten cały turniej, te całe zawody lepiej, ale no ja to jednak kibicuję Hiszpanii z racji tego, że zawsze za Barceloną byłem.
2: No Francja no wydaje się nie do powstrzymania, tak, ale no jednak kciuki będę trzymał za tą Hiszpanię i mam nadzieję, że jednak uda im się przebrnąć przez tą ścianę, którą jest Francja dla nich. Oczywiście mam nadzieję, że ten mecz będzie ciekawszy niż tylko 1-0 po golu Merino.
0: Jutro także o 21:00 rozpocznie się drugi półfinał Mistrzostw Świata. Zmierzą się wtedy Argentyna i Anglia.

0: zdarzenia, no i chociażby S6 nam się na liście utrudnień pojawiła. Co się dzieje na różnych naszych trasach, to sprawdza Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga ekspresowa S5, Kościan Południe, Kościan Północ w pobliżu Kiełczewa na 15 kilometrze po zderzeniu busa z ciężarówką. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Poznania. S6 odcinek węzeł Słupsk Wschód, węzeł Redzikowo. W pobliżu 14 kilometra awaria ciężarówki. Zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Gdańska. S7, odcinek Ostróda Elbląg, Bogaczewo, 10 kilometr, zderzenie dwóch aut osobowych i ciężarówki, zablokowany jeden pas w kierunku Trójmiasta. S7 jeszcze raz, odcinek Warszawa-Płońsk, w pobliżu Michałówka na 134 kilometrze, pożar zestawu ciężarowego, nikt nie ucierpiał, zablokowane dwa pasy jezdni w kierunku Trójmiasta. Jeszcze raz S7, odcinek węzeł Skarżysko-Kamienna Północ, węzeł Skarżysko-Kamienna Zachód. 49 kilometr autoosobowe uderzyło w bariery energochłonne, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Droga krajowa nr 57, Biskupiec Szczytno, Szczepankowo, 63 kilometr, zderzenia autoosobowego i ciężarówki. Wypadek śmiertelny, droga zablokowana. I droga krajowa nr 62, Wyszków-Łochów, w pobliżu Kamieńczyka na 251 kilometrze, zderzenie dwóch aut dostawczych, ruch wahadłowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: setkach można liczyć interwencje strażaków w związku z burzami przechodzącymi przez południową i południowo-zachodnią Polskę. Do 18 strażacy interweniowali prawie 650 razy.
1: Żywioł najmocniej uderzył na Dolnym Śląsku. W Jeleniej Górze wichura zrywała dachy i uszkadzała budynki. Mieszkańcy byli przerażeni.
2: Rzeka była dosłownie z ulicy i nie dało się przejść. Wody było tak do połowy uda.
3: No to było potwornie. Tutaj mieszkam, tak dawno nie było.
1: Taka sytuacja sprawia, że strażacy mają mnóstwo pracy, mówi Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
4: Działania polegają na usuwaniu przewróconych drzew, połamanych gałęzi, jak również wypompowywaniu

0: pompowaniu wody z zalanych posesji bądź pomieszczeń.
1: Synoptycy ostrzegają, że burze będą przechodzić nad Polską także w nocy. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
2: No właśnie, są ostrzeżenia IMGW przed burzami. Alerty pierwszego i drugiego stopnia dla 11 województw. Możliwe są porywy wiatru do 65 km na godzinę, ale także może popadać grad i deszcz lokalnie do 55 mm. Alerty pierwszego stopnia przed burzami dotyczą województwa lubuskiego, małopolskiego, podkarpackiego, ale też zachodniej części dolnośląskiego czy południowej części województwa śląskiego. Będą aktualne do jutra do godziny 6 rano. Ostrzeżenia drugiego stopnia wydano m.in. dla Wielkopolski, województwa łódzkiego, świętokrzyskiego czy opolskiego.

Drogowe kłopoty kończą się na ekspresowej siódemce na trasie Warszawa-Płońsk. Nie mamy też problemów na innej ważnej trasie, czyli na 62. No i co 20 minut zbieramy dla Was te najważniejsze drogowe informacje. Najnowszy raport już za 2 minuty.

0: się da.
1: Może i na ekspresowej siódemce za nami już kłopoty, ale na S8 musicie wyraźnie zwalniać w okolicach Niegowa, czyli między Radzyminem a Wyszkowem. To gdybyście od Warszawy próbowali dostać się do Białegostoku. No ale o tym, co w trasie jeszcze się dzieje, już teraz Mariusz Dąbrowski.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Patryk tak spokojnie powiedział, że na S7 koniec kłopotów. To nie jest tak do końca, bo na S7 tylko w jednym miejscu z trzech, które do tej pory mieliśmy, to tylko w tym jednym miejscu między Warszawą a Płońskiem w Michałówku na 134 po pożarze ciężarówki odblokowano dwa pasy jezdni w kierunku Trójmiasta. Natomiast S7, Ostróda Elbląg, Bogaczewo, 10 km, zderzenie dwóch autosobowych i ciężarówki, zablokowany jeden pas w kierunku Trójmiasta. Jest S7, odcinek Skarżysko-Kamienna, Północ, Skarżysko-Kamienna, Zachód. 49 km, autoosobowe w barierach, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Trzeba pamiętać o S6, odcinek węzeł Słupsk Wschód, węzeł Radzikowo w pobliżu 14 km, awaria ciężarówki, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Trójmiasta. S5, odcinek węzeł Kościan Południe, węzeł Kościan Północ w Kiełczewie. Na 15 km doszło do zdarzenia busa z ciężarówką, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Poznania. Krajowa 10, Piła Nakło nad Notecią, Sadki, 228 km, zderzenie dwóch ciężarówek, jedna osoba ranna, ruch wahadłowy. Krajowa 19, Domarac, Jabłonica Polska, w pobliżu Jasienicy Rosielnej, na 238 km ciężarówka uderzyła w bariery, jedna osoba ranna, ruch wahadłowy. Droga krajowa numer 57, Biskupiec Szczytno, Szczepankowo, 63 km, zderzenia autoosobowego z ciężarówką, w tym wypadku jedna osoba poniosła śmierć. Wciąż droga numer 57 na swym 63 km jest trasą zablokowaną. I droga krajowa numer 62, koniec kłopotów na odcinku Wyszków-Łochów w pobliżu Kamieńczyka na 251 km.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: I dochodzi już godzina 21, PRK, Polskie Radio Kierowców, a jak co godzinę, oczywiście i teraz, sprawdzamy, jaka pogoda będzie nas czekała.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i na początek mały ranking pogodowy. Gdzie najcieplej, gdzie najchłodniej? Najcieplej w tym momencie w Opolu 25,5 stopnia, a najchłodniej w Elblągu, tam równo stopni 15. Na północy oraz na krańcach północno-zachodnich najniższa temperatura nocą miejscami wyniesie około 9 stopni. Miejscami też silne zamglenia, a nad ranem możliwe mgły, które ograniczą widzialność do 200 metrów. W centrum temperatura wyniesie nocą 14-16 stopni, najcieplej będzie na południu, tam miejscami stopni 17.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I dobry wieczór ponownie. Patryk Bedliński, kłaniam się nisko i zapraszam do wspólnej podróży jeszcze przez godzinę w programie Na Luzie w PRK, Polskim Radiu Kierowców. Czy czeka nas nowy znak drogowy ostrzegający przed smartfonowymi zombie? Przekonamy się. Barbra Streisand.

0: Barbra Streisand. PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: Instytut Spraw Obywatelskich złożył nietypowy postulat w Ministerstwie Infrastruktury. Organizacja chciałaby nowego znaku drogowego, takiego, który ostrzegałby przed tak zwanymi smartfonowymi zombie. Jeszcze w tej godzinie postaramy się dowiedzieć nieco więcej, ale teraz dowiemy się, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Krajowa 19, Domaradz, Jabłonica Polska, w pobliżu Jasienicy Rosielnej, 238 km, ciężarówka w barierach, jedna osoba ranna, ruch wahadłowy. 10, odcinek Piła Nakło nad Notecią, Sadki, 228 km, zderzenie dwóch ciężarówek, jedna osoba ranna, ruch wahadłowy. S7, Skarżysko, Kamienna Północ, Skarżysko, Kamienna Zachód, 49 km, autoosobowy w barierach, zablokowany jeden pas w kierunku stolicy. S7, odcinek Ostróda Elbląg, Bogaczewo, 10 km, zderzenie dwóch autosobowych i ciężarówki, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Trójmiasta. S6, odcinek węzeł Słupsk, wschód węzeł Radzikowo, w pobliżu 14 km, zepsuta ciężarówka, blokuje jeden pas jezdni w kierunku Trójmiasta. S5, odcinek węzeł Kościan Południe, węzeł Kościan Północ, w pobliżu Kiełczewa, na 15 km zderzenie busa z ciężarówką, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Poznania. I droga krajowa numer 57, wciąż zablokowana między Biskupcem a Szczytnem w Szczepankowie na 63 km, gdzie po zderzeniu autoosobowego z ciężarówką jedna osoba poniosła śmierć.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: To już 20 minut po godzinie 21, a na naszych łączach Rafał Górski, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: To organizacja społeczna, pozarządowa, która chciałaby chociażby pojawienia się na drogach nowego znaku. Proszę powiedzieć, czy byłby to człowiek idący z telefonem? Jak w ogóle ten znak mógłby wyglądać?
1: No, proponujemy znak w formule takiej ostrzegawczej, czyli trójkątne pole, czerwone obrzeże, żółte tło, a na tym żółtym tło tle czarny symbol osób patrzących w telefony komórkowe, kobieta i mężczyzna, pochyleni, wpatrzeni właśnie w ekrany.
0: I ja myślę, że ten znak doskonale obrazowałby to, co widzimy bardzo często na naszych ulicach. Pieszych, którzy z jednej strony mają pierwszeństwo przed samochodami, z drugiej strony no czasami w ostatnim momencie potrafią wejść na przejście dla pieszych, zagapić się. No właśnie, czy to było inspiracją, żeby taki pomysł się pojawił?
1: No zdecydowanie inspiracją była kwestia, że pochłonęła nas technologia, pochłonęły nas ekrany i to widać, jak one stają się niebezpieczne w ruchu drogowym. I to niezależnie, czy z tych ekranów korzysta pieszy, czy kierowca, czy rowerzysta, czy użytkownik hulajnogi, no po prostu zaczyna być niebezpiecznie właśnie w związku z tym, że nie potrafimy zdroworozsądkowo podejść do tematu i nie zerkać na ekran, nie zerkać na kolejne powiadomienie. Więc na wszelkie sposoby, naszym zdaniem, państwo powinno uwrażliwiać obywateli w tym temacie.
0: A czy nie jest trochę tak, że my już mamy obowiązek jako kierowcy wyjątkowo uważać na kierowców, na pieszych, którzy chcą wejść na przejście dla pieszych i tutaj byłoby takie rozróżnienie. Tu mamy uważać bardziej, a tu mamy uważać mniej.
1: No myślę, że tego uważania nigdy dość. Jak obserwuję sam, ja akurat nie jestem kierowcą samochodu, nie mam samochodu, natomiast dużo jeżdżę rowerem, dużo chodzę pieszo i niestety tak zwane święte krowy są niezależnie, czy ktoś siedzi za kołem, czy jest pieszym, czy rowerzystą, czy siedzi za kółkiem samochodu i ta uważność i ta uważność 360 stopni oczy naokoło głowy, no po prostu jest potrzebna, niestety jest potrzebna, bo te święte krowy się trafiają.
0: Ja podejrzewam, że postawienie takiego znaku na naszych drogach to nie jest łatwa sprawa, bo on musiałby mieć na pewno wpływ na prawo o ruchu drogowym.
1: No zdecydowanie tak. Ja przypomnę, że w 2021 w czerwcu wszedł ten przepis o pierwszeństwie pieszego na pasach. I przypomnę, że kilkanaście lat organizacje społeczne, również nasz Instytut Spraw Obywatelskich o to apelował. Wymagało to długiego marszu i niestety ten przepis został wprowadzony o pierwszeństwie dla pieszych po serii wypadków tragicznych, śmiertelnych z udziałem pieszych. Pytanie, czy dzisiaj Ministerstwo Infrastruktury podejdzie do tego z wyprzedzeniem, czy musi być kolejne tragedie, statystyki, które wskazują na to, że ten znak drogowy jest po prostu zdroworozsądkowo potrzebny.
0: Panie Rafale, powiedzmy, na jakim etapie są w ogóle prace, na jakim etapie jest pomysł i jakie są realne szanse, że taki znak mógłby się pojawić?
1: Wszystko jest na etapie początkowym. Jutro obchodzimy, 15 lipca obchodzimy Międzynarodowy Dzień bez telefonu komórkowego i właśnie z tej okazji dzisiaj do Ministra Infrastruktury wpłynął nasz apel. Apel o rozpoczęcie prac, analiz i testów właśnie związanych.

0: związanych z wprowadzeniem takiego znaku drogowego. Apelujemy też do ministra o pilotaż w wybranych miastach. No i oczywiście też kwestie edukacyjne, które by towarzyszyły takiemu znakowi. I no, wszystko to jest na takim bardzo początkowym etapie. Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź ministerstwa.
1: Mnie ciekawi jeszcze jedna kwestia, mianowicie czy postawienie takiego znaku coś zmieniałoby w przypadku potrącenia pieszego i winy za to potrącenie. Jeżeli jest znak, jeżeli jest wyraźniejsze ostrzeżenie, to kierowca jeszcze bardziej ma się mieć na baczności i mniej wymówek, że pieszy wszedł. Jak miałoby to działać?
0: Szczerze mówiąc, od strony prawnej nie rozważaliśmy takiego przypadku, o którym pan mówi. Natomiast no, od strony takiej ludzkiej, zdroworozsądkowej ja się tylko mogę jeszcze raz powtórzyć. No, wszyscy powinniśmy zachować zdrowy rozsądek i żeby być bezpiecznie, no, sami zachowywać, żeby zachować bezpieczeństwo, no, powinniśmy sami o to bezpieczeństwo dbać niezależnie po której stronie, czy w jakiej roli w ruchu drogowym jesteśmy.
1: Ja przyznam, że z dużą ciekawością będziemy przyglądać się tej sytuacji. Czy nowy znak drogowy w ogóle ma szansę pojawić się na naszych drogach? No, jak to Polskie Radio Kierowców, oczywiście sprawy bezpieczeństwa bardzo istotne. Bardzo też dziękuję za rozmowę. Rafał Górski z Instytutu Spraw Obywatelskich był dzisiaj razem z nami. Dziękuję.

kolejny wymysł i bzdura maksymalna. Tak pisze Bartłomiej w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Zgodnie z polskim prawem pieszym nie wolno korzystać z telefonu ani z innych urządzeń elektronicznych podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię. Proponuję, żeby do tego przepisu się stosowali i będzie ok. No, Bartłomieju, dużo wątpliwości, no bo w takim razie, gdy

Gdyby miał być nowy znak, który ostrzega przed smartfonowymi zombie, czy w takim razie w miejscach ze znakiem trzeba byłoby na pieszych uważać bardziej, a w miejscach bez znaku można by

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Koniec kłopotów na Krajowej 19 na odcinku Domarac, Jabłonica Polska w pobliżu Jasienicy Rosielnej. Na 238 kilometrze, gdzie ciężarówka uderzyła w barierę, jedna osoba została ranna. Obowiązywał ruch wahadłowy, teraz jedzie się już bez jakichkolwiek kłopotów. S5, odcinek węzeł Kościan Południe, węzeł Kościan Północ. W pobliżu Kiełczewa na 15 kilometrze zdarzenie busa z ciężarówką. Zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Poznania. S6, odcinek węzeł Słupsk Wschód, węzeł Radzikowo w pobliżu Słupska. Oś 14 kilometr, przepraszam, awaria ciężarówki, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Trójmiasta. S7, odcinek Ostróda Elbląg, węzeł Bogaczewo, 10 kilometr, zderzenie dwóch autosobowych i ciężarówki, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Trójmiasta. I droga krajowa numer 57, droga jest zablokowana między Biskupcem a Szczytnem w Szczepankowie na 63 kilometrze. Tam doszło do zdarzenia autoosobowego i ciężarówki. Jedna osoba w tym wypadku poniosła śmierć.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i właśnie, piszecie a propos tego pomysłu Instytutu Spraw Obywatelskich. Czy miałby pojawić się na naszych drogach nowy znak, który ostrzega przed smartfonowymi zombie? Ja też myślę sobie, czy postawienie kolejnego znaku nie rozproszyłoby kierowców i nie przyniosło efektu odwrotnego do zamierzonego. Przecież mówi się bardzo dużo o tak zwanej znakozie, że w Polsce za dużo znaków, że właściwie już tracimy uważność na te znaki, bo cały czas coś do nas na drogach wizualnie krzyczy. No właśnie, temat szeroki i na pewno jeszcze do niego będziemy wracać.

Ależ się rozpisaliście w temacie znaku, nowego znaku, który ostrzegałby przed pieszymi zapatrzonymi w telefon, przed tak zwanymi smartfonowymi zombie. Marcin pisze, co do znaku, pomysł może i dobry, ale teraz policja bardziej karze kierowców jak pieszych. Może pasowałby bardziej taki znak dla pieszych, oznaczający, że kierowca patrzy w telefon. Rzeczywiście to też jest częste zjawisko. Co mnie dziwi, to nawet kierowcy, którzy mają bardzo nowoczesne samochody i dookoła ekrany i mogliby ten telefon bez najmniejszego problemu sparować z samochodem, oni też potrafią zapatrzeć się w smartfon. Z tego, co się orientuję, to pieszy ma pierwszeństwo na przejściu, a nie podczas zbliżania się do niego. No, nie do końca. Kierowca musi obserwować otoczenie przejścia i jeżeli pieszy idzie w kierunku przejścia, no to musi zostać przepuszczony, pod warunkiem oczywiście, że nie robi tego w ostatnim momencie. Co do znaków dla pieszych, mamy już takie znaki. Coraz częściej pojawiają się znaki tuż przed wejściem na pasy, które ostrzegają pieszego. Na przykład odłóż smartfon i żyj. Taki bardzo wprost przekaz, nawet trochę brutalny powiedziałbym, ale chyba w tej sytuacji no, ewidentnie konieczny. No i jeszcze Marcin dopisuje, jeżeli jutro dzień bez telefonu, to jak ja będę słuchał radia kierowców? Marcinie, tutaj możliwości jest oczywiście kilka, bo może być tablet, może być komputer, radiokierowców.pl. No i to, nie ukrywam, co tygryski lubią najbardziej, czyli DAB+. Nie wiem jak dla ciebie, dla mnie, jak radio, to musi być antena. No i wyświetlacz i programator stacji też nie zaszkodzi.

Jeżeli chodzi o ten nowy znak, no to mamy kolejny głos naszego słuchacza. Są to znaki ostrzegawcze, na przykład dotyczące rowerzystów, co nie oznacza, że taki rowerzysta może jeździć sobie w poprzek, wzdłuż i wszerz tej jezdni, tylko trzeba zwrócić uwagę, kierowca musi zwrócić uwagę, że na tym obszarze istnieje jakieś większe zagrożenie. I tutaj nasz słuchacz dopatruje się pewnej analogii, przy czym, jak dodaje, w przypadku tego znaku z telefonem zastanawiałbym się, przy których przejściach on byłby postawiony. No bo czy są jakieś przejścia, gdzie pieszy szczególnie używają telefonów, czy stałby jednak przy każdym przejściu, co byłoby totalnie bez sensu. Też tak sądzę, że nie chodzi o to, by postawić go w każdym możliwym miejscu.

tylko tam, gdzie na przykład pieszych jest więcej, albo więcej młodych ludzi, na przykład wychodzących z uczelni albo ze szkoły, no bo to tak stereotypowo patrząc, częściej młodzi ludzie używają smartfonów. Temat, jak widać, szeroki i na pewno jeszcze będziemy do niego wracać w PRK, Polskim Radiu Kierowców.

Mike Oldfield na antenie PRK, Polskiego Radia Kierowców, czyli twórca muzyki znany chyba najbardziej ze współpracy z Maggie Rayleigh i Moonlight Shadow, chociaż ja osobiście mogę polecić jeszcze utwór Hibernaculum, który naprawdę no, jest niedoceniany, tak delikatnie rzecz biorąc. Tymczasem 21.50 już na zegarach, co oznacza, że ostatni drogowy raport przed nami. Drogowy raport i warto podsumować, że na S6 już bez kłopotów jedziemy między węzłami Słupsk Wschód i Redzikowo.

0: Ale także w ciągu ostatniej godziny, niecałej zresztą, zakończyły się problemy m.in. na Krajowej 19. Co się dzieje na innych trasach, to wie Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Niestety wciąż zablokowana jest droga krajowa nr 57, Biskupiec Szczytno w Szczepankowie na 63 kilometrze. Przypomnę, doszło tam do zderzenia auta osobowego i ciężarówki. Jedna osoba w tym wypadku poniosła śmierć. Trasa nr 57 na swym 63 kilometrze jest drogą zablokowaną. Krajowa dziesiątka, Piła Nakła nad Notecią, Sadki, 228 km, zderzenie dwóch ciężarówek, jedna osoba ranna, ruch wahadłowy. S7, Skarżysko-Kamienna Północ, Skarżysko-Kamienna Zachód, 49 km, auto osobowe w barierach. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. S7 na odcinku Ostróda-Elbląg, Bogaczewo, 10 km, zderzenie dwóch autosobowych i ciężarówki, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Trójmiasta. S6, odcinek węzeł Słupsk-Wschód, węzeł Radzikowo, w pobliżu 14 km, awaria ciężarówki, zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Trójmiasta. I S5, odcinek węzeł Kościan-Południe, węzeł Kościan-Północ, w pobliżu Kiełczewa. Na 15 kilometrze zderzenie busa z ciężarówką, zablokowany jeden pas w kierunku Poznania.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No a teraz jeszcze na pożegnanie. Dobry rocznik, nieskromnie powiem, że jesteśmy z tego samego, czyli Alice in Chains. A tymczasem wielkie dzięki za ostatnie 4 godziny w naszym wspólnym towarzystwie. Ewelina Dobrzyńska, Mariusz Dąbrowski i Dalia Mirecka i Patryk Bedliński.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów. Rodzą się rzeczy jasne i ciemne, ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc, jestem

kamieni. W spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Chociaż lubię pić browara, jazda po nim mnie nie jara.
2: Wjeżdżamy z buta, z kopa w drzwi. Oni mają to poczuć w bebechach. To jest poważny temat. I tak gramy.
1: Czy ja mam być groźny?
2: To spikuka.

do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.

0: niczym nie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.